codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz.

0: Esta. Tak jest.
1: Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Jest sobota.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wikry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Dawniej afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala południowego dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukaszewicz AI.
3: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
1: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
4: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany czarny wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak, jak trzeba.
5: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
6: Służby wywiadowcze, partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta, czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Lionel Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. 8-krotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu, strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
0: No to gratulujemy, ale to rzeczywiście skończyła się pewna epoka, chyba każdy wie. Przepraszam, inaczej, chyba każda, także kobieta wie, kto to jest Messi i co robi.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Na węźle Most Teatralny w Poznaniu trwają prace przy torowisku. Roboty prowadzone są od strony ulicy Fredry i zgodnie z obecnym harmonogramem mają zakończyć się 30 października. To kolejny etap remontu w tym rejonie.
2: Pogoda w Poznaniu.
7: Poranek w Poznaniu będzie słoneczny, ale też chłodny. Nasze termometry na chwilę obecną wskazują nie więcej niż 7 stopni i dopiero w okolicach godziny 9 na termometrach zobaczymy dwucyfrowe wartości. Po południu z kolei temperatura wzrośnie do 21, nawet 22 stopni, ale pojawi się również więcej chmur. Na szczęście synoptycy nie przewidują w naszym regionie opadów deszczu.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, jak się z Państwem, 4 minuty po 6. Asia Kruk, kłaniam się w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dziś środa, 7 dzień października, 280 dzień roku, 85 dni do końca roku, a do końca jesieni 75. Słońce wstanie o 6.47 dopiero, zajdzie punktualnie o godzinie 18. Dzisiaj w kalendarzu, proszę Państwa, dzień wanny. Jeżeli ktoś może zacząć od takich przyjemności dzień, to zazdraszczamy. Ale także dzień efektywności energetycznej, rzeczywiście, jeżeli ktoś ma panele fotowoltaiczne, a to się coraz częściej zdarza, no to dzisiaj mu na pewno sfinansują oświetlenie, podgrzewanie, co tam jeszcze, szukuje się ładna pogoda. I tego wszystkim Państwu życzę. Pogody ducha. Maryla Rodowicz przed nami, a za chwilę Dalida.

0: Dalida, O Sole Mio. I to wykonanie z 1959 roku. Jest 10 po 6. Co w porannej prasie, Michale?
1: W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie sondaż. Polacy wskazali winnego drogiej benzyny. Okazuje się, że Donald Trump jest zdaniem większości Polaków głównym odpowiedzialnym za wysokie ceny paliw.
0: No co tak.
1: Ciekawe, ale co ciekawe, amerykańskiego przywódcę obwiniają także wyborcy prawicy. No. Badanie pokazuje jednocześnie wyjątkowo korzystną pozycję prezydenta Karola Nawrockiego. To właśnie on w najmniejszym stopniu jest obciążany przez ankietowanych odpowiedzialnością za wzrost cen benzyny. I dalej jeszcze czytam w Rzeczpospolitej. Zdaniem części respondentów za drogie paliwo odpowiada również premier Donald Tusk. Mhm. Ale generalnie wyniki badania potwierdzają, że oceny przyczyn kryzysu często pokrywają się z politycznymi preferencjami wyborców. O tym dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Wczoraj, Asiu, pytałaś, czy w gazetach było coś o meczu.
0: Dzisiaj jest. No
1: ja
0: tak.
1: Mówiłem, że dzisiaj będzie i rzeczywiście jest i to są głosy
0: napisać, wydrukować, no to trwa.
1: Przeciwne. Czasami w fakcie w środku numeru zostaliśmy skrzywdzeni. Jan Urban, selekcjoner, ma pretensje do sędziego meczu z Bośniakami. Z kolei w Super Ekspresie głos Piotra Zielińskiego, który mówi: nie chcemy dymisji trenera. I broni Jana Urbana. Z kolei na ostatniej stronie tej samej gazety Jan Tomaszewski, który wzywa trenera do natychmiastowej dymisji. Także
0: zdania są podzielone, jak słychać.
1: Te wszystkie zdania państwo w prasie znajdą. A na koniec obrazek w radiu, w Gazecie Wyborczej, na drugiej stronie poranne mgły przyciągają turystów. Mhm. Nad przełomem Dunajca to mag

0: tutaj widzę, że jest jakaś limba, znaczy jakaś sosna taka pokrzywiona.
1: Tak.
0: No, natomiast w Zieleńcu jest kościółek taki w tej mgle i tak
1: to piękne
0: mgle.
1: Jest. I to wschodzące słońce i ten kolor żółty jeszcze na bezchmurnym niebie.
0: No właśnie tak się trochę rozmarzyliśmy, ale spokojnie, przecież w studiu naszym nowym mamy widok
1: słońce
0: na świat i to słońce, jeszcze jest ciemno, ale jak zacznie świtać, to będzie naprawdę
1: przepięknie.
0: Ale mamy
1: żółte takie ściany w kolorze słońca właśnie.
0: To też prawda. Widzą je Państwo na zdjęciach w naszych mediach społecznościowych, proszę tam zaglądać. Wracamy do najpiękniejszych melodii Breakouchi, 13 po 6. Kiedy

0: jest właśnie jedna z tych najpiękniejszych melodii, które należy sobie zaśpiewać przed lustrem o poranku. I świat będzie piękniejszy, przynajmniej dla Państwa. Prawie 19 minut po 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda, Beach Boys i za chwilę później Andrzej Dąbrowski. Przy takich najpiękniejszych melodiach się Państwo budzą. A w jakim nastroju? A to już sami Państwo muszą powiedzieć. 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: łóżko, zdobi sufit w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że a będziesz mój, mój i tak się
2: stało. Autopromocja.
3: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
7: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
6: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też!
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
3: Została ostatnia reklama.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Thank you.

0: 28 minut po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ważne rzeczy dzieją się w Polsce i na świecie.
1: A to prawda.
0: O tym wszystkim mówimy w Radiu Pogoda, tylko sprawdzone informacje mamy i co na przykład dzisiaj Państwu podamy.
1: No, monitorujemy cały czas to, co dzieje się przy naszej wschodniej granicy.
0: A, no, tak.
1: Monitorujemy informacyjnie, bo podrywane o poranku zostały znowu myśliwce. Rosja ponownie atakuje o poranku Ukrainę, także ten temat na pewno pojawi się jeszcze w wiadomościach w Pogodnym Poranku. Co jeszcze? Do Sejmu zajrzymy, ponieważ posłowie wznowili obrady, rozpatrzą dzisiaj między innymi dwa rządowe projekty zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, które dotyczą opłaty cukrowej. No i też posłowie spierają się o podatki. Sejm rozpoczął pracę nad takim projektem, który zakłada podwyższenie obecnego pierwszego progu z 12-procentową stawką ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Potem byłaby stawka pośrednia 24-procentowa dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy, a dopiero od 150 tysięcy podatek byłby 32-procentowy. Też oczywiście będziemy przyglądać się decyzjom Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Dzisiaj Nobel z chemii.
0: O, dla mnie chemia to jak czary mary abrakadabra.
1: Mój syn dzisiaj ma kartkówkę z chemii.
0: Ale to przepraszam, z białej chemii czy czarnej? A nie, to alchemii.
1: Tak.
0: Czy tam magii? O. Tak, właśnie, dla mnie chemia to magia.
1: Jak słyszę uzasadnienie Komitetu Noblowskiego, to jest to magia.
0: Posłuchamy oczywiście z uwagą, postaramy się zrozumieć, a jeśli nie, to przynajmniej pokiwamy głowami i powiemy...
1: Nie, to podpytamy ekspertów w wiadomościach i oni wytłumaczą.
0: No pewnie.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: You to me are everything, real thing. W pogodnym poranku Radia Pogoda. No jak tak się dzień zaczyna, proszę Państwa, to on na pewno będzie fantastyczny. Tym bardziej, że mamy dla Państwa kolejne najpiękniejsze melodie. One przed nami. Hanna Banaszak, Żegnaj Kotku, The Turtles i Happy Together. To taka najbliższa muzyczna przyszłość. Proszę z nami zostać. No i dobrze się obudzić. Za 25 minut.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie kawalni powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
4: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na twoją markę.
3: Lokale usługowe na sprzedaż, drugi etap kawalni. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum twojego Poznania.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
13: Uwaga na utrudnienia w Poznaniu. Trwa remont skrzyżowania Alei Solidarności i Piątkowskiej. Drogowcy będą też łatać ubytki w jezdniach w kilku częściach miasta, m.in. na Zamenhofa, Bułgarskiej i Dąbrowskiego. W miejscach prowadzonych prac zachowajcie ostrożność i zdejmijcie nogę z gazu.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: O, jak ja lubię tę piosenkę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Te, które przed nami też oczywiście, bo to są najpiękniejsze melodie. Za 14 minut będzie siódma, a właściwie już za 13 minut. A co Państwo od rana porabiają? Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Życzę radosnego dnia. Ja się muszę zbierać szybciutko, za chwilę pędzę na basen.
0: O.
1: Nie chcę mi się wychodzić w tą ciemność, ale dla zdrowotności trzeba. Wrocławiu na razie 7 stopni.
0: A, no to tak pa. Jak... Pa! No i oczywiście przyjemności. No tak, trzeba żyć. Basen od samego rana. To naprawdę luksusowe, tylko trzeba rzeczywiście na niego dojść. W Warszawie też 7 stopni. Ja dzisiaj po raz pierwszy, bo nie mogłam znaleźć takiego cieplejszego kasku na rower, założyłam podkask, czapkę. I dobrze mi z tym. Powinnam to robić wcześniej. Państwu też polecam. Ubranie na cebulkę, bo to jednak w ciągu dnia będzie ciepło jeszcze dziś. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gdyby Państwo chcieli powiedzieć o swoim porannym samopoczuciu albo cokolwiek do radia, to zapraszamy 22 444 40 04. Wracając do basenu naszej słuchaczki. Dzisiaj dzień wanny, a basen, to wiadomo, taka duża wanna. Poświętujemy. Mieliśmy

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 7. Mówią synoptycy, że dzisiaj przed nami taki ostatni ładny dzień, a od jutra ochłodzenie.
1: Tak,
0: no ale na szczęście przyjdzie deszcz. A może by tak na wakacje w październiku czy w listopadzie? Polacy chętnie jeżdżą. O tym między innymi będziemy mówić dzisiaj w Pogodnym poranku Radia Pogoda, ale to nieco później. A co w wiadomościach, które za chwilę, Michale?
1: Między innymi spór o kościelne dzwony.
0: O.
1: Biją? No i właśnie, czy hałasują, czy nie? Szczegóły za chwilę.
0: To zależy, o której biją.
1: Szczęśliwie nie o 6:30 rano.
0: No to taki hałas, to co to za hałas? Wiadomości za chwilę zapraszam.
2: Radio Pogoda.

0: Wartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do kalendarza też będziemy zaglądać po 7 i zagramy czerwone gitary i kwiaty we włosach na przykład. A teraz będą najważniejsze wiadomości.
13: Poderwane o poranku myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Dawid K. z zarzutami w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. MOPS ostrzega seniorów przed oszustkami podszywającymi się pod pracowniczki i ośrodka.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
12: Michał Pierzchała.
13: Myśliwce operowały w polskiej przestrzeni. Zostały poderwane o poranku w związku z atakami Rosji na Ukrainę. O szczegółach Marcin Starzec.
15: W nocy nad kraj skierowano grupy dronów i rakiet, w tym pociski balistyczne oraz odrzutowe bezzałogowce. W Kijowie pierwsze eksplozje było słychać tuż po godzinie 3 lokalnego czasu. Według władz zginęły co najmniej 2 osoby, ale ta liczba może się zwiększyć, ponieważ cały czas trwa akcja ratunkowa. Pociski uderzyły między innymi w magazyny w 2 dzielnicach stolicy. Eksplozje odnotowano również w innych miastach, w tym w Dnieprze i w Zaporożu. Celem też była infrastruktura energetyczna. Wcześniej ukraiński wywiad ostrzegł przed zmasowanym atakiem. Aktywność polskich samolotów w powietrzu potwierdziło też dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Zakończone już działania miały charakter prewencyjny w związku z obecnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w przestrzeni powietrznej Ukrainy.
13: Dawid K. z zarzutami to po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Prokuratorzy sprawdzali m.in. to, czy Dawid K. zawyżał liczbę godzin przepracowanych na SOR-ze i tym samym pobierał nienależne wynagrodzenie. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i w stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustkami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Agnieszka Wynarska.
16: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownice nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
17: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
16: W razie jakichkolwiek wątpliwości, seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
13: Mieszkańcy Śródmieścia Gdyni stają w obronie kościelnych dzwonów. Do Urzędu Miasta trafiła skarga na to, że są one zbyt głośne. W odpowiedzi parafianie rozpoczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem o to, aby nic nie zmieniać, bo dzwony odzywają się tylko dwa razy dziennie, w samo południe oraz po 16 i ich zdaniem uciążliwe nie są.
11: Jestem przeciwny temu, żeby zabronić dzwonienia dzwonem.
18: Jestem oburzona, wie pan, że nas katolików załatwiają na Perłowo, bo mnie to nie przeszkadza.
19: Mieszkam na czwartej piętrze na dzwonnicę, no i to jest chwila.
20: Bardzo krótko w południe, wieczorem też bardzo krótko. Nikomu do tej pory nie przeszkadzało.
21: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musiał się z tym liczyć, tak?
22: Nie, no to nie przeszkadza tak bardzo, szczerze mówiąc. To trzeba już się umieć przyczepić po prostu, uważam. No nie zburzą kościoła, no bo kilku osobom przeszkadzają dzwony, prawda?
13: Urząd Miasta prowadzi postępowanie sprawdzające zasadność skargi, ale póki co żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, a z mieszkańcami Śródmieścia Gdyni rozmawiał reporter Radia Pogoda Paweł Racewicz.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi po ponad dwóch dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny i w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 128 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: O 7 rano w Poznaniu kierowcy już stoją w korkach. Największe zatory tworzą się na głównych wlotach do miasta i na trasach prowadzących do centrum. Problemy są m.in. na Lutyckiej i Niestachowskiej oraz na trasach od strony Rataj i Kornika. To dopiero rozgrzewka. Największe korki spodziewane są tuż przed 8.
0: Pogoda w Poznaniu.
1: Korzystajmy z ładnej pogody, póki jeszcze można. Przed weekendem pogoda w Polsce wyraźnie się pogorszy. Pojawi się deszcz, a temperatura spadnie. Dziś w Poznaniu będzie jeszcze bardzo przyjemnie. Rano zaświeci słońce, a po południu termometry pokażą nawet 20 stopni. Kurtkę czy ciepły sweter możemy więc zostawić w szafie. Deszczu raczej nie będzie, parasol też może odpocząć.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk, witamy w środę 7 października. Mamy 280 dzień roku. Do końca roku 85 dni, do końca jesieni 75.
3: Ładna ta jesień, co? Wczoraj
2: na
3: było
2: razie
3: przepięknie.
2: Troszkę chłodna, ale wygląda na to, że to będzie piękny jesienny dzień.
3: I pełen najpiękniejszych melodii dla Państwa i dobrego nastroju, jeśli Państwo tylko zechcą przyjąć te najpiękniejsze melodie. Kwiaty we włosach. A taka trochę może jesienna piosenka. Czerwone gitary, a za chwilę Irena Santora.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Ależ proszę bardzo, dziś imieniny obchodzą Amelia, Justyna, Marceli, Marek, Maria, Mateusz i Stefan. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do kalendarza historycznego, czyli wydarzenia z 7 października przed laty, rok 1905. W Krakowie zainaugurował działalność kabaret literacki Zielony.

0: legendą telewizji, w której pracę zaczęła w 1965 roku. Przypomnijmy fragment programu z roku 90.
1: O 23.20 telegazeta i informacje o programie na dzień następny. Jak zawsze, życzę Państwu dobrego wypoczynku.
0: Ale to w sumie telewizja, przynajmniej publiczna, mogłaby wrócić do tej funkcji
2: speakerowania.
0: To było bardzo fajne i jakieś takie przybliżało ludzi do telewizji, tak
2: ale
0: mi się wydaje.
2: Nikt tego już w tej chwili nie robi. Nie.
0: No właśnie, tego się nie robi, ale moim zdaniem mogłoby się robić.
2: I jeszcze jedna data, rok 1976. Zespół ABBA przybył na jedyny koncert do Polski, a było to nagranie występu dla programu telewizyjnego Studio 2.
0: Do dzisiaj na temat tej wizyty narosło mnóstwo legend. No to proszę posłuchać. Między innymi, że za występ Polska zapłaciła Szwecji kilkoma wagonami zielonego groszku. Albo, że członkowie przylatywali na raty, bo mieli obsesję na punkcie bezpieczeństwa, jak prezydent z premierem, nie powinni latać razem. No prawdą jest to, że członkowie ABBY bardzo bali się schodów na planie programu, bo podczas ich występu nie można było w żadnym polskim sklepie dostać nawet pół płyty ABBY. No a przed występem w telewizji rozgrzewali się w garderobie i ktoś to nagrał. Jakby coś, to tak brzmi ABBA po godzinach, czy tam przed godzinami.
2: Ale wiesz, dlaczego oni się bali schodów? Bo schodzili po takich rzeczywiście wysokich i stromych schodach, bo oni mieli takie buty.
0: Tak.
2: Na takich platformach, nie wiem, 10-15 centymetrowych.
0: A w dodatku na tych schodach jeszcze była taka latająca folia, że niby taka, nie wiem, woda czy co.
2: No i to, proszę Państwa, były wydarzenia z 7 października sprzed lat.
3: Co dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Urszula Sipińska w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Zygmuncie, czy ty tak się na przykład wybierasz albo wybierałeś się kiedyś na jesienne wakacje?
1: Wybieram się.
0: I bardzo dobrze. Okazuje się, że, bo ja też się wybieram, że jesteśmy w nieznacznej, ale jednak większości. O tak? Co chodzi, powiemy Państwu dosłownie za kilka chwil w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
8: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w De Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. De Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. De Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Za 27 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Wiemy, że dzisiaj jest 7 dzień października, więc czas mało wakacyjny, a jednak... Otóż proszę Państwa, w sierpniu jeden z portali internetowych, w których kupuje się wypoczynek, taki cały pakiet, że się bierze lot, transfer, no po prostu całe wakacje, zrobił ankietę wśród ludzi, którzy kiedykolwiek kupowali właśnie tam wakacje i wyszło z niej, że 51%, czyli minimalnie, ale jednak ponad połowa, nie wybiera się na wakacje latem, tylko jesienią, wrzesień, październik i listopad.
1: Ja troszkę zaległości letnich mam, dlatego że niewiele urlopu, niewiele wypoczynku w czasie lata, natomiast w listopadzie wybieram się do ciepłych krajów.
0: No i właśnie ludzie tak robią. Może nie konkretnie te takie najbardziej południowe ciepłe kraje, ale najczęściej jesienią i to jeszcze w październiku wyjeżdżamy do Bułgarii, do Czarnogóry i do Albanii, bo tam jeszcze cieplutko, można pozwiedzać, nie jest gorąco, jest czym oddychać.
1: A ja jeszcze bardziej na południe.
0: No, domyślam się, no ale to już będzie listopad.
1: No tak.
0: Natomiast najważniejszą sprawą, dlaczego chcemy wyjeżdżać właśnie nie latem, tylko jesienią, no to jest tak, że w sierpniu jest masakrycznie gorąco. Wiedzą Państwo, jak było w tym roku. Jesienią troszkę można oddychać, ale przede wszystkim ten jesienny wypoczynek może być nawet o 1/3 tańszy niż regularny letni. Więc myślę, że to jest imperatyw.
1: Nie zaprzeczam.
0: Ja też nie, bo też się wybieram jesienią na krótkie wakacje. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a Państwo...
2: Taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka?

niby się skończyły, ale dla niektórych nie. Przypominamy, że ponad połowa Polaków ankietowanych w pewnym serwisie internetowym powiedziała, że wcale nie chce wyjechać na wakacje latem, tylko właśnie jesienią. A że mamy jesień, to też Państwa pytamy, może Państwo właśnie w taki sposób wypoczywają. 22 444 4004. Na pewno wrócimy jeszcze do tego tematu, bo Państwo też zechcieli sobie pożartować z takich jesiennych wakacji. No ale wrócimy do tego.

0: Modność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
8: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
7: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. Na początek zamknięte zostanie połączenie Fabrycznej z Prądzyńskiego, a ruch na Fabrycznej będzie ograniczony. Później zmieni się organizacja ruchu w kolejnej części skrzyżowania. Prace mają potrwać do połowy stycznia przyszłego roku.
19: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mówiliśmy już o tym po siódmej, ale przypomnijmy, że w 76 roku, czyli 50 lat temu dokładnie, grupa ABBA przyjechała do Polski. Ten jedyny raz, żeby nagrać program w Studiu 2. I to była ABBA przed momentem w Pogodnym
1: dokładnie
0: poranku.
1: Dokładnie 7 października.
0: No tak.
1: Tak jest.
0: Dlatego o tym dzisiaj mówiliśmy.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8. Jesienne wakacje.
0: Bardzo chętnie państwo na nie wyjeżdżają. A dokąd?
2: Ja wybieram się na wakacje na Rodos. Pracowite wakacje. Czynny wypoczynek będzie, czeka mnie.
0: No właśnie.
1: Czyli ten... rodzinne ogrody działkowe ogrodzone siatką.
0: To jest właśnie ta destynacja, jak to się mówi z językiem biur podróży, a tak poważnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Jadwiga. My z mężem już od 15 lat wypoczywamy tylko jesienią. Właśnie w poniedziałek wróciliśmy z nad naszego morza. Byliśmy w Łabie, była piękna pogoda. Plażowaliśmy, luźno. No po prostu cudnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: A to z tą pogodą państwu się udało, o, rzeczywiście.
0: Tak. O tak. Ja tylko jeszcze mam pytanko. Kąpali się państwo? Oprócz tego, że plażowali? No, proszę tam dodać suplement ewentualnie. Ja bym pływała.

0: Za 5 minut 8. Piękne to było i będzie jeszcze pięknie, bo kolejne najpiękniejsze melodie przed nami, ale to już po 8. Za chwilę natomiast wiadomości.
1: Mm-hmm. Na czym wszyscy się znamy?
0: Na piłce nożnej.
2: Na pogodzie, medycynie i piłce nożnej.
0: Tak, jest parę dziedzin. Poczekaj, rzeczywiście.
1: Tak. Piłka nożna za chwilę w wiadomościach. Będzie czy coś o pogodzie? Też będzie prognoza pogody.
0: Tuż po wiadomościach.
1: O medycynie.
0: Na medycynie znaliśmy się najbardziej w czasach wirusa.
1: Tak jest. O piłce nożnej za chwilę szczegóły.
0: Okej.
2: Okay. A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana. Książka Agaty Romaniuk Na nogach. Opowieść o chodzeniu. Do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu. Radio

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nowoczesne Centrum Napraw Powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
4: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Connie Francis, O Susanna z 61 roku. Taka najpiękniejsza melodia zaraz po wiadomościach.
5: Donald Trump znów mówi o końcu wojny w Ukrainie. Lubelskie pomylone z lubuskim, sprawę wyjaśnia szef MSWiA. Za chwilę też o konsekwencjach słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
4: Michał Pierzchała.
5: Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecu w Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. Choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, mówił Trump. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Dziś alarm ogłoszono w większości regionów Ukrainy, bo Rosja atakuje rakietami balistycznymi. Polska podrywała o poranku dyżurne myśliwce. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no, trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
5: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło za nieprawidłowo zaadresowany alert. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z Ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. Powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny. Drugi koszyk w eliminacjach do Euro i jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a przedewczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
7: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
8: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
7: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
5: No, będziemy się cały czas oczywiście przyglądać polskiej piłce.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Dziś rozpoczyna się przebudowa drogi między Biskupicami pod Poznaniem a Jankowem. Prace obejmą ponad 2,5-kilometrowy odcinek. Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, nowe przejścia dla pieszych i oświetlenie. Droga zostanie też poszerzona i zyska lepsze odwodnienie. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Od kilku dni rozległe wyże zapewniają nam prawdziwą złotą jesień. Dużo słońca i temperatury, które jak na październik są całkiem hojne. Tak będzie również dziś. Poranek w Poznaniu zapowiada się słonecznie, a po południu temperatura przekroczy 20 stopni. Deszcz na razie do regionu nie zawita, stoi w polu startowym. Synoptycy nie mają jednak dobrych wiadomości. Ciepła i słoneczna pogoda powoli dobiega końca.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa. W środę 7 października mamy 280 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.47, zachód będzie o 18, a dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego. O 3 godziny i 31 minut, no, niestety tyle jeszcze ubędzie.
2: Za naszymi oknami piękne słońce, niech to będzie dla Państwa piękny dzień, pełen fajnych wygranych. Za chwilę szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Mario.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się. A pani uśmiechnięta chyba?
3: Tak.
2: No właśnie, tak sobie.
3: Ja tak mam, dlatego się mnie przyjęli do klubu.
0: A skąd pani dzwoni?
3: Z Przemyśla.
0: Bardzo miło. Jak się zaczął dzień?
3: Bardzo dobrze, bo się dostałam.
2: Się dodzwoniła pani do radia, to dobrze. Pani Mario, no to chyba będzie pani zadowolona. Mamy książkę dla pani fajną, Na nogach, opowieść o chodzeniu Agaty Romaniuk. Będzie też granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na bardzo ładną literę.
3: To kochani redaktorze, dajcie wygrać.
0: No jasne, że tak.
2: ale... No staramy się codziennie.
0: Ale musi nam
2: dawać.
0: Pani troszkę pomóc.
3: No, dobrze, wygrywaniu. No to będziemy współpracować.
0: Dobrze, to podaję literę. Dziś będzie to litera R, ale to oznacza, że również RZ.
2: Tak, czyli na przykład Regina albo Rzepa.
3: No. Tak, no. Tak, rozumiem.
0: Dobrze, pani Mario, wszystko jasne, możemy zaczynać? Uwaga, czas start. Rzeka.
3: Dalej.
0: Roślina.
3: Rdest.
0: Dobrze. Zabawka.
3: Rowerek.
2: Tak.
0: W maleńki. Domu.
3: W domu. Radio.
0: Tak. Piosenkarz.
3: Roman Gierczak.
2: Tak.
0: I tą rzekę jeszcze poprosimy.
2: Rzeka w Niemczech.
3: Ren.
2: Tak, no jasne.
3: No daliście wygrać, jak się poprosi, to jest sposób dla słuchaczy. Poproście, a dostaniecie.
2: Czyli po prostu będziemy współpracować, to pani miała na myśli.
0: To pani znakomity refleks i orientacja i znajomość geografii. No pani Mario, to pani zasługa wszystko.
2: Tak jest.
3: Nie, to 200 dali wygrać. Każdemu będę mówić. Redaktorzy dają wygrać, zgłaszamy się.
2: No dobrze, dobrze. Pani Mario, oczywiście proszę każdemu powiedzieć na swojej drodze dzisiaj, co się pani przytrafiło w Radiu Pogoda. Serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy komplet nagród do Przemyśla. No i zapraszamy państwa na jutro.
1: Szybka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 17 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, przypominamy, że od poniedziałku nowa zabawa, nowy konkurs na naszej antenie. Zgadnij tę melodię. Na czym to polega? Po godzinie 9 Robert Janowski pojawia się w studiu, no i zaczyna coś nucić.
1: I to właściwie bardzo krótko jest.
0: Bardzo krótko to robi. Państwa zadaniem jest odgadnięcie oczywiście, co to za melodia.
1: Na szczęście Robert pojawia się sukcesywnie też w ciągu dnia i nuci coraz dłużej.
0: No tak, ale odpowiedź na pytanie zgadnij tę melodię, to nie wszystko. Trzeba również w telefonie opowiedzieć, czym Państwu kojarzy się ta melodia, z jakimi sytuacjami, a może osobami, i dopiero to będzie pełna odpowiedź.
1: A nagroda, bardzo fajna, bo nagrodą jest radio, proszę Państwa, białe radyjko z logo Radia Pogoda. Takie Radia Pogoda mogą mieć Państwo na własność. Pierwsze spotkanie z Robertem, no, za niecałą godzinkę. Teraz jest 18 po 8.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj

0: Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj la Bella Vita.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, to już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Została ostatnia reklama.
12: Muzyka i głos.

się dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żel.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:28. Uwielbiamy się chwalić, a właściwie chwalić naszych i zawsze to robimy,
1: tak
0: jeśli jest okazja. A okazja jest szczególna, proszę Państwa, dlatego że będziemy gratulować teraz młodym ludziom. Międzynarodowa Olimpiada Astronomii, Astrofizyki. To nie jest taki zwykły konkurs wiedzy. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością rozwiązywania rozbudowanych zadań teoretycznych, analizowania danych astronomicznych, prowadzenia obserwacji nieba. No i taka olimpiada odbyła się dosłownie 2 dni temu. Zakończyła się w Hanoi. Na olimpiadę przybyło 320 uczniów z całego świata. I okazało się, proszę Państwa, że nasz uczeń, Dawid Chudzik, uczeń Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Warszawie, zdobył złoty medal. Najlepszy na świecie. A poza tym mamy 3 brązowe medale. Wywalczyli je uczniowie szkół. A może wymienię, no bo czemu nie? Bo to są świetne szkoły. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej i Liceum Ogólnokształcące Stanisława Staszica w Warszawie. Także Artur, Michał, Oliwier, gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni.
1: Bardzo jesteśmy dumni. Ja wiem, że na takich olimpiadach, na takich konkursach to chodzi między innymi o to, że uczniowie znajdują nowe ciała niebieskie. Je opisują, więc to trzeba mieć niesamowitą wiedzę, spore wyczucie i dobry wzrok.
2: A propos znajdywania, bo dzieciom to czasem się mówi, patrz pod nogi, jak idziesz.
1: A teraz nie,
2: patrz w niebo.
1: Gwiazdy, dostaniesz złoty medal. Gratulujemy.

0: No i poranny rozruch mamy z głowy.
1: Ale tato miała głos naprawdę. Wspaniały. Edith Piaf w pogodnym poranku Radia Pogoda, czysta energia. Zresztą Halina Kunicka z Tarantellą na niedzielę, też nie mniejsza energia. Ale proszę Państwa, rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, że bardzo mocno, nawet o 1/3, tańsze są wakacje jesienne. Polacy bardzo chętnie na te wakacje wyjeżdżają i nawet zadzwoniła do nas pani Jadwiga, żeby powiedzieć, że ostatni tydzień spędziła w Łebie ze swoim małżonkiem i była piękna pogoda. Ja zapytałam o kąpiele. Dzień dobry.
2: Jeszcze raz Jadwiga, no nie kąpaliśmy się, aczkolwiek były osoby, które pływały. No woda była chłodna, ale na plaży było miło, opalaliśmy się i czytaliśmy książki. Pozdrawiam serdecznie.
1: Oj, pani Jadwigo, jak ja za tym tęsknię.
0: Zazdrościmy.
1: No. Ja tak pytałam o te kąpiele, no bo wiadomo, że woda już chłodna, ale ja też mądra, przecież miesiąc temu byłam w Sopocie i chciałam się kąpać, ale nie mogłam, bo tak dużo medus i to takie jest jednak dość nieprzyjemne, więc się nie kąpałam.
0: A nie mogłaś się z nimi jakoś zaprzyjaźnić?
1: Zaprzyjaźniłam się z nimi i nawet nazywałam po imieniu, ale mimo wszystko nie dotykałyśmy się. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wyjeżdżają Państwo na wakacje jesienią, a dokąd?
3: Autopromocja. Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. A koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Została ostatnia reklama.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Po raz kolejny zaglądamy na poznańskie drogi. Na ulicy Generała Maczka przy skrzyżowaniu z Chełmińską powstaje nowe przejście dla pieszych. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych także po zmroku. Prace potrwają do końca października. W tym czasie kierowcy i piesi muszą liczyć się z zawężeniami jezdni oraz chodników.
12: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Za 12 minut będzie 9:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zachwycamy się tym, że mamy okno na świat od jakiegoś czasu w studiu. Przepraszamy, że się powtarzamy, ale po prostu bardzo się z tego cieszymy. Państwo też najwyraźniej okna mają albo już są na zewnątrz, bo takie telefony się pojawiają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie Jasiu, dzień dobry panie Zygmuncie.
2: Dzień dobry
1: panie Michale. Tutaj Tomasz Gdańska. Zapowiada się piękna, słoneczna środa. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy i dla państwa też. Miłego, spokojnego dnia. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy, ale możemy się pochwalić. W Warszawie też pięknie. Już widzimy, że słonko świeci i podobnie jak w Gdańsku zapowiada się piękny jesienny dzień.
0: A jak u państwa? 22 444 40 04. Zapraszamy.

0: 4,5 minuty do 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda, za chwilę wiadomości.
1: I będzie historia o kierowcach, którzy mrugali światłami, aby ostrzec innych kierowców przed drogówką. No wiemy, że tak robić nie można, bo można
0: zarobić
1: mandat.
0: I zarobili?
1: I zarobili. Ile zarobili, jak to się skończyło, szczegóły za chwilę.
0: Wiem, że to niepopularna opinia, ale właśnie bardzo dobrze. Przepis jest przepis. Natomiast mamy też tydzień noblowski i polski akcent w tym tygodniu. I to jeszcze jaki? Proszę słuchać Radia Pogoda po godzinie 9. Radio Pogoda.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
9: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
8: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
3: Sam jej.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie zabawa z fajnymi nagrodami. Właściwie z jedną nagrodą, ale za to sztos. Zabawa Zgadnij tę melodię rozpoczyna się po godzinie 9, a teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
6: Śledztwo w sprawie afery w szpitalu południowym. Dawidka z zarzutami. Dziś poznamy ich szczegóły. Będzie zmiana przepisów dla młodych rowerzystów. Kary za mruganie światłami ostrzegające innych kierowców przed drogówką.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Michał Pierzchała.
6: 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili lekarzowi zarzuty. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i w stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa, rząd Tuska 25%, a prezydenta Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, a nieco taniej za diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 to 6,86 zł, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7,80 zł. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Mrugali światłami, aby ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.
8: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
6: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Rewolucyjne zmiany dla młodych rowerzystów. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad reformą przepisów. Resort chce, żeby do egzaminu na kartę rowerową mogły podchodzić dzieci w wieku 9, a nie 10 lat.
9: Była pewna niespójność w przepisach. 9-latek, chociaż był w klasie 4, na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
6: Ustawa zmieni też przepis mówiący, że dziecko jedące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jako pieszy. Zamiast po chodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Krista Pike przeżyła własną egzekucję. 50-latka otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwiobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy? Mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi Milena Fiedler.
10: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
6: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o kilkadziesiąt procent mniej osób niż przed pandemią.
5: A tak a propos, byłeś już na Lalce?
6: Nie, ale będę jutro o 17:15.
5: Jak zdobyłeś bilety na tę godzinę?
6: Wiesz, może dlatego, że to jest czwartek i jeszcze nie najpóźniejsze popołudnie.
5: Może tak.
6: Po prostu wszedłem i były.
5: Baw się dobrze, w piątek pogadamy.
6: Tak, tak.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Argentyna pożegnała Leo Messiego, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem 126 w narodowych barwach. Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał 3-1. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76 minucie. Lewandowski w piątek grał w meczu z Rumunią, z Bośnią w poniedziałek nie zagrał przez kartki.
2: Pogoda.
6: Najpogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na północy, przez 20 stopni w centrum do 23 stopni na południu.
5: Michał Pierzchała, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
11: 9:05. Witamy Państwa.
5: Asia Kruk
11: i Zygmunt Heizer. Przypominamy, jest środa, 7 dzień października, 280 dzień roku. Imieniny obchodzą Amelia, Justyna, Marceli, Marek, Maria, Tymoteusz, Mateusz i Stefan.
5: Życzymy wszystkiego najlepszego. Już za chwilę Robert Janowski wpadnie zanucić w zabawie Zgadnij tę melodię. W tej sprawie Państwo telefonują.
12: Ja mam taką prośbę do pana Roberta Janowskiego, żeby kiedy zaczyna śpiewać ten po raz pierwszy, żeby zrobił taką trochę większą przerwę, żebyśmy się mogli skupić.
5: No nie, właśnie chodzi o to, że nie ma żadnych przerw, a skupienie wymagane jest od początku do końca trwania zabawy. No jak?
11: Ale przy jednej nutce, nie może być łatwo.
5: Oczywiście, proszę Państwa, po prostu proszę zrobić dokładnie o godzinie 9:11 radio dużo głośniej, to Państwo wszystko dobrze usłyszą. Teraz jest 6 po 9:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. To jest ten moment. 11 po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
2: No to jest właśnie ten moment, kiedy powinni Państwo zdecydowanie głośniej zrobić radio, bo już za chwileczkę przywitamy Roberta Janowskiego, który dla Państwa zanuci i za rozpoznanie, co nuci, i jeszcze dopowiedzenie, co Państwa łączy z tą najpiękniejszą melodią, bo zdecydowanie jest to najpiękniejsza melodia i proszę to traktować jako podpowiedź. Można zdobyć fajne radio, w sensie radioodbiornik. Robert Janowski będzie nucił kilka razy dziennie, chyba że po pierwszej zagadce już Państwo odgadną. Dzień dobry, Robercie, słuchamy, słuchamy.
3: Dobrze, proszę Państwa, zgadujemy tę melodię.
0: Tak.
3: A jaką? A właśnie, to ja się Was pytam, jaką. Dobra, no to co? Pierwszy etap? Taka, żeby nie było ewidentnie, ale żeby już coś tam pokazać. Dobra, no to jak ja mam to zrobić? Już wiem. Wow, kombinujcie.
2: No, proszę kombinować. A ty słyszę oburzony jak słuchacze?
0: Nie, ja zaskoczony, bo to tak króciutko.
2: Jak słuchacze? Nie zrobiłeś głośniej.
0: Nie, zrobiłem, byłem skupiony naprawdę, ale po jednej nutce nie dałbym rady.
2: Można próbować zgadywać 22 444 4004, ale lepiej poczekać na to, co będzie później, a później, czyli już za godzinę u Piotra Sforakowskiego, dłuższy fragment Robert Janowski zanuci i może wtedy coś Państwu wpadnie do głowy. No chyba, że teraz. To oczywiście polecamy słuchanie Radia Pogoda przez cały dzień.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Eleni w pogodnym poranku Radia Pogoda. Prawie 20 minut po godzinie 9 w sprawie pogody państwo. Właściwie to nie wiem, czy kto kulinarny telefon, czy pogodowy.
1: Dzień dobry, tutaj Dzień Paweł z Torunia. Ja się tylko zapytam, kto wylał mleko, bo u nas jest taka mgła, że naprawdę nic nie widać. Mam nadzieję, że reszta dnia będzie taka piękna jak u was.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Na pewno będzie pięknie. Na pewno będzie pięknie. A tak a propos mgły, to piękne zdjęcie i mówiliśmy o tym z Michałem Pieszkałą zaraz po godzinie 6 w przeglądzie porannej prasy dla państwa. Na drugiej stronie dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. Zdjęcie z mgłą. Chyba najchętniej odwiedzany mglisty, jeśli można tak powiedzieć, obiekt w całym naszym kraju. Jak państwo ciekawi, to oczywiście odsyłamy. A jeśli są państwo ciekawi, jakie są polskie szanse na Nobla w tym roku, to proszę słuchać Radia Pogoda już za kilka minut.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
14: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
16: Została ostatnia reklama.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.30 się zbliża, proszę Państwa, to już jutro. Poznamy tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No i okazało się, że oprócz wiekuistej chwały i sławy, laureat otrzyma całkiem okrągłą sumkę. To jest 12 milionów koron szwedzkich. Asiu, ty przeliczyłaś tę kasę? Ile to tam?
1: Na polskie, na złotówki, 4 660 000 z groszami.
0: No. Jak typują bukmacherzy? Otóż na pierwszym miejscu w rankingu tych, którzy być może dostaną tę nagrodę, jest Chinka Tsansue. To jest autorka takich powieści, które w Polsce się ukazywały. Generalnie przedstawicielka chińskiej awangardy.
1: Jeszcze nie czytałam jakoś.
0: W czołówce znaleźli się ponadto Haruki Murakami.
1: To stary znajomy.
0: Tak jest, 14 do 1 oceny bukmacherów. Gerard Marnein i Thomas Pynchon 16 do 1, ich szanse. Christina Rivera Garza 20 do 1 i proszę sobie wyobrazić, wśród tych, którzy być może dostaną tę nagrodę, jest Polak, którego szanse bukmacherzy określają na 33 do 1.
1: Niewiele, ale już liczy się bycie na tej krótkiej liście, proszę Państwa. I to jest nasz poeta, który nazywa się Ryszard Krynicki. Kim jest? Państwo być może nie znają, chociaż jak ktoś miał duże związki z opozycją PRL-owską w latach 80., to powinien i tego poetę, i tego działacza znać. Urodzony w 1943 roku, jest poetą tak zwanej nowej fali, czyli pokolenia 68, angażował się w działalność opozycyjną, a dziś jest znanym tłumaczem literatury niemieckojęzycznej i popularyzatorem takowej właśnie w Polsce. Pisze wiersze takie, które ja lubię, czyli dość lapidarne. Pozwolą Państwo, że zacytujemy jeden, cały, pełny wiersz pod tytułem Kto wybiera samotność? Kto wybiera samotność, nie będzie sam. Kto wybiera bezdomność, dach świata będzie mieć nad głową. Kto wybiera śmierć, nie przestanie żyć. Kogo śmierć wybierze, ten umrze zaledwie. Bardzo ładne. Moim zdaniem.
0: Ryszard Krynicki, trzymamy kciuki. Kto wie, zdarzały się niespodzianki w ostatniej chwili, więc proszę Państwa, miejmy nadzieję.
1: Jutro się okaże wszystko i o wszystkim Państwo się dowiedzą z Radia Pogoda.

uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: wspomnienie lata. Czesław Niemen pod papugami. Tak a propos, to dzisiaj ostatni ciepły i słoneczny dzień, tak wieszczą synoptycy. No i pytamy, jaka u Państwa pogoda. W Toruniu ktoś wylał mleko, jak powiedział jeden z naszych słuchaczy. Rozumiemy. A co dalej na zachód?
1: Dzień dobry, mówi Adam. Odnośnie pogody, ja dzwonię ze Zbąszynia, to jest województwo wielkopolskie. Cię. U nas od rana świeci słońce i zapowiada się ładny, ciepły dzień. Dziękuję, pozdrawiam całą redakcję, do widzenia.
2: Dziękujemy bardzo i należy z tego dnia korzystać, proszę Państwa, i z tego ciepłego jesiennego słoneczka i z tej aury, dlatego że troszkę się pogoda pogorszy.
0: Ale przynajmniej zacznie padać, to jest ten plus.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań, przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10 w Sadach.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Została ostatnia reklama.
19: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut godzina 10, Piotr Sporakowski coś sygnalizuje.
1: Dzień dobry.
2: Że mikrofon numer 3. Ja jeszcze, bo ja tutaj rządzę dzisiaj guzikami i taka jeszcze nieobznajomiona jestem, no dopiero od tygodnia jesteśmy w nowym studiu.
1: No właśnie.
0: Ja myślałem, że Piotr fałkę pokazał na znak zwycięstwa.
1: Leszek Cichoński pokazuje 3 palce i to jest taki znak jedności wszystkiego. Leszek tłumaczy to bardzo ładnie. Gitarzysta, ten, który bije rekord świata na wrocławskim rynku.
2: Tak, z graniu Hey Joe. 1 maja.
0: No ja teraz zauważyłem, że my trochę taki zespół nastroje
1: właśnie,
0: jesteśmy.
1: Właśnie, Dobrze, że nas.
2: No nastroje, bo nastrój z Radiem Pogoda
1: jak
2: zawsze
1: najlepszy, oczywiście.
2: Fantastyczny.
1: I taki będzie po 10.
2: No i proszę z nami zostać. Ale jak gwiazd, Zdzisława Sośnicka, będą Skaldowie już za chwileczkę, a później właśnie Piotr Sporakowski powie dzień dobry.
1: Nie, już powiedziałem, ale powtórzę.
2: Ale może namówisz Roberta, żeby zanucił co więcej.
1: No wiesz właśnie. Co, on ostatnio jakoś tak coraz bardziej niechętnie. Ale jestem pewien, że przyjdzie i zaśpiewa Państwu troszkę więcej niż po 9.
2: Zapraszamy serdecznie na jutro, także Zygmunt Heizer.
0: Jeszcze krótko.
2: Zygmunta jutro nie będzie, ale mam nadzieję, że Państwo się będą chcieli ze mną i z Michałem spotkać. Brawo.

0: reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
9: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
8: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
10: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Nasze spotkanie zaczniemy dziś od gratulacji, które złoży Cliff Richard, po czym dzięki najpiękniejszej melodii Martyny Jakubowicz znajdziemy się gdzieś między najpiękniejszymi melodiami. A teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy wiadomości.
15: Wiadomości z Poznania.
16: Kamil Bakier. Zaczynamy od problemów poznańskiej Jowity. Chodzi o jeden z najbardziej znanych akademików w centrum miasta. Budynek od 3 lat jest zamknięty i miał przejść remont. UAM dostał jednak odmowę wsparcia z ministerstwa. Uczelnia zapewnia, że Jowita nie zostanie sprzedana. Na poznańskim Świerczewie takich problemów nie ma. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Powstaje tam m.in. infrastruktura do gry w piłkę nożną, mówi Paulina Nowicka-Szef z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
17: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia. Widać też linie wyznaczające pole gry.
16: W budowie są też m.in. boiska do badmintona czy tenisa ziemnego. Na koniec przypominam, jutro na kampusie Piotrowo Politechniki Poznańskiej odbędzie się wyjątkowe świetlne widowisko. O 19 na SU-22M4 wyświetlona zostanie animacja zsynchronizowana z muzyką. Wstęp jest darmowy.
15: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
16: Babie lato rozgościło się w Polsce. W większości kraju utrzymuje się łagodna, słoneczna aura, której towarzyszą dość wysokie wartości na termometrach. Także w Poznaniu nie możemy narzekać na warunki. Nasze termometry wskazują 15 stopni, a w drugiej połowie dnia będzie jeszcze cieplej. Wiatr nam nie przeszkadza, deszcz jest mało prawdopodobny. Jeśli macie chwilę czasu, polecamy wyjść na spacer.
15: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
14: Kolejny dzień zabawy w odgadywanie melodii nuconych przez Roberta Janowskiego rozpoczęty, więc zaraz sprawdzimy, jak Państwu idzie odgadywanie dzisiejszej zagadki zanuconej przez Roberta niespełna godzinę temu, a za około pół godziny małe sprawozdanie naszej słuchaczki z występów podczas trwających cały czas wrocławskich Dni Seniora, ale oczywiście pierwszeństwo mają najpiękniejsze melodie. Na początek przeboje Cliffa Richarda, Martyny Jakubowicz i Czerwonych Gitar. Dzień dobry.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Czerwone gitary w Radiu Pogoda. Od poniedziałku trwa nasza nowa zabawa, w której Robert Janowski nuci najpiękniejsze melodie, a Państwo je odgadują i wygrywają sobie piękne, przenośne radia z limitowanej serii Radia Pogoda. Wczoraj Robert nucił najpiękniejszą melodię tercetu egzotycznego Pamelo Żegnaj, co odgadła między innymi pani Aleksandra.
1: Niebo skąpi suchej ziemi kropli deszcz.
2: Pani Olu, okazało się, że naprawdę wiele osób ma z tą piosenką wspomnienia i pani nam się bardzo spodobało, także wręczam pani nasze radio z oczywiście logo Radia Pogoda.
1: Cieszę się bardzo, dziękuję pięknie i ściskam wszystkich serdecznie.
0: Tak wyglądała ceremonia wręczenia nagrody, czyli Pogodnego Radia, a jak państwu dzisiaj idzie rozwiązywanie dzisiejszej zagadki Roberta?
3: Dzień dobry. Z tej strony Maryla. Wydaje mi się, że to jest piosenka serialu 40-latek.
4: Dla mnie to zabrzmiało jak najtrudniejszy pierwszy krok Anny Jantar.
5: Piosenka to jest Nie ma wody na pustyni, Beaty Kozidrak.
6: To piosenka Roya Orbisona, Pretty Woman.
7: Według mnie jest to piosenka Partity, 3-2-1-0 start.
8: Ja myślę, że to jest piosenka Na deptaku w Ciechocinku.
9: Czy to była piosenka Raindrops Keep Falling, Tomasz? Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam Państwa bawiących się z Radiem Pogoda. Fajne propozycje, bardzo nawet, ale to nie była żadna z tych najpiękniejszych melodii. Z tym, że proszę zachować spokój, podpowiedź Roberta na pewno się pojawi dziś po południu. I proszę pamiętać, że Państwa skojarzenia, wspomnienia z tą piosenką także są ważne.

Montand pięknie opisywał to, co się działo pod niebem Paryża przed laty. To, co się dzieje między bohaterami książki Ordynat Michorowski, opisuje co wieczór Wojciech Masiak, czytając tę powieść Heleny Mniszkówny na antenie Radia Pogoda. Jej kolejnych fragmentów słuchamy na naszej antenie od poniedziałku do czwartku, między 22 a 23, ale potem te wyemitowane już fragmenty trafiają do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl i tam także można ich posłuchać w dogodnym dla Państwa czasie.

0: to promocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Reklama.

0: Piotr Szczepanik w Radiu Pogoda. Za moment Hanna Banaszak, a teraz wrocławskie Dni Seniora, które ciągle trwają w całym Wrocławiu i Państwo biorą w nich udział. Dzień dobry.
1: Witam Radio Pogoda. Tak, słucham Dni Seniora we Wrocławiu.
0: No właśnie.
1: Właśnie 3 października gościliśmy u seniorów we Wrocławiu w dzielnicy Kuśniki. Bardzo miłe przyjęcie było. Dziękujemy tym paniom, a na zespół Atena Związowa, Skrzydła Ateny. Śpiewaliśmy tam, zabawialiśmy tam wszystkich mieszkańców. Było bardzo dużo ludzi. Pogoda nam dopisała. Były piosenki, były zabawy, były konkursy. Dzieci pięknie z przedszkola przedstawiały również. Dziękujemy bardzo za miły, za smaczny obiad, za poczęstunek, za kawę, za ciasto i za miłe przyjęcie. Tak nam było miło spędzić te dni seniora we Wrocławiu, że chyba powrócimy jeszcze. A jak nie za rok, to trochę wcześniej. Pozdrawiam, Anna Związowa z Fundacji Atena.
0: No, to była poważna zapowiedź, pani Anno. Wzajemnie pozdrawiam i dziękuję za te relacje. Dzisiaj w Złotnickim Centrum Spotkań przy ulicy Wielkopolskiej 7 we Wrocławiu od 10 trwa przegląd amatorskich chórów senioralnych. Myślę, że można spokojnie się tam wybrać, bo przegląd potrwa do 16. A czy państwo wzięli albo wezmą udział w którymś z wydarzeń Dni Seniora?

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Daniel Santa Cruz Ensemble i ich przebój z 76 roku. Za chwilkę sięgniemy po dekadę wcześniejszą piosenkę w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego, a potem ruszymy w tango ze Sławą Przybylską. W tango notturno.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: emocje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Została ostatnia reklama.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Save All Your Kisses For Me, przebój zespołu Brotherhood of Men, zabrzmi w Radiu Pogoda za parę minut. Potem usłyszymy Halinę Kunicką śpiewającą piosenkę Marionetka. Teraz mamy dla Państwa wiadomości w Radiu Pogoda.
16: Wiadomości z Poznania.
17: Kamil Bekier groził atakiem, teraz odpowie za fałszywy alarm. Policjanci z Poznania zatrzymali 19-latka z powiatu nowotomyskiego. Mężczyzna wysłał wiadomości, w których zapowiadał wysadzenie szkoły i dworca głównego. O szczegółach mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
18: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku wybuchowej w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP.
17: 19-latkowi grozi nawet do 8 lat więzienia. Pora na kolejny temat związany z bezpieczeństwem. Tym razem chodzi o najmłodszych. 6440 pierwszoklasistów z powiatu poznańskiego dostanie odblaskowe kamizelki. To w ramach 25. edycji Bezpieczny Pierwszoklasista, która ma poprawić widoczność dzieci na drodze. Teraz sport i kolejny problem kadrowy Lecha Poznań. Obrońca kolejorza João Moutinho będzie pauzował przez 4 miesiące w związku z operacją stopy. Przypomnę, nie tak dawno uraz dostał też Alahyar Sayat Manesh.
13: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
17: Pogoda nam sprzyja. Dziś w Poznaniu będzie ciepło i sucho. Zachęcamy do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Grzybiarze mogą szykować koszyki. Najnowsze prognozy wskazują, że w wielu częściach Polski trwa główny jesienny wysyp grzybów. Wyprawa do lasu wymaga jednak ostrożności. Najlepiej zbierać wyłącznie te gatunki, które potrafimy rozpoznać bez żadnych wątpliwości.
13: Radio Pogoda 103,4 FM.
15: Piotr Sorakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada moment, za pół godziny w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień z roku 1993, a teraz mam do Państwa proste, choć chyba niełatwe pytanie. Jak często Państwo sprawdzają swoje szczęście? Za chwilkę troszkę więcej o tym, skąd mi przyszło do głowy takie pytanie, a teraz posłuchajmy przebojów zespołów Brotherhood of Men, Haliny Kunickiej i Wałów Jagiellońskich.

0: Córka Rybaka.
1: Dziękujemy.
0: Jeden z Państwa ulubionych przebojów grupy Wały Jagiellońskie. Za moment wracamy do najpiękniejszych melodii, ale najpierw zdanie, na które natknąłem się, przeglądając internetowe strony w poszukiwaniu ciekawostek i tematów do naszych rozmów. Otóż w latach 50. i 60. był taki amerykański piosenkarz country, aktor, prezenter Jimmy Dean. I on między innymi miał powiedzieć coś takiego: człowiek nie wie, którego dnia będzie mieć szczęście, więc trzeba to sprawdzać codziennie, żeby potem się nie okazało, że tego akurat dnia, kiedy ono przyszło, jesteśmy zajęci innymi sprawami. Czy Państwo ostatnio sprawdzali, czy mają szczęście? A jeżeli tak, to w jaki sposób? 22 444 40 04. Ja owszem, sprawdzam i wiem, że mam szczęście się z Państwem spotykać na falach Radia Pogoda i spędzać czas w Państwa towarzystwie, słuchając najpiękniejszych melodii. Na przykład takich jak piosenka Eugeniusza Bodo, Umówiłem się z nią na dziewiątą, którą teraz sobie posłuchamy w Radiu Pogoda.

Potęgi chowowca w swym ręku łamie sztaby, względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu kryć, spróbuj

0: Jeśli chodzi o najbliższe plany dotyczące najpiękniejszych melodii, to dwóch Andrzejów za chwileczkę posłuchamy. Najpierw myśmy byli sobie pisani Andrzeja Zauchy, a potem zielono mi Andrzeja Dąbrowskiego. No a później zajmą nas wspomnienia z roku 1993.
1: Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej 8 października.

0: Piernika od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1993.
2: Gazeta z 93. Protest Chin przyczyną rozwiązania ONZ? Zadłużenie USA. Odsprzedaż Alaski dla... Matko Boska. Bomba M w masowej produkcji?
1: Na szczęście to był tylko film Seks Misja z lat 80. Rzeczywistość przynajmniej fragmentami była lepsza. 3 stycznia odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: I kochani, ponownie my, Studio 5, drugi program Telewizji Polskiej. Jesteście tam, dajcie znać? Wow! Cały czas tutaj jesteśmy, cały czas tutaj jesteśmy. Kochani, nasza aktualna suma 6 miliardów 117 milionów!
1: Sukces zbiórki na leczenie dzieci był tak duży, że na początku marca powstała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej i Pomocy, która do dzisiaj zajmuje się stroną finansową finałów. W sierpniu ukazało się ostatnie wydanie Świata Młodych, a 17 września ostatni żołnierze Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej opuścili terytorium Polski.
4: Gazeta Północnej Grupy Wojsk wydrukowała wiersz oficera. 13 miesiąc do dnia eszelony, smutkiem w ojczystym kraju witane. Po cóż na zachód rwały bataliony, dziś garnizony bez strzału oddane.
1: Tak. Od początku wycofywania wojsk rosyjskich łącznie nasz kraj opuściło 60 tysięcy żołnierzy, ponad 1,5 tysiąca czołgów i wozów bojowych, 400 dział i moździerzy, ponad 300 samolotów i śmigłowców oraz 500 tysięcy ton pozostałych środków walki. W 1993 roku powstało ugrupowanie Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, do którego nawiązała Hanka Bielicka, obchodząc w tym samym roku 55-lecie swojej pracy scenicznej.
5: Przypomnę, że towarzyszyłam naszej historii od pierwszej brygady do pierwszego korpusu, od BBWR-u do PZPR-u i znowu do BBWR-u, a? Tak mi się udało, aha.
1: A wśród płyt, które ukazały się w 93 roku, był drugi album Grzegorza Turnała Pod Światło, na którym artysta zamieścił m.in. piosenkę Cichosza.

0: Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. Za chwilkę Krzysztof Krawczyk, a po 15:00 Krystyna Giżowska po raz kolejny będzie opowiadać o wybranej przez siebie piosence. I tym razem z przecieków wiem, że pani Krystyna opowie o jednej z piosenek Zbigniewa Wodeckiego. W sumie nie wiem, czy przecieki się potwierdzą, ale będzie to można sprawdzić osobiście za kilka godzin po 15:00 w Radiu Pogoda.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Została ostatnia reklama.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: emocje.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Została ostatnia reklama.
12: Festiwal wędlin trwa w Biebronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.
13: Popołudnie zacznie się od sztormowej pogody w przeboju Krzysztofa Klęczona i zespołu Trzy Korony, a potem usłyszymy wesołą piosenkę zespołu Bonnie M. Brown Girl in the Ring. Teraz w Radiu Pogoda pora posłuchać wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
14: Kamil Bakier. Na poznańskim Świerczewie rośnie nowe miejsce dla miłośników sportu. Przy ulicy Buczka trwa budowa kompleksu z miejscem m.in. do gry w badmintona, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
15: Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego.
14: Niemal gotowe jest też boisko do piłki nożnej. Dodam, że na terenie Świerczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji pojawią się ławki, kosze, tablice informacyjne oraz stojaki rowerowe. Teraz ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Dziś do 13:00 tramwaje linii numer 2 i 8 omijają ulicę Kraszewskiego i jadą objazdem przez Dąbrowskiego oraz Roosevelta. Autobus linii 164 kursuje bez zmian. Poznań pomaga seniorom przygotować groby bliskich na Wszystkich Świętych. Osoby po 80 roku życia spełniające określone warunki mogą skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków na Miłostowie i Unikowie. Zgłoszenia przyjmuje Miejskie Call Center Poznań.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
14: Korzystajmy ze złotej jesieni, póki jeszcze można. Przed weekendem pogoda pokaże bowiem mniej przyjemne oblicze. Pojawi się deszcz, a temperatura wyraźnie spadnie. Dziś w Poznaniu jeszcze całkiem przyjemnie. Rano zaświeci słońce, a po południu termometry pokażą nawet 20 stopni. Kurtka nie będzie zatem potrzebna. Deszcz raczej nas dziś ominie, więc parasol może spokojnie zostać w domu.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Moje pytanie o to, jak często Państwo sprawdzają swoje szczęście i w jaki sposób jest ciągle aktualne. Jak można to sprawdzać? No, grając w totka na przykład. Jestem pewien, że warto, żeby potem nie zmarnować tego szczęśliwego dnia. To znaczy, warto sprawdzać. Niekoniecznie trzeba od razu grać w totka. Jeden ze sposobów sprawdzania, czy dzisiaj szczęście dopisuje, pojawia się ostatnio codziennie w Radiu Pogoda. O nim za chwilkę troszkę więcej, bo Robert Janowski z drugą podpowiedzią pojawi się dopiero za jakąś godzinkę. A teraz pojawi się przebój Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron. 10 w skali Beauforta.

0: Jacek Skubikowski nagrał tę piosenkę w 1982 roku i myślę, że troszkę się od tego czasu pozmieniało w polskim hotelarstwie. Za chwilkę usłyszymy Jerzego Połąckiego w piosence Mała Błękitna Chusteczka, a teraz ten sposób na sprawdzenie, czy się ma dziś szczęście. Po prostu należy wziąć udział w naszej zabawie Znajdź tę melodię. Robert Janowski sobie nuci rano, od rana właściwie, a Państwo odgadują, co to za najpiękniejsza melodia i potem dzwonią z rozwiązaniem zagadki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wydaje mi się, że pan Robert nucił piosenkę Marka Grechuty Dni, których nie znamy.
0: Nie.
2: Według mnie jest to Jane Brown i Feel Good.
0: Też nie.
2: Czuję się dobrze.
3: Moim zdaniem piosenką zanuconą dzisiaj przez pana Roberta to piosenka Marylii Rodowicz Niech żyje bal.
4: Taki mam pomysł, że to śpiewa Stania Kozłowska i Ja nie tęsknię za nikim.
0: To nie ta piosenka.
5: Myślę, że jest to dziewczyna z chłopakiem, coś takiego właśnie. Lucy Prus.
0: Nie.
6: Jak na moje ucho. To jest walc Ambara w wykonaniu Ireny Santos.
0: Niestety.
6: Serdecznie ściskam, pozdrawiam wszystkich.
0: Wzajemnie Państwa pozdrawiam i znów świetne piosenki, ale nie było wśród nich prawidłowego rozwiązania naszej zagadki. Proszę pamiętać, że równie ważne jak samo rozwiązanie jest Państwa skojarzenie, wspomnienie związane z tym utworem, który za około godzinę Robert Janowski zanuci na antenie Radia Pogoda w nieco dłuższym fragmencie.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klas.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Bogdan Niewinowski o tym, jak gorące uczucie dezorganizuje życie. No, między innymi o tym. Najpiękniejsze melodie wrócą za chwilkę w przebojach Steni Kozłowskiej i zespołu Ricky Epower i można powiedzieć, że to będzie czas tanecznego treningu do potańcówki Radia Pogoda, którą zwykle zaczynamy weekend. Co prawda potańcówka dopiero pojutrze, czyli w piątek od 18, ale co szkodzi potrenować kroki już teraz? Oczywiście, jeżeli jest czas, miejsce i ochota do tańca.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30%

0: taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Embik. Witaj w klubie.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszne i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Po wizycie w Acapulco, dzięki zespołowi Ricky Epower i proponuję chwilowy powrót do porannego programu Radia Pogoda, kiedy Asia Kruk i Zygmunt Heiser proponują rozruszanie szarych komórek za pomocą zabawy Szybka Piątka. Oni podają literę, na którą powinny się zaczynać Państwo odpowiedzi, a Państwo w ciągu 30 sekund odpowiadają słowami należącymi do kategorii, które podaje Zygmunt. Dzisiaj odpowiedzi miały się zaczynać na literę R i pani Maria poradziła sobie z nimi raczej bez problemu, co spotkało się z entuzjazmem prowadzących.
1: Tak, no jasne.
2: No daliście wygrać, jak się poprosi, to jest sposób dla słuchaczy. Poproście, a dostaniecie.
1: Czyli po prostu będziemy współpracować, to pani miała na myśli.
3: To pani znakomity refleks i orientacja i znajomość geografii.
2: Nie, to dwóch dali wygrać. Każdemu będę mówić. Redaktorzy dają wygrać, ugaszamy się.
1: No dobrze.
0: Dobrze, ale co można wygrać? Już mówię, za sam udział w Szybkiej Piątce na antenie Radia Pogoda zdobywają Państwo książkę Na Nogach, opowieść o chodzeniu autorstwa Agaty Romaniuk, a gra toczy się o granatowy kubek Radia Pogoda. Szansa dla Państwa na takie wygrane nadarzy się jutro, chwilkę po 8:00, ale warto słuchać wcześniej, bo prowadzący wyraźnie powiedzą, kiedy można dzwonić do Radia Pogoda w sprawie Szybkiej Piątki. Która to godzina? O 12:30 minęła, w sam raz pora na rosołek. Alibabki przed nami.

0: Katarzyna Bowery w Radiu Pogoda. Przed chwilką mówiłem o nagrodach w porannej zabawie Szybka Piątka i wspomniałem, że jedną z nich jest książka Agaty Romaniuk Na nogach, opowieść o chodzeniu. Tak się składa, że autorka tej książki, czyli pani Agata Romaniuk, pojawi się jutro w Alei Sław Radia Pogoda o 18:00. Także będzie okazja, żeby poznać autorkę trochę lepiej i zapewne dowiedzieć się nie tylko tego, co skłoniło ją do napisania powieści o chodzeniu.
1: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Reklama.

0: informacje.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
1: Została ostatnia reklama.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Przebój Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych rozpocznie kolejną część naszego spotkania. To będzie Czarny Alibaba, a potem usłyszymy Annę Jantar, przebojowo uzupełniającą ewentualne niedobory słońca u słuchaczy Radia Pogoda. Wszystko razem usłyszymy zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
16: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Jak poinformował Komitet Noblowski.
17: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
16: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
17: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
16: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
18: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
16: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.
2: Pogoda.
16: Dziś już przynajmniej na razie ostatni akord złotej polskiej jesieni. W całym kraju dużo słońca, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, do 22 na Opolszczyźnie i Śląsku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Kto czekał cierpliwie, ten się niedługo doczeka. Za kilka minut Robert Janowski pojawi się w studiu Radia Pogoda. Obiecał, że zaśpiewa odrobinę więcej nutek niż dziś rano, ale uprzedził, że tak całkiem łatwo to jednak nie będzie. To się oczywiście okaże. Ale na razie czekamy na Roberta, słuchając najpiękniejszych melodii Heleny Majdaniec z Czerwono-Czarnymi i Anny Jantar.

0: Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda.
1: To jest taka zabawa, w której Robert Janowski przychodzi do studia Radia Pogoda i nuci. A Państwo za odgadnięcie tego, co nuci Robert, mogą wygrać piękne, przenośne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda. Tylko jeszcze trzeba powiedzieć, jakie skojarzenia mają Państwo z tym nuconym przez Roberta utworem. Informacja, która może się przydać Robertowi. Nikt dotąd jeszcze nie rozpoznał, co właściwie zanuciłeś rano, więc mógłbyś chociaż troszkę ułatwić tę sprawę, żeby Państwo mogli sobie wykombinować, co to za piosenka, dobra?
2: Dobrze, to ja też kombinuję dalej. Nie wystarczyło, no muszę to śpiewać dalej. Mhm. No już chyba teraz, co? Już wiecie? Jak wiecie, to dzwońcie, szybko.
1: Szybko niekoniecznie. Ważne, żeby dobrze dopasować te kilka nutek do najpiękniejszej melodii, a następnie powiedzieć, z czym się ona Państwu kojarzy, jak ją Państwo wspominają. 22 444 4004. Oczywiście, jeżeli ta sztuka się nie uda, mamy obiecane, że będzie dziś jeszcze jedna podpowiedź Roberta, więc warto słuchać Radia Pogoda, jeżeli chcą Państwo rozwiązać tę dzisiejszą zagadkę.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

To była wczorajsza piosenka Zagadka w naszej zabawie Zgadnij tę melodię. Dzisiaj Robert Janowski nuci już inną piosenkę. Kto słuchał, ten się pewnie domyśla rozwiązania tej zagadki. Najłatwiej byłoby pewnie, gdyby ta melodia należała do Państwa absolutnie ulubionych, bo wtedy zna się takiej melodii każdy dźwięk. No ale nie wszyscy lubimy to samo. A co lubią słuchacze Radia Pogoda, można usłyszeć w każdą niedzielę między 14 a 16. Asia Kruk rozmawia wtedy z członkami Klubu Pogodnych Ludzi właśnie o ulubionych albo ważnych dla nich piosenkach. One często kryją różne fascynujące historie. Dlatego jak już się zacznie słuchać programu Moje Najpiękniejsze Melodie, to czas mija tak szybko, że chciałoby się, żeby program był ze dwa razy dłuższy. Kto słuchał choć raz, ten pewnie potwierdzi moje słowa. Kto nie słuchał, proszę zarezerwować sobie czas w niedzielę między 14 a 16. Nie pożałują Państwo.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mniej!
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie.

0: Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
1: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Została ostatnia reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Reklama.

Edith Piaf nagrała oryginał tej piosenki w 1945 roku i od tamtej pory bardzo różni wykonawcy po nią sięgają. Oprócz Dalidy te najsłynniejsze wersje to, jak myślę, wykonania Binga Crosby'ego, Dina Martina czy Louisa Armstronga.

0: Troszkę bardziej współczesną wersję zaproponowała w latach 80. jamańska modelka, aktorka i piosenkarka Grace Jones. Ale warto jeszcze odnotować polską wersję tego utworu w wykonaniu Wiery Gran.
1: A on w ramiona bierze mnie, bym zapytała znów, czy kocha mnie.
0: Moim zdaniem La Vie en Rose należy do tego rodzaju piosenek, które niełatwo zepsuć, więc na pewno doczekamy się kolejnych wersji tego utworu. Tymczasem posłuchajmy Filipinek.

0: Świetna piosenka na początek listu, tylko trzeba by go chyba napisać na pocztówce dźwiękowej. A propos pocztówek, to na nich najpierw się pojawiały przeboje docierające do nas z zagranicy przed laty. Wśród nich Sweets for My Sweets zespołu The Searchers, który usłyszymy w Radiu Pogoda za chwilkę, a o 14 pojawi się u nas Wojtek Babiarczyk, by dotrzymać Państwu popołudniowego towarzystwa. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
0: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne. Reklama.
12: Popołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 14, a przed nami wiadomości.
13: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
14: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
13: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
15: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego Rusia.
13: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. tańsze. Benzyna 98, 7,71, a olej napędowy 7 zł i 74 grosze za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
16: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Pąsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
13: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
9: Pogoda.
13: W całym kraju dużo słońca, deszcz nam dziś nie grozi, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu i na Warmii i Mazurach, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 w Małopolsce i na Śląsku.
12: Prawie 4 minuty po godzinie 14. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na to popołudnie w samym środku tygodnia do Radia Pogoda. Już jeszcze w tej godzinie pojawi się kolejna, trzecia podpowiedź w naszej zabawie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Szczegóły już za moment, a na dobry początek coś, co mam nadzieję doda Państwu energii na te kolejne godziny środowego popołudnia. Nie zadzieraj nosa i czerw.

Albert Hammond o cudownej i słonecznej Kalifornii. No i wszystko się zgadza, bo w Kalifornii dzisiaj piękne słońce, tam już teraz na termometrach, drodzy Państwo, 24 stopnie. A u nas 11 minut po godzinie 14, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. To teraz pora na gwiazdę, która była jedną z największych polskich gwiazd muzyki rozrywkowej lat 50. Współpracowała z wybitnymi postaciami polskiej sceny muzycznej, między innymi piosenki pisał dla niej sam Władysław Szpilman. Przed Państwem Natasza Zylska.

0: środku wariatna.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na balony.

gdy na zmartwienia nie ma rady. Zamiast dzień stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Gdyby była taka możliwość, to powiem Państwu szczerze, że z chęcią wyjechałbym w Bieszczady, bo Bieszczady o tej porze roku, czyli jesienią, są naprawdę piękne. To był Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda, 16 minut po godzinie 14, a już za kilka minut kolejna, ostatnia, trzecia podpowiedź w zabawie Zgadnij tę melodię. W Radiu Pogoda pojawi się w studiu Robert Janowski, no i będzie nucił ten ostatni, trzeci fragment. Proszę zatem koniecznie być z nami.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.

0: wielkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu, nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosty.

0: oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
6: Została ostatnia reklama.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Reklama.

0: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarze 27 minut po 14.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: No właśnie, Robert Janowski nuci, a Państwo dzwonicie pod 22 444 4004. No i zgadują Państwo, co ten pan Robert może dzisiaj nucić. Posłuchajcie.
2: Dzisiejsza piosenka, którą próbował nucić pan Robert, to jest piosenka o Karol Milasedaki.
3: Myślę, że tą piosenką to jest Rasputin zespołu Boniem.
0: No niestety, drodzy Państwo, to nie są te tytuły, to nie są ci wykonawcy, ani wokaliści, ani zespoły. No to przed nami kolejna, trzecia podpowiedź. Robercie, no bardzo Cię prosimy, żebyś dalej nam ponucił jakiś taki cudowny przebój, który cały czas nucisz od samego rana. Robercie, jesteś? Robert, z tego co widzę, to przestało mu działać tutaj. Co ci przestało działać? Mikrofon? Robert, spróbujmy jeszcze raz. Robercie drogi, spróbujmy jeszcze raz. To może tutaj podejdziesz do tego mikrofonu. To się wszystko, drodzy Państwo, dzieje na żywo, więc teraz Robert musi podejść tutaj do naszego mikrofonu i za chwileczkę usłyszą Państwo ten oto ostatni fragment. Robert, to może ten mikrofon będzie idealny. Posłuchaj.
4: Mogę dalej śpiewać. Ja mogę śpiewać całą piosenkę. No te dwa fragmenty niestety nie wystarczyły. Nie martwcie się. Ja bym to usłyszał też, być może bym nie odgadł od razu. No to śpiewam troszeczkę więcej. La la la la la la la ta la la da. No. Cała fraza poszła. No to czekam na same dobre odpowiedzi.
0: Robert, dzięki wielkie. 22 444 4004. Jeśli wiedzą Państwo, jaka to piosenka, to już teraz proszę dzwonić.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: Zanim całkowicie oddała się muzyce, ukończyła prestiżowe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. To była Halina Kunicka. Chyba jedna z jej najpiękniejszych piosenek, takich ballad z końca lat 70. Od nocy do nocy, prosto, drodzy Państwo, z filmu Noce i Dnie. Za 22 minuty będzie 15, już po 15 spotkamy się z kim? Doskonale Państwo znaną gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. W studiu również pojawi się Monika Tarka. Panie wspominać będą kolejny najpiękniejszy przebój Krystyny Giżowskiej. Proszę zatem koniecznie być bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Pogoda.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
14: Orlen z energią po rabatach.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: informacje.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
9: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
10: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
9: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też!
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Została ostatnia reklama.
16: Jesteśmy w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2 w Komornikach.
17: Środowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Maria Koterbska, a także Irena Jerocka. A teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 15.
18: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
18: Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
19: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
18: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowe okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
20: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
18: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
21: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu. No tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
18: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
22: Co jest grane w Poznaniu?
23: Kamil Bakier, poznańska Cytadela ma swoją podziemną, mniej znaną stronę. W sobotę wieczorem będzie można ją odkryć podczas spaceru po reliktach Fortu Winiary. Zbiórka o 20 przy schodach na Cytadelę od strony Alei Armii Poznań. Miłość, humor i spotkania raz w roku. W piątek w Kinoteatrze Apollo zobaczymy komedię romantyczną Do zobaczenia za rok z Anitą Sokołowską i Pawłem DeLongiem. To historia Joli i Jurka, którzy przypadkiem się poznają i postanawiają spotykać się raz w roku przez kolejne dekady. Początek spektaklu o 17.30. Na koniec przypominam, jutro na kampusie Piotrowo Politechniki Poznańskiej odbędzie się wyjątkowe świetlne widowisko. O 19.00 na SU-22M4 wyświetlona zostanie animacja zsynchronizowana z muzyką. To jeden z samolotów, które przez 41 lat służyły w polskim lotnictwie. Wstęp jest darmowy.
22: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
18: W całym kraju dużo słońca i taką pogodą trzeba się nacieszyć, bo w kolejnych dniach zacznie się psuć. Przyjdą chmury i deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
17: Pięć minut po godzinie 15:00. Z wielką radością zaczynam wspólnie z Państwem kolejną godzinę tego środowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco, a już za kilka minut opowiem Państwu, jaka niespodzianka czeka na Państwa w tej godzinie. A na dobry początek Maria Koterbska.

0: wiem jak państwo, ale ja zasłuchałem się w tej piosence. To gwiazda, która nazwana była pierwszą damą polskiego jazzu. Była także jedną z pierwszych gwiazd i ikon krakowskiej piwnicy pod Baranami. Mam nadzieję, że już państwo wiedzą, o kogo chodzi. Wanda Warska w to środowe popołudnie i najpiękniejsze melodie cały czas razem z państwem. To już prawie 12 minut po godzinie 15. Już za kilka minut, drodzy państwo, spotkamy się z niezwykłą polską gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. Tutaj w studiu również pojawi się Monika Tarka. Panie wspominać będą, jak rodził się taki wielki, cudowny przebój pewnego, równie znanego polskiego artysty. O kim mowa? Szczegóły już za kilka minut. No a teraz pora na artystę, który był właścicielem stacji radiowych, linii lotniczych, a także współwłaścicielem drużyny koszykarskiej. Przed państwem Pat Boone.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Przez lata plotkowano o jej płomiennym romansie z Andrzejem Kopiczyńskim, z którym zagrała w filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka. W rzeczywistości między nimi nigdy nie było głębszego uczucia. Irena Jerocka w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w środowe popołudnie, 19 minut po godzinie 15, a już za kilka minut w tym studiu pojawi się Krystyna Giżowska, Monika Tarka. Panie opowiadać będą o kolejnym najpiękniejszym przeboju. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.

Oleofarm. Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Została ostatnia reklama.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
11: Reklama.

0: takich najpiękniejszych melodii proszę, drodzy Państwo, czerpać tą pozytywną energię w to środowe popołudnie. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, na zegarach 15:30, a w studiu Monika Tarka i Krystyna Giżowska.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Krystyna Giżowska, oczywiście w Radiu Pogoda. Krysiu, jakoś tak się złożyło, że w każdym tygodniu wybierasz też jedną piosenkę swojego muzycznego przyjaciela. Kto to będzie dziś?
3: Tym razem, proszę Państwa, wybrałam Zbyszka Wodeckiego. Tak nam go brakuje wszystkim, bo oprócz tego, że był to muzyk pełną gębą, jak to się mówi, dostał tego talentu tak dużo od Boga, to jeszcze przy okazji miał taką wyjątkową łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Był tak lubiany w środowisku i przez wszystkich nas również artystów.
2: Niezwykle inteligentny, dowcipny, zdolność miał opowiadania,
3: dystans
2: anegdot,
3: do siebie miał wielki.
2: Ten dystans.
3: Tak. I wspaniały przyjaciel. Ja miałam to wielkie szczęście, że wiele koncertów wspólnie ze Zbyszkiem Wodeckim, może nie w duecie, ale chociaż nie, raz w jednym programie dla dzieci, on był księciem, a ja królewną śnieżką. I śpiewaliśmy. A woksi pracowali za krasnoludki.
2: O, proszę.
3: Tak. Także zdarzyło się, ale nigdy więcej. I raz chyba na estradzie śpiewałam To była Izolda.
2: Izolda.
3: Ale to miłe zawsze były nasze spotkania. Dlaczego? Bo było wesoło za kulisami. On wpadał po prostu, jak ja weź kanapeczkę. Krysia, masz kanapeczkę? Dobrze, masz, Zbyszek. Po prostu taka fajna.
2: Czyli taki był bezpośredni.
3: Bezpośredni, a przy tym był pełen uroku. I powiem szczerze, to jest ogromna strata, że go nie ma, bo on jeszcze mógł naprawdę wiele zrobić, pokazać. Wiele serc jeszcze połaskotać. Także cieszę się, że miałam chociaż w małym stopniu, ale przyjemność z nim współpracować, go poznać, przebywać z nim. I dlatego proponuję Państwu również jego piosenkę.
2: No i słuchamy Lubię wracać tam, gdzie byłem, czyli jeden z jego najpiękniejszych utworów w Radiu Pogoda. Krystyna Giżowska wraca jutro ze swoimi najpiękniejszymi melodiami. Do zobaczenia, Krysiu.

wydana, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, to mi chlap, chlap, chlap, to i plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Kiedy pojawiała się na scenie, czy nawet w telewizji, w jakimś serialu, czy też w filmie, to od razu czuło, no, pojawiał się u nas uśmiech. Barbara Kraftówna, Wesoły Deszczek w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Za 22 minuty będzie 16, a po 16, drodzy Państwo, emocji na pewno u nas nie zabraknie, bo pojawi się finał zabawy Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Proszę zatem koniecznie być z nami, no ale jeszcze przed 16 pojawią się takie gwiazdy jak choćby Zbigniew Rawicz.
2: Autopromocja.
3: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
5: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
4: No, ale taki produktywny.
3: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Została ostatnia reklama.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K. Nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został?
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Miriam Lipińska. A zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
13: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
12: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. pracy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
14: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
12: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
15: Co jest grane w Poznaniu?
16: Kamil Bakier. Od Homera do Christophera Nolana. Odyseja wraca na ekrany i to właśnie jej filmowym losom poświęcony będzie piątkowy wykład w Muzeum Narodowym. Doktor Patrycja Rojek opowie o tym, dlaczego historia Odyseusza od tysięcy lat wciąż inspiruje twórców i jak zmieniała się na ekranie. Początek o 18:00. Pan Tadeusz, ale w rytmie rapu. Dziś wieczorem w Teatrze Polskim w Poznaniu można zobaczyć nietypową wersję narodowej epopei. Klasyczny tekst Mickiewicza spotyka się tu ze slangiem, rapem i klimatem blokowiska. Początek o 19:00 w Malarni Teatru Polskiego. Lato się skończyło, a Bartosz Gajda już pyta, co robimy na Sylwestra? W sobotę o 18:00 w Tropsie wystąpi ze stand-upowym programem Polecie. Będzie o tym, jak czas pędzi, święta gonią święta, a do Popielca coraz bliżej.
17: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
12: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu przez 19 na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku, 21 na Mazowszu, do 22 w Małopolsce.
18: Pięć minut po godzinie 16:00 zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego środowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam pięknie, a jeszcze w tej godzinie finał zabawy Zgadnij tę melodię. Proszę zatem koniecznie być z nami, a na dobry początek zrobi nam się filmowo, bo to będzie piosenka, która pojawiła się w kultowym polskim filmie Małżeństwo z rozsądku. Daniel Olbrychski i Elżbieta Czyżewska.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Jak dla mnie, drodzy Państwo, to jedna z najpiękniejszych piosenek Zdzisławy Sośnickiej z lat 80. A kto się kocha w tobie w Radiu Pogoda? Warto dodać, że pani Zdzisława Sośnicka zagrała także w filmie Akademia pana Kleksa, wystąpiła tam w roli smutnej księżniczki. 12 minut po godzinie 16, no ale z tego, co tutaj widzę, co przygotowałem dla Państwa, to chyba jeszcze nie wyjdziemy z tej strefy filmowo-serialowej. Bo teraz mam dla Państwa piosenkę, która pojawiła się w filmie Jego Ekscelencja Subiekt, a przed Państwem już teraz Eugeniusz Bodo.

Nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wre, wiesz, oddałbym.

0: Cudowne teksty, jeszcze piękniejsza muzyka. Marek Grechuta, muzykę do tej piosenki skomponował sam Jan Kanty, Pawluszkiewicz. 20 minut po godzinie 16, tu Radio Pogoda i najpiękniejsza melodia już za niespełna, drodzy Państwo, 8 minut, finał naszej codziennej zabawy z Państwem, czyli zgadnij tę melodię. To już za moment, emocji na pewno nie zabraknie.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Witamy na Orlenie.

0: Co dla państwa?
1: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Została ostatnia reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Reklama.

0: Fajna piosenka na poranek. Z taką muzyką idealnie zaczyna się dzień. A jutro pogodny poranek startuje punktualnie o godzinie 6. Asia Kruk i Zygmunt Heizer gorąco Państwa zapraszają. A na zegarach w radiu pogoda 16:30.
1: Zgadnij tę melodię w radiu pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: Pora na finał naszej zabawy. Zgadnij tę melodię. Przez cały dzień Robert Janowski nuci jakiś jeden najpiękniejszy przebój. No a Państwo muszą po prostu rozszyfrować, jaka to piosenka, krótko mówiąc. Po drugiej stronie telefonu powinna być już teraz razem z nami pani Agata. Dzień dobry, pani Agato.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani
2: i wszystkich słuchaczy.
0: Witamy panią bardzo gorąco. Pani jako pierwsza dodzwoniła się do nas, nagrała pani prawidłową odpowiedź, ale żeby to nagrać, ale pani to pięknie zaśpiewała. Pani Agato, to teraz ma pani swoje 15 sekund w Radiu Pogoda. Proszę nam zaśpiewać ten przebój, o którym mowa.
2: Jaka róża te... Ojej, ja się słyszę. Jaka róża taki cierń. Nie dziwi nic.
0: To jest tytuł,
2: jaka
0: a kto
2: róża
0: śpiewa?
2: Halina Frąckowiak.
0: Nie!
2: Nie!
0: Edyta...
2: Edyta Geppert.
0: No przecież pani się nagrała z prawidłową odpowiedzią. Nie. Edyta Geppert.
2: Ja normalnie z nerwów tak powiedziałam źle.
0: No oczywiście, że tak. Na szczęście mamy to wszystko w naszych archiwach, że pani nagrała nas z prawidłową odpowiedzią. A jak przyjdzie to na żywo, to człowiek dostaje lekkiego stresa. Zgadza się?
2: Zgadza się.
0: No
2: a
0: właśnie.
2: Piosenka jest piękna.
0: Piosenka jest piękna. Pani jako pierwsza się raz zadzwoniła, nagrywając prawidłową odpowiedź. Edyta Geppert, jaka róża, taki cień. A teraz uwaga, uwaga, jeszcze musimy zapytać Roberta, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Jeszcze tak się nie cieszmy.
3: Ja oczywiście, że tak. I jaka róża, taki cień, nie dziwi nic. Ale patrzcie, jak się śpiewa na la la la, jak to zupełnie inaczej, nie? Jest dopiero, ale świetnie podłożyliście sobie tekst i oczywiście Edyta Geppert. Jaka róża, taki cierń. Brawo, dziękuję.
0: Dzięki, Robert, że to jeszcze podkreśliłeś. Edyta Geppert, właśnie, Edyta Geppert. W takim razie, pani Agato, z wielką przyjemnością wręczam pani nasz cudowny wynalazek, czyli radio z logo Radia Pogoda.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę.
0: Ja się również cieszę. To są właśnie te emocje związane na żywo. Człowiek wie, a podaje całkiem coś innego, chociaż doskonale wie, kto śpiewa ten przebój, prawda?
2: Tak, prawda. No jakaś głupota mnie naszła.
0: To jeszcze na koniec, żeby wszystko było jasne. Kto wykonuje ten przebój?
2: Edyta Geppert.
0: No i cudownie. Pani Agato, cudownego wieczoru życzę pani także z najpiękniejszymi melodiami.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: Na kolejne melodie, te najpiękniejsze w naszej zabawie. Zgadnij tę melodię. Powrócą jutro po 9 rano. Proszę zatem być koniecznie razem z nami. No a teraz Andrzej Dąbrowski. Do zakochania. Jeden krok.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
18: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
18: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
5: Cześć, to Influencer, ten od cen.
0: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro. Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
14: Jeśli gdzieś może pojawić się przelotny deszcz, to nad morzem, w pozostałych regionach pogodniej, słonecznie i dość ciepło cały czas, bo dziś do 23 stopni w południowej Polsce, tutaj najcieplej, nocą za to chłodno, bo od 7 do 12 stopni. Spore utrudnienia na krajowej 70C8 na odcinku Poręba-Turza na Śląsku. Tutaj zderzyło się 8 samochodów. Utrudnienia w kierunku Siewierza.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Jesteśmy w Toyota Sady Poznań, przy Poznańskiej 10, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Sady Poznań, przy Poznańskiej 10 w Sadach.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
13: Reklama. Późne popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarach. 17:00, pora na wiadomości.
14: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
16: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców. mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
14: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
17: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
14: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
18: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
14: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczania kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
19: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
14: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu e-petrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7,74 zł za litr.
15: Pogoda.
14: Jutro pogoda zacznie się już psuć, choć będzie jeszcze ciepło. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Opolszczyźnie, do 24 na Mazowszu i 25 na Podkarpaciu. Na zachodzie już sporo chmur i przelotny deszcz. Popada też przelotnie na południu. Słonecznie jeszcze na wschodzie.
13: Pięć minut po godzinie 17:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, ostatnią godzinę tego środowego popołudnia, na którą oczywiście gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo pięknie. To zaczynamy z takim polskim bitem trubadurzy, kiedy dzień za nocą goni. To był 75. rok.

no, na próbę zespołu Mazowsza potrafiła przychodzić zupełnie na boso, jak wielokrotnie w wywiadach przypominała tą historię. Oczywiście Irena Santor w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pani Irena Santor również pojawiała się w polskich filmach w latach 60., choćby w filmie Przygoda z piosenką. To już prawie 12 minut po godzinie 17 i to teraz pora na artystkę, którą nazywano polską Marilyn Monroe. Była też genialną kucharką, podobno jej danie, takie, które polecali jej aktorzy znani i lubiani, to był kurczak według własnego przepisu, którego podobno nigdy nie zdradziła. No to już teraz w Radiu Pogoda Kalina Jędrusik.

Jeśli pan nie chrapie, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbkę z panem zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No niech pan odpowiada.

0: Trochę słońca wpuściłem Państwu przez głośniki dzięki tej piosence, a to, drodzy Państwo, był wyjątkowy duet, który zadebiutował razem na planie włoskiego musicalu komediowego Nel Sole, czyli W słońcu, w 1967 roku, a karierę muzyczną jako duet oficjalnie rozpoczęli w 1975 roku. Wtedy wydali swój pierwszy wspólny album. Przez wiele lat mieszkali w cudownej okolicy, bo w Apulii, w słonecznej Italii. Albano i Romina Power w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie. To już prawie 18 minut po godzinie 17, a już za kilka minut podpowiem Państwu, jak mogą Państwo dołączyć do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. W sobotę i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalny

0: Laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.

I jedna z najważniejszych piosenek tego artysty z lat 70. Za zdrowie pań Edward Hulewicz. To był dokładnie 76 rok. 28 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, zachęcamy Państwa bardzo gorąco, żeby Państwo dołączyli do tego naszego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi, a mogą to Państwo uczynić na dwa sposoby. Przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo wystarczy do nas po prostu zadzwonić pod 22 444 4004. Klub pogodnych ludzi czeka na Państwa, czeka także nasza wyjątkowa legitymacja. A w Radiu Pogoda powracamy do tych najpiękniejszych melodii w to późne środowe popołudnie. To teraz Halina Frąckowiak.

0: Daniel Sadaka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 25 minut będzie 18, a o 18 rusza Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Dziś spotkanie z niezwykłą artystką. Zanim na dobre podbiła scenę wokalną, ukończyła szkołę baletową. Jest śpiewaczką operetkową, musicalową oraz operową. Grażyna Brodzińska będzie gościem Alei Sław parę minut po godzinie 18 na to cudowne wieczorne spotkanie. Gorąco Państwa zapraszam do Radia Pogoda. A jeszcze przed 18 u nas m.in. Anna German, a także Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski.
1: Radio Pogoda.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
5: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
4: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP 16 maja. Koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: To ostatnie dni takiej ładnej, słonecznej jesieni. Przed nami zmiana pogody. Dziś jeszcze można się cieszyć pogodnym popołudniem i wieczorem w większości regionów, tylko na północy możliwy przelotny deszcz. Na S5 natomiast między węzłami Kryniczno-Widawa-Wrocław utrudnienia po zderzeniu osobówki z ciężarówką i zablokowana trasa w stronę Wrocławia.

Monsieur Dame, Monsieur Dame, Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Zenon Laskowik.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go prach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie wyłza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
3: A, aha, a, no.

0: to promocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawalii powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
4: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
3: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap Kawalii. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
5: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap. Nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
1: Została ostatnia reklama.
14: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
3: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
5: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju. Z zatrzymaniem paszportu.
3: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
6: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
3: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
7: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
3: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, a olej napędowy maksymalnie 7,74 zł za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
8: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
3: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to dość gładka wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Świątek wygrała 6-1, 6-3 i o półfinał zagra pojutrze z Belgijką Elise Mertens. Panowie rozpoczęli tysięcznik w Szanghaju. Kamil Majchrzak już w pierwszej rundzie przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76. minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1.
4: Pogoda.
3: Po słonecznej środzie pogoda zacznie się zmieniać. Jutro na północy i północnym zachodzie Polski pojawi się więcej chmur. Miejscami możliwy deszcz przelotny, raczej słaby. A na pozostałym obszarze kraju dużo słońca, od 18 do 23 stopni. Ciśnienie już spada, wiatr na razie umiarkowany.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj Grażyna Brodzińska będzie moim i Państwa gościem. Będziemy rozmawiać o operze, o operetce, o pięknych piosenkach, ale też i o tematach pozamuzycznych. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, a dzisiaj ze mną w studiu Grażyna Brodzińska.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie moich słuchaczy i Panią bardzo serdecznie.
1: Bardzo mi miło, że przyjęła Pani nasze zaproszenie do Radia Pogoda.
2: Ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem, bo przyznam szczerze, że bardzo często słucham Radia Pogoda. Chociażby dlatego, że tam jest piękna muzyka puszczana, piękne teksty do zapamiętania, do nucenia i bardzo zróżnicowany repertuar. I to mi bardzo odpowiada.
1: No właśnie, to tak jak już tutaj zaczęłyśmy trochę i o tekstach, i o muzyce. Czy pani ma takie piosenki, do których pani lubi wracać i które pani lubi śpiewać?
2: Wie pani, mój repertuar jest bardzo zróżnicowany.
1: No właśnie.
2: Bo nie opieram się tylko na klasyce, ale właśnie musical i hity ze światowego repertuaru. Piosenki stare, międzywojenne, lata 20, lata 30 również. No, dla mnie przede wszystkim ważny jest, tak jak mówiłam już wcześniej, tekst i muzyka. I do takich utworów chętnie wracam, oczywiście, że wracam, bo w zależności od zapotrzebowania, jaki ma być ten koncert, czy on ma być tylko operetkowy, stricte klasyczny, czy właśnie ma być piosenka międzywojenna, czy w ogóle taki miszmasz, że i operetka, i musical, i piosenka, no to śpiewam wszystko i nawet coś tam, zresztą są takie też utwory, które odłożyłam na jakiś czas, no i właśnie wróciłam.
1: A jakie to są na przykład utwory, które gdzieś tam na chwilę musiały wylądować na półce?
2: Na przykład kiedyś przymierzałam się do takiej piosenki Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. Tak bardzo piękna piosenka, no i tak sobie do niej wróciłam. Czy si bone, io te quiero, io me muero por tu amor. Czy, no bo klasyka, operetka, to są cały czas śpiewane te moje arie, ale piosenki, niektóre odkładam, do niektórych wracam, niektóre usłyszę w Radio Pogoda i myślę sobie, o, przecież ja to śpiewam. Wracam do tego utworu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Pomarańcze, goździki, pieczone jabłka. Tylko w Avenidzie nauczysz się tworzyć własne kompozycje z nut jesiennych zapachów.
9: Weź udział w warsztatach tworzenia dyfuzorów, które wypełnią mieszkanie naturalnymi aromatami.
8: Jesień otula zapachem w Avenidzie. Przyjdź 9 i 10 października. Wstęp wolny. Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też!
11: Została ostatnia reklama.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Thank you.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy gdy pani jest na koncercie, widzi pani, że na przykład my Polacy lubimy bardziej jakieś piosenki te operetkowe, a inne trochę mniej, czy jednak ten odbiór zawsze jest taki sam?
2: Nie, że my Polacy, po prostu zależy od publiczności. Są na przykład tacy rodzice, którzy od małego swoje dzieci prowadzą do filharmonii, na spektakle operetkowe, czy operowe, czy musicalowe, i później ten młodzieniec sobie wybiera, co mu najbardziej odpowiada, ale jest tak wychowany muzycznie, co jest bardzo dobre, mi się wydaje. I zaraz pytanie było...
1: Jakie lubimy czy te wszystkie piosenki operetkowe tak samo lubimy? Czy na przykład mamy taki zestaw, który lubimy najbardziej?
2: A to właśnie powiedziałam, że ta publiczność wychowuje, rodzice wychowują swoje dzieci. I później albo dzieci dorośleją i nadal przychodzą na spektakle czy koncerty klasyczne, albo zmieniają swoje upodobania kompletnie i właśnie zaczyna ich interesować muzyka rockowa, czekaś inna, bo ja miewam takie przypadki, kiedy ostatnio miałam coś takiego, że przychodzi do mnie młodzieniec, na scenę wszedł z różą po koncercie i mówi: proszę pani, to ja jestem ten mały Piotrek, który... Ja mówię: Boże, mały, a to wysoki chłopak, przystojny, do mnie podchodzi. Troszkę urosłem, ale to ja ten mały Piotrek, który przychodziłem na pani z mamą, przychodziłem na wszystkie koncerty, bo jestem pani wielbicielem. No to fantastyczne, że nie poprzestał... Że nie zmienił swoich upodobań muzycznych i nadal chodzi na te koncerty. Ale to różnie bywa. Przeważnie średnie pokolenie i starsze pokolenie lubi tę klasykę. Chociaż zdarzają się też młodzi, którym ta muzyka jest, dla których jest ta muzyka kompletnie obca. Na przykład są zmuszeni przyjść. Miałam też taką sytuację w Filharmonii Krakowskiej, kiedy podeszło do mnie dwóch młodych młodzieńców, dwudziestoparoletnich, i z takim tekstem: a wie pani, to fajna muza, podobało nam się.
3: Oho.
2: To znaczy, że byli, ja mówię, byliście na koncercie? No tak, no byliśmy, bo przyjechaliśmy, ciotka przyjechała z Australii, no i wie pani, no... Więc byli zmuszeni zaopiekować się ciocią, na szczęście, bo tak by sami nie przyszli nigdy. A muszę pani powiedzieć, że to było dla mnie ogromne szczęście, satysfakcja, że udało mi się tych rockowców jakoś złamać i żeby oni, no, żeby im się ta muzyka właśnie spodobała. Nie wiem, może kiedyś przyjdą na taki koncert, może już byli i nie pokazali się. Nie wiem, może będą również takie muzyki słuchać.
1: A ja chwilowo przypominam, że państwo słuchają Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Grażyna Brodzińska. Będziemy jeszcze i o tej muzyce rockowej, i oczywiście przede wszystkim o operetce rozmawiać.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
0: Została ostatnia reklama.
15: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: W nocy w wielu regionach już poniżej 10 stopni, a w perspektywie są noce z przymrozkami. To lokalnie w ciągu najbliższych dni. Jutro jeszcze dość ciepło, bo powyżej 20 stopni w południowej Polsce. Na S6 noga z gazu między węzłami Damnica-Bobrowniki. Tutaj awaria ciężarówki spowodowała utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.

0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Właśnie, bo czasami też myślę sobie o tym, że ktoś słyszy słowo operetka, no i myśli, a nie, nie, to nie dla mnie. A potem się okazuje, że no na przykład, nie wiem, chociażby Usta milczą, dusza śpiewa, zna prawie cały tekst.
2: No, no więc właśnie, to jest piękna muzyka, bo to jest, tak jak powiedziałam, muzyka ponadczasowa. Mhm. Strauss, Lechar, Kalman, Offenbach, to są wieczni kompozytorzy. I operetka jest optymistyczna, kończy się happy endem, o miłości, oni się poznają, rozstają, później znowu schodzą i żyją długo i szczęśliwie. I jesteśmy pięknie ubrani, bo teraz jest taka moda, że no i właśnie i w operach, i w teatrach dramatycznych, że się jest tak właściwie z ulicy, się przychodzi, można przyjść z ulicy w dżinsach, w koszulce, pod koszulce i się wchodzi na scenę. To nie, bo spektakl jest z jakiejś tam epoki, gdzie kiedyś tam napisany, w jakichś tam czasach i publiczność siedząca na widowni chce zobaczyć, i jakie kostiumy by, jak się wtedy ubierało, prawda? Poza tym, jak jesteśmy ładnie ubrani, umalowani, mamy ładną biżuterię, no to przyjemnie spędzić i jeszcze piękna muzyka, przyjemnie spędzić czas na widowni właśnie z operetką. I jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o operetce. Nie bójcie się państwo, ci, którzy powiedzieli, nie, ja tego nie lubię, ale nigdy nie byli, że operetka jest najbardziej wymagającym gatunkiem muzycznym, gatunkiem sztuki, ponieważ trzeba bardzo dobrze śpiewać, by być bardzo dobrym aktorem, bardzo dobrze tańczyć, ruszać się. No i jeszcze tam wygląd też by się przydał. Także to jest trudny gatunek, bardzo, ale piękny i nie wyobrażam sobie życia bez tego gatunku, chociaż uprawiam również inne.
1: No właśnie, dokładnie pomyślałam sobie dzisiaj, przygotowując się do tej rozmowy, że w operetce nie wystarczy tylko śpiewać, tylko że właśnie trzeba jakby właśnie i to aktorstwo, i ten taniec, to wszystko jedna
2: jest
1: osoba musi opanować.
2: To wszystko jest połączone, że śpiewamy i za chwilę musimy mówić tekst. Z tekstu śpiewać, śpiewając tańczyć, ruszać się. No ale coś się dzieje przynajmniej.
1: No ale właśnie zdarza się, że na przykład któraś z tych dziedzin trochę nie domaga u jednej osoby w operetce? Czy rzeczywiście są to zazwyczaj osoby wykształcone absolutnie w każdym z tych kierunków?
2: No niestety
1: zdarza się.
2: Zdarza. Wie pani, ja uważam, że jeżeli ktoś marzy w ogóle o scenie, o śpiewaniu, o graniu, o śpiewaniu, zwłaszcza kobiety, dziewczyny, powinny zaczynać od baletu. Ja na szczęście zaczęłam od baletu, od szkoły baletowej i przez to choreograf nie ma ze mną problemów żadnych. I jakoś tak jest lepiej się, no nie chcę mówić o sobie, ale aktorka czy śpiewaczka, która umie tańczyć, to ładnie się porusza i w kostiumie ładnie chodzi i nawet prywatnie też ładnie chodzi. No.
1: Zdradzę państwu, że to nie koniec rozmowy o kostiumach. Będziemy jeszcze i do tego tematu wracać. Naszym gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Grażyna Brodzińska.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Uwaga, dykarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
17: Sprawdźmy, co słychać w wiadomościach i prognozie pogody, bo na zegarach już za moment 19.
18: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku, pochodzi z niewielkiej podstawówki.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły. Tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
5: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i dwoma przystankami w mieście.
18: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
5: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
18: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
19: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
18: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
20: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Słabe wyniki Widzy Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Eliza Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwejowi 3-1 i do 3.
20: Pogoda.
18: Mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia i Śląska mogą liczyć na więcej przejaśnień. Temperatura od 21 do 22 stopni w tych regionach. W centrum nadal ciepło, choć pojawi się trochę więcej chmur, a na północy i na zachodzie niebo mocno pokryte chmurami, miejscami może padać.
20: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Grażyna Brodzińska. Muzyka i scena bardzo szybko pojawiły się w jej życiu. I dzisiaj o tym również trochę w programie rozmawiamy, choć oczywiście tematów związanych z operetką także nie zabraknie. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
20: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No właśnie, no bo operetka, no to trzeba ten głos, mówiąc tak trochę pewnie potocznie, postawić, tak? Do tego no, chyba musi być praca przepony głos, tak. Jest bardzo konieczna.
2: Wiele lat pracy, tak.
1: Ale też nie wyobrażam sobie, że wtedy na przykład gorset mocno uciska.
2: No to nie mamy aż takiego obciskającego gorsetu, takiego mocno. No bywają gorsety oczywiście też, ale teraz raczej nie.
1: Ale czy to takie trochę spełnienie takich dziewczynkowych marzeń, żeby występować w takiej sukni pięknej na scenie?
2: Ja myślę, że tak, że małe dziewczynki uwielbiają piękne suknie. Zresztą no, mnie się zawsze podobał teatr, właśnie scena, przez to, że moi rodzice również byli artystami wspaniałymi. Mama śpiewała przepięknie i była znakomitą aktorką i tancerką i no i była piękną kobietą, no i tata też. Ale się chwalę teraz. I
1: bardzo dobrze, od tego jest ten program.
2: I świetnym śpiewakiem i reżyserem, dyrektorem teatru również. Także wtedy, kiedy rodzice byli na scenie, a ja na przykład na widowni albo za kulisami, no to byłam po prostu wtedy szczęśliwa, najszczęśliwsza, już będąc malutką dziewczynką, chociaż jeszcze nie malutką dziewczynką, bo jeszcze pod sercem mamy, już wtedy, kiedy mama była na scenie, to śpiewałam z mamą już na pewno w duecie. I jak tata był na scenie, to już był tercet. Już pewnie wtedy wiedziałam, o czym marzę, co będę robiła w życiu, co będzie moją pasją.
1: Czy rzeczywiście było tak od początku, że chciała pani występować się na scenie?
2: Tak, ja już chciałam od początku występować. No, wychowywałam się za kulisami. Na widowni, na kolanach cioć, wujków. Oczywiście do momentu pójścia do szkoły, no to byłam codziennie na wszystkich próbach, na wszystkich spektaklach i chłonęłam tę wspaniałą muzykę i na widowni, na spektaklu uciszałam wszystkich kaszlących, kichających. Wtedy, kiedy rodzice byli na scenie, musiała być idealna cisza na widowni. No a moje, zaraz właśnie przypomniałam, kiedy mój debiut był też na prawdziwej scenie, kiedy miałam lat chyba 7 i to był czerwony kapturek. Byłam piątym, ostatnim ptaszkiem w czerwonym kapturku. Ale to była już prawdziwa scena. No i wtedy pochłonęła mnie ta scena i teatr. I w ogóle kocham scenę teatralną. Oczywiście koncerty przecież też koncertuję, bardzo dużo koncertuję, ale jednak... kiedy się wychodzi na scenę, bo też miałam i taki epizod w serialu. Tak, Barwa Szczęścia. Ale jednak wtedy, kiedy wychodzę na scenę, jest ta adrenalina, jest ten taki, ja się denerwuję oczywiście bardzo przed. Aha. Ale w momencie, kiedy już wejdę na scenę, to już jestem, ja mówię, już jestem pewna siebie, czołg. I robię to, co kocham najbardziej. Ale przed wejściem oczywiście bardzo jestem skupiona, nie można ze mną rozmawiać. No i ta scena, idzie kurtyna w górę i nie ma zmiłuj się, albo ktoś jest dobry, albo nie. Nie ma dubla.
1: No to prawda.
2: Nie ma dubla i dlatego teatr jest tak ważny w życiu artysty, że pewnie, że można i film, i koncerty, ale żeby jednak nie zapominać o teatrze i jeżeli są te możliwości oczywiście i móc zagrać piękną rolę na scenie, a jeszcze duża scena, jak jest, uwielbiam duże sceny, duże widownie.
1: Czy ta scena teatralna jakoś bardzo ma dla pani znaczenie, czy to jest właśnie ta scena teatralna, czy scena koncertowa? Bo na przykład z takiej naszej publiczności perspektywy mogłoby się wydawać, że no scena, tak? Wszystko jakby, czy pani śpiewa, czy pani gra, no to, że to jednak jest, powiedzmy, nadal bardzo ważne, ale jednak wydarzenie artystyczne, tak? Jakiś wykon tak zwany.
2: Tak, właśnie.
1: I nie wiem, i czy na przykład właśnie z pani perspektywy ten teatr jednak jest dużo wyżej niż takie koncertowe tylko wykonanie?
2: No jest to wyzwanie, teatr, absolutnie teatr, bo tutaj wychodzę na jedną arię, schodzę, żeby się przebrać, wchodzę na drugą. Natomiast tutaj w momencie, kiedy wchodzę na scenę w spektaklu, to jest, no wcielam się w jakąś postać. I jestem od początku do końca tą postacią i jest sporo roboty w takim spektaklu, jednak 2,5 godziny. Trzeba wykonać tę rolę i aktorsko, i wokalnie tak, żeby publiczność wyszła ze spektaklu zadowolona, szczęśliwa i chciała przyjść po raz drugi. Ja uwielbiam rolę na scenie, ale powiadam, że koncerty też bardzo, tylko to jest zupełnie inna praca.
1: O tych dwóch światach i ich łączeniu opowiada mój dzisiejszy gość, Grażyna Brodzińska. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami, bo to nie koniec naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać.

0: Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Została ostatnia reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Reklama.

0: Aktorka, śpiewaczka, tancerka, człowiek orkiestra, Grażyna Brodzińska. Dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
0: Zdradzę trochę naszym słuchaczom. Próbowałam z pani menadżerką umówić rozmowę z panią. No to bardzo dużo pani koncertuje. Trudno było panią złapać.
2: Tak, bardzo dużo. Rzeczywiście bardzo dużo. Na razie przestałam grać, bo w Operze Podlaskiej, w Białymstoku, no tam jest ogromna scena, ogromna widownia. Śpiewałam w Wesołej Wdówce Hanny Glawary główną rolę. No i na razie nie ma tych spektakli, no to mam sporo koncertów rzeczywiście. No ale tych ról zagrało się całą masę i wcielałam się w te cudowne postaci, co daje ogromną satysfakcję. I ogromną, chyba, no nie wiem, czy największą satysfakcję dała mi rola. Tak przeskakuję z tematu na dwa troszeczkę.
0: Czyta mi pani trochę w myślach, bo właśnie zobaczyłam ten błysk wokół i pomyślałam, że zaraz będzie jakaś opowieść o roli i bardzo na nią
2: właśnie
0: czekam.
2: O takiej cieszę się, że właśnie tę rolę zagrałam, bo jest to moje przeciwieństwo. Jest to w związku z tym wyzwanie, bo jest to Dolly w musicalu Hello Dolly. Kiedyś był

0: film nakręcony ze wspaniałą Barbrą Streisand. I w związku z tym, że ona zagrała tę główną rolę, ja bardzo bałam się
1: porównań?
0: Znaczy nie porównań, tylko w ogóle zagrania tego, bo mi się wydawało, bo prywatnie jestem na scenie, tak jak powiedziałam, jestem bardzo silna, ale prywatnie to wydaje mi się, a może nie, a może czy na pewno to jest dla mnie, czy na pewno ja to zrobię, bo przecież, bo jestem bardzo wymagająca, bardzo ambitna i no nikt nie lubi porażek, ale ja zawsze pracuję tak, żeby to było to na najwyższym tym stopniu. I nie byłam pewna, czy to mi się uda. No, ale rzeczywiście wyzwanie aktorskie i wokalne, i aktorskie, zwłaszcza aktorskie. I tutaj się sprawdziłam aktorsko. No przede wszystkim, jak powiedziałam, rola tam jest, to nie, ja nie jestem prywatnie, jestem, jak powiedziałam, raczej skromną osobą, a tam jest pewna siebie, swatka, szukająca miłości dla innych, dla siebie nie może znaleźć, ale dla innych robi to z ogromnym wdziękiem, pewnością siebie, no i z bardzo dużo tekstu. Świetna rola aktorska, no jestem szczęśliwa, mam nadzieję, że może mi jeszcze będzie dane kiedyś ją zagrać. Bo na szczęście nie jest to młoda osoba, no bo ona wiele przeszła i teraz ratuje inne związki w tym spektaklu. Więc może się kiedyś uda. Jedno z marzeń.
1: Jedno z marzeń. A jakie są inne?
0: inne marzenia. Wie pani, na przykład u nas raczej się nie robi filmów muzycznych, bo u nas się trzeba bać. Musi się kreflać, muszą zabijać.
1: Muszą
0: być brzydkie słowa, ordynarny język i albo śmiesznie, no właśnie. A ja sobie tak myślę, no i nie robi się tych filmów muzycznych. Zresztą kiedyś miałam taką propozycję, pojechałam na casting i reżyser powiedział, że wszystko jest dobrze, tylko że on lubi wysokie blondynki. No a ja ani blondynka, ani wysoka. Więc po prostu śmiesznie nie udało się. A była to Zula Pogorzelska i myślę sobie, no dziewczyna, akurat no, jesteśmy bardzo podobne. Bardzo podobne i ona i śpiewająca, tańcząca, grająca. No to miałam nadzieję, że uda mi się zagrać w filmie. No ale nie udało się. I w związku z tym jedno z moich marzeń jest takie, że jak wygram w Totolotka bardzo duże pieniądze, to będę miała najlepszą obsadę z najwyższej półki do filmu muzycznego, najlepszych realizatorów z najwyższej półki, a siebie obsadzę w głównej roli. I się spełni moje, wreszcie zagram w filmie muzycznym.
1: Gdzie tu się... przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że pani skromna jest.
0: No, a tutaj, no wie pani, jak już się będzie miała takie duże pieniądze, no to
1: można
0: trzeba
1: wszystko.
0: Jakieś marzenie swoje spełnić, a ja jestem ciągle... mam apetyt na życie, na granie, na wyzwania jakieś, chociaż się ich boję prywatnie, ale jak już one są realizowane, to się cieszę, że w ogóle są.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To, co wspomniałyśmy wcześniej, ciągle pani podróżuje. Czy to nie męczy stan takiej właśnie wiecznej podróży? Z jednej strony koncerty, spektakle, super, fajnie, realizacja zawodowa, ale z drugiej strony taka chyba trochę niekończąca się podróż.
2: Same podróże męczą, bo praca uskrzydla i to nigdy mnie nie będzie męczyła praca, mój zawód, ale te przejazdy, jeżeli trzeba przejechać te 5 godzin z południa, czy 7 godzin na północ i po drodze jeszcze tam w połowie drogi się zatrzymać, no to na pewno tak, ale ja o tym nie myślę. Po prostu w momencie, kiedy już się zbliża spektakl czy koncert, ja się już maluję, ubiorę, już jestem w swoim żywiole. No i publiczność najważniejsza, bo przecież bez publiczności nas nie ma. Cieszymy się, jak są pełne widownie i widzę uśmiechnięte twarze. I w to, a propos usta milczą, dusza śpiewa, to jak słyszę, że cała widownia śpiewa, to jest miło.
1: Zapytam o to, czy to trochę nie jest tak, że jednak w większości przypadków to jednak publiczność zna tylko ten jeden utwór operetkowy?
2: Może dlatego, że usta milczą, dusza śpiewa, czy wielka sława to żart, czy przetańczyć całą noc. To są.
1: Okay, czyli jest trochę tego więcej.
2: Tak, jest troszkę tego i to bardzo dużo kolegów śpiewa, kolegów, koleżanek, prawda? No więc to publiczność zna już prawie na pamięć wszystkie teksty. Ale ponieważ są to tak zwane hity, piękna muzyka, właśnie kiedyś tam napisana, nie teraz, tylko kiedyś, to wpadająca w ucho i do zapamiętania i może tego publiczność z wielką radością wychodzi z naszych koncertów też właśnie z uśmiechem na ustach i z pięknymi melodiami. O to nam właśnie chodzi.
1: Czy gdy była pani mała, to rodzice uczyli panią śpiewać?
2: Chyba byłam za mała, żeby mnie uczyli. Nie, moi rodzice nie byli szaleńcami, bo ja wiem, że są mamy, które chcą, żeby moja córeczka była już wielką artystką, wspaniałą. Nie, moi rodzice byli normalni, nawet tata nie chciał, żebym ja uprawiała ten zawód. Do momentu, kiedy zobaczył mnie na scenie, w pierwszej roli, to była Kraina Uśmiechu, wtedy śpiewałam księżniczkę Mi, to była moja pierwsza rola i rzeczywiście, to jest jedyna operetka chyba, która się źle kończy i wtedy bardzo się wzruszył na widowni i stwierdził, że tak, że to jest, że ja muszę uprawiać ten zawód, bo mama zawsze chciała, żebym była jej przedłużeniem, bo uważała, że ten zawód jest moją pasją, bo też był mamy pasją, też kochała to, co robiła.
1: Ale to tata nie chciał, żeby pani śpiewała, widział więcej cieni tego zawodu?
2: Widział więcej cieni, tak, bo to jest ciężka praca, to tak nie jest, pstryki przychodzi. Jeżeli ktoś chce mieć ten grunt taki mocny pod stopami, ja mówię ogólnie, to jest wiele, wiele wyrzeczeń i wiele lat ciężkiej pracy i pracujemy cały czas, ja pracuję cały czas i wcale nie chciałabym być na tym ostatnim stopniu drabiny i nie chcę być jeszcze na szczycie, bo ja mam ogromny apetyt i chciałabym więcej i więcej i może jeszcze pójdę trochę w górę.
1: To ma pani takie poczucie, że nie jest pani jeszcze na szczycie? Bo ja na przykład myśląc o pani, myślę sobie, że to są absolutne szczyty.
2: No, pewnie są to szczyty, ale ja gdzieś tam wewnętrznie, ja się cały czas uczę, bo mnie się wydaje, że na przykład słucham znakomitych śpiewaków, śpiewaczek. Naprawdę, jeżeli idę na jakiś spektakl, czy gdzieś jadę za granicę, żeby kogoś usłyszeć, to musi być to znakomity śpiewak czy śpiewaczka, prawda? Bo wtedy mogę się czegoś nauczyć. Chociaż wszystko już wiem o tym zawodzie, ale tak sobie myślę, a może jeszcze czegoś nie wiem.
1: Ale
2: człowiek uczy się całe życie przecież.
1: No tak, ale będę tak dopytywać takiego ze śpiewania raczej, nie wiem, technicznego, czy może chodzi o interpretację?
2: No, interpretację nie, bo nie można nikogo naśladować, kopiować. Trzeba być sobą po prostu. I dlatego ta rola dlatego ta rola Dolly w tym musicalu była dla mnie od początku bardzo trudna. Ja nie mogłam wtopić się w tę postać, bo to trzeba nie grać. Na przykład nie mogę grać Dolly, tylko nią być. Być tą postacią. I wtedy ona jest prawdziwa. Ale to muszę przetrawić przez siebie, a nie po prostu skopiować, być taką jak... Nigdy nie będę taka jak Barbara Streisand, bo ona jest jedyna, najwspanialsza, najcudowniejsza. I wielu artystów takich jest. Po prostu muszę to być ja. I wtedy to będzie prawdziwe.
3: Jedyna, najwspanialsza i najcudowniejsza to także Grażyna Brodzińska, która dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
17: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
18: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
19: A w dodatku można go podać również na noc.
18: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
17: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
21: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent?
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
21: Na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
23: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
24: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
23: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
24: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
25: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsze

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak, słucham pani i właśnie zastanawiam się, bardzo podziwiam pani pokorę, że jednak pani mówi, że jeszcze się pani czegoś uczy i po prostu to jest dla mnie aż takie wow, że...
2: Ja się uczę, bo ja chcę się jeszcze uczyć.
1: No tak, ale absolutnie można być... No diwą, primadonną, nie wiem, nie chcę tutaj, też wiem, że czasami może te słowa takie wielkie niekoniecznie mogą być odebrane dobrze, to absolutnie nie mam tutaj niczego złego na myśli, ale myślę sobie o tym, że no nie jedna osoba chciałaby śpiewać tak jak pani, dojść do takiego poziomu, a pani mówi skromnie, że jeszcze się pani uczy, no to jest w ogóle...
2: Ja znam swoją wartość, ja wiem co potrafię, bo tego wszystkiego... To, co potrafię, to tego wszystkiego chciałam się nauczyć właśnie. Mm-hmm. Znakomicie śpiewać, znakomitą być aktorką, to co powiedziałam, ale teraz się chwalę. Znowu się
1: bardzo
2: chwalę.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: I świetnie tańczyć, bo uczyłam się nawet i stepowania, i pantomima, to wszystko było. Tego wszystkiego chciałam się nauczyć i w związku z tym teraz w zależności od zapotrzebowania otwieram poszczególne szufladki i po prostu wykonuję to, co muszę, co powinnam. Ale nie chciałabym usiadać na laurach. Mhm. I na przykład wykonywać ciągle to samo, te same arie czy piosenki. Albo wracam do starych, albo przygotowuję coś nowego. Oczywiście, no często śpiewam te przetańczy całą noc, albo jak nie śpiewam arii ze śmiechem, to publiczność, ale aria ze śmiechem, dlaczego nie ma? Ja mówię, nie mogę na każdym koncercie, żeby się państwu nie znudziła, a też ta aria ze śmiechem jest już śpiewana bardzo często, a ja śpiewając w spektaklu Pericola, była prapremiera właśnie w operetce, kiedyś ówczesnej operetce warszawskiej i śpiewałam tam tę główną rolę właśnie Pericole i tam była ta aria ze śmiechem. I ja tę arię ze śmiechem wyciągnęłam ze spektaklu i zaczęłam wykonywać na koncertach. Mhm. I ona bardzo przypadła do gustu publiczności, no i do dzisiaj ją wykonuję już tyle lat.
1: A czy też tak jest, że wykonawcy czasami może się znudzić jakiś utwór? Że już jak właśnie publiczność na przykład domaga się, że ale aria ze śmiechem, to ma pani taką myśl, że ojej, już ten utwór nie, dziękuję.
2: To znaczy, ja może gdzieś tam też tak mówię, że może nie za często, żeby się nie znudziła dany utwór, żeby się nie znudził publiczności, bo ja myślę tylko o publiczności. Ja jestem nieważna w tym momencie, tylko jeżeli będę za często coś śpiewała, no to oj, znowu to samo śpiewa. A tak jak zrobię przerwę i publiczność się domaga czegoś, no to znaczy, że już powinnam wrócić do danej arii, ale też nie na chwilę, też nie na długo. Tak, od czasu do czasu tak wrzucać ten brylancik i cieszyć publiczność, bo o to tylko chodzi.
1: Która z tych rzeczy, mówi pani o szufladkach, które teraz już pani otwiera i tam są skarby, z których można skorzystać, to która z tych szufladek, śpiewanie, aktorstwo, taniec, co było najtrudniejsze dla pani do nauczenia się?
2: No i wszystko było trudne, bo wszystko jest trudne na początku. Nieraz miałam ogromne obiekcje i denerwowałam się i płakałam, bo mi jakieś dźwięki nie wychodziły. Ja mówię, nie, to ja, czy ja to potrafię? Nie, chyba nie. I na szczęście moja profesorka mówi, wszystko będzie dobrze, tylko stopniowo, nie może być od razu. Ja nie miałam głosu z natury, ja musiałam ciężko to wszystko wypracować. Ale przez to śpiewam cały czas, mam formę, bo mam ten grunt i jest to właśnie wypracowane, a nie tak sobie przyszło pstryk i jest. I przez to, że cały czas sobie ćwiczę, śpiewam również od czasu do czasu Mozarta, bo Mozart jest bardzo wymagający. I tak sobie te struny nie tylko w jednym gatunku rozgrzewam, ale też w różnych. Bo w moim repertuarze jest również opera, ale publiczność ciągle chce właśnie, żebym ja śpiewała operetkę i utwory, w których daję publiczności radość, szczęście, uśmiech. Tak mi powiedziała kiedyś moja pani profesor Zofia Janukowicz-Pobłocka, moja pierwsza pani profesor, mówi, wiesz, nie, no w operze, nie, ty masz tyle radości w sobie, tyle uśmiechu, że ty musisz właśnie to przekazywać publiczności. No to tak też zrobiłam, jestem szczęśliwa.
3: Mówi Grażyna Brodzińska, która dzisiaj jest gościem Alei Sław. Do naszej rozmowy wracamy dosłownie za kilka krótkich chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda?
14: No.
15: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto, no wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
7: Aleja Sław. Radia Pogoda.
8: A przed Państwem jeszcze godzina. Alej Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj naszym gościem jest Grażyna Brodzińska. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część spotkania z naszą gwiazdą. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A czy któryś z tych gatunków bardziej pani w duszy gra?
2: Wszystkie mi grają duszy.
1: Czyli to nie jest tak, że śpiewam operetkę, ale jednak wolałabym operę.
2: Nie, wszystkie mi grają, bo jest bardzo dużo pięknych arii operowych oczywiście, ale przez to, że osiadłam w tej operetce, to jest mi bliższy, najbliższy gatunek sztuki. Przez to, że jest najtrudniejsza.
1: Czy jeszcze teraz w Polsce tworzy się coś operetkowego, na co warto zwrócić uwagę?
2: Na pewno tak. Na pewno tak, bo są w teatrach grane operetki. Oczywiście, że tak.
1: Ale czy to są już operetki grane na podstawie tekstów, które powstały dawniej, czy powstają na przykład jakieś właśnie nowe melodie, nowe teksty? Jak to wygląda?
2: Nie, wie pani, nie wiem, czy lepiej nie piszmy teraz operetki żadnej. Opierajmy się na tych klasykach, na tym, co było wcześniej napisane, bo to jest wieczne, tak jak powiedziałam na początku.
1: No właśnie, ale dlatego o to pytam, no bo wydawać by się mogło.
2: Zawsze będzie dobre. No, po prostu, tylko przepraszam, że używam, po prostu tylko, bo muzyka, tak jak powiedziałam, jest wieczna, ponadczasowa, a tekst trąci myszką, to stary tekst, no to można go odkurzyć, pozmieniać troszeczkę i nadal będzie pięknie.
1: No tak, ale to wtedy się wydaje, że jakby, że to jest trochę taki zamknięty gatunek, skończony w pewnym sensie, skoro gdzieś tam nie powstają na przykład, nie wiem, nowe libretta, nowe jakieś jeszcze rzeczy operetkowe.
2: Jeżeli powstanie fantastyczne libretto, no to będziemy się cieszyć. Na razie jeszcze nie powstało.
1: Tak, dyplomatyczna odpowiedź, rozumiem. Powiedziała pani, że pani nie ma z natury głosu, że pani go wypracowała. Aż się wierzyć nie chce, bo jednak geny, no to tutaj wydawać by się mogło, że miała pani łatwiej, no bo rodzice.
2: No tak, ja byłam bardzo muzykalna, ale i śpiewałam sobie, wie pani, śpiewać każdy może i ja miałam i tam wysoki, ale tak nuciłam sobie coś tam. No, mi się wydawało, że to było taki mały głosik, ale trzeba było go rozwinąć i to się rozwija na utworach, na nic samo nie przyjdzie. I jeszcze raz powtarzam, praca, ponieważ zawsze lubiłam tę pracę. No to tak sobie właśnie wypracowałam, że w tej chwili nie mogę zaśpiewać każdej arii, bo to w zależności od głosu, jaki mam. Bo ja nie mam małego głosu, nie mam wielkiego głosu. Taki głos, taki jak trzeba właściwie. Tak, jaki powinna mieć.
1: Odpowiedni.
2: Tak, ale nie jest to sopran dramatyczny, mocny jakiś taki. Ja mam sopran liryczny, zawsze nie sprawiała mi problemu koloratura, ale również w tej chwili i średnica, i niskie dźwięki, wysokie dźwięki. No, ponieważ jest to wypracowane, to mogę powiedzieć nieskromnie, że nie mam problemów.
1: Nieskromnie i bardzo dobrze. W końcu tutaj przechodzimy do odpowiednich zachwytów nad własną osobą, bo to się pani absolutnie należy, jak to się ostatnio mówi popularnie. Ale pomyślałam sobie o tym, gdyby ktoś na przykład chciał śpiewać operę, operetkę, to trzeba zacząć dość wcześnie?
2: No,
1: czy to jest możliwe,
2: nie,
1: żeby na przykład w dorosłym życiu zacząć w ogóle dopiero pracować nad głosem?
2: No i pani, dlatego idziemy na studia po maturze, prawda? Idzie się na studia, bo wtedy mi się wydaje, żeby nie za wcześnie, bo na przykład u chłopców jest mutacja głosu, zmienia się im głos, więc może śpiewać, może być 11-letni chłopiec, może ślicznie śpiewać, a później mając 19 lat zupełnie jest inna barwa głosu. Może się wszystko zmienić. Także trudno mi powiedzieć. No.
1: Zapytałam o to w kontekście tego, że pani śpiewa rzeczywiście od najmłodszych lat.
2: Śpiewa, to duże słowo, że śpiewam. No sobie tam podśpiewywałam, może tak. Podśpiewywałam sobie. A zaczęłam się tak naprawdę uczyć, właśnie po maturze. Mhm. Poszłam na studia, no i wtedy naprawdę tak już, tak jak
1: mówiłam. Na poważnie.
2: Na poważnie, tak. Mhm. Na serio to było, na serio, tak.
1: Występowała też pani na jednej scenie z mamą. To jest takie... Zastanawiałam się nad tym. Ja na przykład chyba bym, nie wiem, tak nie uniosłabym presji mojej mamy na scenie.
2: To było ogromne przeżycie i to było marzenie właśnie mojej mamy, żeby zaśpiewać razem. I akurat był taki spektakl Machiavelli, gdzie mama grała mamę, ja grałam córkę. Mhm. I była prawdziwa mama, prawdziwa córka na scenie. Miałyśmy taką jedną scenkę, kiedy... Pyskowałyśmy strasznie do siebie, tak wymyślałyśmy sobie. A byłyśmy obie śmieszkami, więc była, raz się tak zdarzyło, że właściwie całą tą scenkę stałyśmy plecami do siebie, bo nie mogłyśmy patrzeć sobie w oczy. No, byłyśmy w szampańskim nastroju akurat. Znaczy szampańskim, no, bez alkoholu oczywiście. Ale nie mogłyśmy tego zaśpiewać do siebie. Bardzo lubiłyśmy razem grać, bo byłyśmy jednak bardzo podobne na scenie. Mhm.
1: A czy to wtedy jest trochę inna presja, jeśli gra się z rodzicem, niż jak gra się z obcymi jednak osobami?
2: Ja wtedy tego nie odczuwałam. Po prostu byłam szczęśliwa. Mama też była szczęśliwa, że gramy razem. Dla publiczności było to coś niesamowitego. Zawsze były pełne widownie, bo mama, prawdziwa córka. Także cieszę się, że tak się zdarzyło. Chociaż raz.
1: Moim i państwa gościem jest dziś aktorka, śpiewaczka, tancerka Grażyna Brodzińska. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy tak pani myśli sobie o tych wielu rolach, które pani zaśpiewała, no to już wiemy, że jedną z takich ulubionych była Dolly. Czy jeszcze ma pani takie sentymenty związane z jakąś inną postacią?
2: Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo każdą rolę, którą mam do wykonania, uwielbiam. Mhm. I właściwie nie ma roli, której bym nie lubiła, bo pewnie bym jej nie grała, nie śpiewała. Mhm. No bo po co się męczyć? Gdyby też nie była dla mnie, mhm, na mój głos, bo aktorsko to można sobie poradzić, ale głosowo, jeżeli jest jakaś partia za mocna, to jest taka w operetce Hrabina Maryca, przepiękna rola Marycy, a nawet mi proponowano zaśpiewanie tej roli w spektaklu, ale wiedziałam, że to nie jest, bardzo bym chciała, bo to świetna rola, ale tak sobie pomyślałam, no i nie chcę zniszczyć mojego głosu, chcę, mhm, jeszcze długo śpiewać, trudno, muszę odmówić, ale przynajmniej moje struny głosowe mi się odwdzięczają, bo bardzo o nie dbam i staram się właśnie śpiewać wszystko to, co im odpowiada.
1: No właśnie, to jak pani dba o głos? Na co dzień jakby robi pani jakieś szczególne rzeczy, żeby zadbać o głos?
2: Nie szaleję. Nie szaleję. Oczywiście, jeżeli jest, no nie piję zimnych, lodowatych, jakiś prosto z lodówki, mhm, wody czy jakiegoś innego napoju, to na pewno nie. Mam okryte gardło szalikiem, jeżeli jest zimno. Mhm. No nic szczególnego, no.
1: Czyli nie krzyczy pani na koncertach rockowych?
2: Nie chodzę na koncerty rockowe.
1: No ale właśnie, bo tutaj rozmawiałyśmy też o tym, że czasem się zdarzy, że komuś się zmieni gust muzyczny, albo że właśnie taki rockman dotrze w końcu na koncert operetkowy. Mhm. Czy pani zdarzyło się dotrzeć na jakiś rockowy koncert?
2: Znaczy, wie pani, no nie, na koncercie nie byłam, ale nieraz udało mi się gdzieś tam słyszeć, czy w telewizji, No, muszę mieć pojęcie o każdym gatunku muzycznym. Więc oczywiście tak, jeżeli jest świetne wykonanie, to dlaczego nie? Mogę też posłuchać, ale to musi być świetne wykonanie. Mhm.
1: Ale jednak nie zagrało w sercu na tyle, żeby wybrać się na koncert rockowy.
2: Nie zagrało.
1: To rozumiem, że jeżeli pani wybiera koncerty...
2: No przepraszam właśnie tych młodych dwóch chłopaków, bo oni byli na moim, a ja na ich nie. No ale jeżeli mnie zaproszą, jeżeli tak się zdarzy, to pójdę.
1: Panowie, słyszeliście? Tutaj padło zapewnienie. To na jakie koncerty pani chodzi? Jeśli pani chodzi jeszcze.
2: Jeżeli, no właśnie, nie za bardzo z tym czasem. Mhm. Bo przeważnie wtedy, kiedy jest jakieś coś dobrego, to ja w tym czasie też pracuję. No, to jest taki zawód.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że weekendy to nie są wolne dla pani.
2: Nie. Właśnie pracujemy w weekendy. Mhm.
1: Jak to się stało, że pani znalazła się w ogóle w obsadzie Barw Szczęścia?
2: Ach, to był przypadek. Moja menadżerka rozmawiała z szefową. No i szefowa mówi, no tak, no ale to jest pani Grażyna Brodzińska, to jest śpiewaczka. A Iwonka mówi, no tak, ale ona jest również aktorką. No tak, ale to jest śpiewaczka, więc to dla niej było niemożliwe. Jeżeli jest śpiewaczką, to nie może być dobrą aktorką. Ale proszę spróbować. No i miałam być w trzech odcinkach, a byłam prawie 2 lata.
1: No właśnie.
2: W wielu odcinkach. No i tam już i zaśpiewałam, i tańczyłam. Miałam nawet swoją szkołę tanga. Także już wszystko zrobiłam, co mogłam w tej roli. No i już, no to była taka cudowna przygoda. Bardzo się cieszę, że otarłam się o tę przygodę. Było cudownie. No i są miłe wspomnienia po prostu.
1: Czy gdyby pani na przykład dostała kolejną propozycję zagrania w serialu, zagrałaby pani jeszcze w serialu?
2: Ale na pewno nie w Tasiemcu, na pewno w wieluś tam odcinkach. Aha. Bo na to też nie mam czasu, ale tak... No chętnie bym zagrała w filmie muzycznym jakimś po prostu.
1: To tu już wiemy, czekamy teraz na Wygraną.
2: No, na Wygraną tylko, absolutnie czekam. Ale ponieważ nie gram, muszę zagrać w tego Totolotka. jak nie będę grała, to nie wygram.
1: No, aha, to, dobrze, rozumiem. Dobrze. To, czyli jednak tutaj nie doprecyzowałam wcześniej, dlaczego pani nie gra w
2: No właśnie nie gram, ale dobrze, to dzisiaj zaczynam
1: jak skreślać. Przygodę z loterią.
2: Tak.
1: No właśnie, ale to tak jak i w tym serialu, tak jak pani mówi, że produkcja stwierdziła, że jest pani bardziej śpiewaczką. Czy pani się czuje bardziej śpiewaczką?
2: Nie, ja się czuję również aktorką. Absolutnie tak, bo tego się uczyłam.
1: No właśnie.
2: Tego się uczyłam i nieraz miałam kiedyś taką recenzję, bo nie wiadomo było, gdzie mnie ulokować, w której szufladce, czy ja właśnie, czy jestem aktorką, czy jestem śpiewaczką, czy jestem tancerką, co się ze mną dzieje. No ale stwierdzono, że właściwie mogę zagrać każdą rolę, no, a ja uważam, że prawie każdą może. Może nie każdą, może prawie.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo czy na przykład aktorstwo pomaga pani podczas koncertów?
2: Też, bo
1: czy wtedy jest pani tylko śpiewaczką?
2: Nie. Ja bardzo zwracam uwagę na interpretację, bo ja muszę wiedzieć, o czym ja śpiewam. I jeżeli mam jakąś arię do wykonania, czy piosenkę, to najpierw czytam tekst, żeby wiedzieć, o czym jest ten tekst. Ja wtedy nie muszę nic grać. To po prostu musi być, moje wnętrze musi się ukazać i musi być cała prawda. Nie oszukujmy publiczności. Ojej, znowu się wątek skończył.
1: Rozmawiamy o tym, czy to aktorstwo pomaga też w śpiewaniu.
2: Znaczy w śpiewaniu, no w wykonaniu danej arii czy piosenki. To na pewno tak, bo zawsze młodym ludziom przekazuję. Pamiętajcie, że to musi być prawdziwe i interpretacja musi być. Nie można stanąć i odśpiewać. Trzeba

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival.

0: Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Została ostatnia reklama.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
13: Cichnie gwar, wieczór.

0: Grażyna Brodzińska jest dziś gościem, ale i Sław, Radia Pogoda. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, że bardzo ważne w trakcie wykonania arii operowej jest przekazanie treści. No, ale przy tym przekazywaniu treści mogą też pojawić się pewne wyzwania.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: To jak jest wtedy na przykład ze śpiewaniem w obcych językach? No bo jednak
2: muszę wiedzieć, o czym śpiewam. Tak. Muszę wiedzieć, o czym śpiewam i później porządnie się przygotować w danym języku. To przecież ile spektakli w języku niemieckim. Przecież myśmy bardzo często wyjeżdżali z teatrem do Niemiec, do Holandii. Wszystko było w języku niemieckim. No to oczywiście też siadamy z kimś, kto doskonale zna język i przygotowujemy sobie taką całą rolę. Mhm. Pod każdym względem.
0: Czy w jakimś języku było się bardzo trudno przygotować?
2: Nie ma trudno. Jak jest trudno, trzeba więcej pracować. Co znaczy trudno? Jeżeli jest coś do wykonania, to trzeba to wykonać jak najlepiej się potrafi, po prostu więcej pracować.
0: A to jest akurat bardzo ciekawe podejście, bo jednak wielu ludzi teraz to tak by chciało, żeby było łatwo, szybko, przyjemnie.
2: I duże pieniążki trzeba zarabiać, prawda?
0: Tak.
2: I szybko i od razu być gwiazdą.
0: Tak. A to tak się nie da.
2: Nie ma tak, nie, bo pamiętam też swoje początki. I bardzo się cieszę, że miałam właśnie takie, bo były też sytuacje, kiedy miałam właśnie malutki pokoik służbowy, teatralny, w którym stał piec, no i musiałam stawać o tej 6 rano, schodzić do piwnicy po węgiel, przynosiłam, rozpalałam w piecu i później leciałam na próbę czy zajęcia w studio aktorskim. No ale to dzisiaj na przykład cieszę się, dostanę ładny ołówek i cieszę się z tego, no po prostu może dlatego, że po tych stopieńkach sobie wchodziłam.
0: Ale to jest aż wręcz nieprawdopodobne.
2: Że nie miałam od razu wszystkiego.
0: Ale to jest aż wręcz nieprawdopodobne, że tutaj wieczorem w teatrze gwiazda na scenie, a rano trzeba było rozpalić się.
2: No tak, ale to były moje początki na Wybrzeżu i mam miłe wspomnienia, naprawdę. Dzisiaj nie mogę patrzeć na margarynę i salceson, bo wtedy było to najtańsze i wtedy się to jadło. Ale to naprawdę miłe wspomnienia. Byłam młoda, bardzo młoda i zaczynałam. Więc widocznie mi się wydawało, że tak musi być. Trzeba zacząć z niczego.
0: Myśli pani, że teraz też młodzi wykonawcy, którzy zaczynają przygodę z teatrem, z operetką, zaczynają trochę z niczego? Czy jednak ten pułap startu jest trochę inny?
2: Ja myślę, że inny chyba. Ale może na pewno są też osoby, które są bardzo ambitne i nie denerwują się, kiedy dostaną najpierw małą rulkę. Bo najpierw trzeba poczuć tę scenę, poznać ją dokładnie i później się jakoś tak lepiej po niej stąpa, a nie jak od razu się dostaje główną rolę i człowiek, młody człowiek jest taki nieporadny. Nawet jeśli jest dobry, daj Boże, dobry reżyser, no to wtedy też musi dużo pracować, no bo to nie przychodzi sam. No trzeba się tego wszystkiego nauczyć w tym zawodzie. A piosenkarze, no śpiewać każdy może, jak już mówiłam wcześniej.
0: Gdyby pani też zaczynała tak naprawdę jako dziecko na scenie, czy to jakoś w ogóle wtedy kolidowało ze szkołą, z innymi zajęciami?
2: No jak już zaczęłam szkołę, to już nie byłam tak codziennie w teatrze. Nie. To tylko do momentu pójścia do pierwszej klasy.
0: No tak, ale jednak były spektakle. Miała pani 10 lat, też występowała pani na scenie. I wtedy co ze szkołą?
2: No udawało się. Byłam dobrą uczennicą. Mhm. Taką ambitną uczennicą rzeczywiście.
0: Też pewnie rodzice nie na wszystko pozwalali, jeśli chodzi o teatr.
2: O nie. Jeżeli chciałam od taty jakiś zaskórniaczek, to pisałam, tata wracał z teatru wieczorem i zastawał przy stoliku karteczkę. Pisałam wiersz i między wierszami w tym wierszu właśnie, że przydałoby mi się 10-20 zł może, jakiś taki zaskórniaczek, ale tata był zawsze wzruszony tą moją poezją, że jednak się postarałam, a nie po prostu tata potrzebuje zasłużyć.
0: Ale działało zawsze, czy tylko czasami?
2: Działało. Nie, działało. Był dumny, że udało mi się takie ładne wiersze pisać. No nawet kiedyś chciałam być dziennikarką też. Ale to był taki epizodzik malutki. Szybko mi przeszło, jednak artystka została głęboko w głęboko w sercu miałam ten teatr.
0: Przyznam się szczerze, nie znam tego epizodziku. No. Opowie pani o nim trochę więcej?
2: Znaczy, tak sobie pomyślałam, a może dziennikarka, będę właśnie przeprowadzać wywiady ze znanymi ludźmi. To takie cudowne, tylu rzeczy się dowiem. Nie, no ale jednak ta scena jednak dla mnie najważniejsza.
0: Tak sobie teraz pomyślałam, że z jednej strony my dziennikarze stresujemy się jednak tym, że rozmawiamy z ludźmi sceny, ale też pomyślałam sobie, że będąc człowiekiem sceny i odpowiadając na pytania, to też czasami chyba może być trudne zadanie.
2: No tak, no na pewno tak. A propos tremy, miałam ostatnio, śpiewałam z Alą Majewską duet Być kobietą i miałam taką tremę, niesamowitą, a przecież my się znamy tak długo. Ja mówię, ale ja mam taką tremę. Ona mówi, no przestań, błagam cię, co ty mówisz? Bo jeszcze ten korcz. Ja mówię, słuchaj, jak coś mi nie wyjdzie, on mówi, przestań, no to jest okropne. Oczywiście wszystko było okej, ale wiem, że no, to jest piosenka i to jest świetna piosenka Ali, a ja tutaj wtrącam się. No ale to był bardzo miły duet, więc wszystko poszło bardzo dobrze, ale mówiła się, że też ta pokora, prawda, że... gdybym może była pewna siebie, taka więcej pewności siebie miała, no to może bym więcej jeszcze zrobiła, nie wiem. Ale ktoś kiedyś mówi, dlaczego nie wyjechałaś za granicę? No jak wszyscy powyjeżdżamy za granicę, no to co tutaj, kto tutaj zostanie? No, ja tu jednak miałam ten dom i no zostałam tutaj. I bardzo się cieszę, bo jestem dla mojej publiczności tylko.
0: Ale wracając do tego duetu z Alicją Majewską, to stremowała panią wtedy jakby osoba Alicji Majewskiej, czy utwór do
2: nie,
0: wykonania?
2: Nie, tylko czy czegoś nie popsuje jej. czy wszystko będzie, czy ona będzie zadowolona. A ona ma też dużo pokory, też jest cudowną dziewczyną, no świetnie śpiewa, cały czas jest świetna. Po prostu cudowna.
0: Ale tak samo jak i pani.
2: A, dziękuję.
0: Więc dlatego dziękuję. Tak się zastanawiam, bo no, jednak... Setki razy wychodziła pani na scenę i zdarzają się takie momenty, że wychodzi pani jeszcze trochę jednak zestresowana?
2: Ja jestem za kulisami, tak jak powiedziałam wcześniej, zestresowana. Nic z nikim nie rozmawiam, jestem bardzo skupiona, ręce mi się trzęsą, pośladki mi się trzęsą, ale w momencie, kiedy wychodzę, to jest to, co kocham. No i już nie mam żadnej tremy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Grażyna Brodzińska jest dziś naszą sławą w Alei. Rozmawiałyśmy przed przerwą między innymi o stresie towarzyszącym artystce przed wyjściem na scenę. Jak już Państwo słyszeli, gdy tylko pojawi się ona na scenie, no to już cały ten stres odchodzi w niepamięć.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czyli tutaj jest w duecie z Alicją Majewską też tylko przed
2: wyjściem,
0: tym
2: tak, tak.
0: To się działo.
2: Tak,
0: okej.
2: Tak.
0: Zresztą no, tak sobie pomyślałam o tym, że przypuszczam, że też ludzie, którzy...
2: Ale jeszcze coś, przepraszam, że przerywam. Jeszcze była taka sytuacja, że śpiewałam walsa Ambara i siedziała Irenka Santor w pierwszym rzędzie. Więc wyszła, więc jak skończyłam to śpiewanie, ja mówię: Irenko, żebyś ty wiedziała, jak ja się potwornie denerwowałam, żeby nie zepsuć ci tej piosenki, że ty siedzisz, ty byłaś, zawsze śpiewałaś, bo on po prostu w ogóle to cudowna i osoba i no śpiewała fantastycznie. Każda piosenka to hit, śpiewała tak czyściutko i z taką interpretacją, z takim wyrazem. Właśnie to jest tak potrzebne, żeby nie udawać czegoś na scenie. Irena Santor, ona nigdy nie udawała. Ona była prawdziwa. I chodzi o to, żeby to było z serca, z wnętrza naszego, żeby to było prawdziwe. No, ale chciałam i tego walsa Ambara chciałam zaśpiewałam po swojemu, tak jak ja czuję. I Irenka właśnie wtedy powiedziała: słuchaj, fantastycznie, że ty zrobiłaś to tak, jak ty to czułaś. I to było twoje. Także byłam pochwalona.
0: Udało się.
2: Ale to są takie tremy właśnie przed wielkimi osobami, a przecież ja też coś tam znaczę, prawda, kimś jestem, a jednak ta ogromna pokora, czego się nie wstydzę i może dlatego ciągle pracuję nad sobą i dlatego to jest takie trwałe i cały czas jest i jest i jest, oby jak najdłużej.
0: No ale dlatego, co jest dla mnie właściwie bardzo fascynujące, jak pani opowiada o tym, że właśnie pani ma tremę, że zobaczy pani panią Irenę Santor albo panią Alicję Majewską, się pani zestresuje trochę jednak, no bo to jest dla mnie aż nieprawdopodobne. Wydawać by się mogło, że no, taki artysta jak pani to wychodzi po prostu...
2: Wręcz, tak jest.
0: Klękajcie
2: tak.
0: Narody, ja tak. Śpiewam, tak?
2: Teraz ja. Nie, no ale ja się tego nie wstydzę wcale. Najważniejsze jest, że to, co wykonuję, musi być na najwyższym poziomie po prostu. No. A to, czy ja mam tremę, czy nie. Moja trema jest mobilizująca na szczęście.
0: Zdarzyło się pani, że ktoś z muzyków pani powiedział, że jakby stresowało go to, że śpiewa właśnie z panią?
2: Któryś z muzyków?
0: Tak, że na przykład wykonuje pani z kimś dany utwór i to właśnie ta druga osoba przyszła i powiedziała, że pani Grażyno, pani mnie stresuje.
2: A nie, a może tak było. Pewnie tak, no może tak było.
0: Nie przyzna się pani.
2: Nie pamiętam.
0: No dobrze, ale też jakby wracając trochę też do operetki i do tego, co pani lubi najbardziej śpiewać, to tak jak pani mówi, ma pani bardzo szeroki repertuar. Raz śpiewa pani operetkę, raz dwudziestolecie międzywojenne, raz operę.
2: A musical.
0: Czy jednak musical? No tak. Czy jest coś takiego, że rzeczywiście całym sercem pani do tego wraca? Bardzo chętnie. Jakiś jeden utwór. Czy tak?
2: Do jakiegoś utworu? Tak. Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo wszystkie są mi bliskie. Bo gdyby nie były, to bym nie wykonywała, nie śpiewała tego.
0: Czy kiedyś pani się zastanowiła, jak wiele utworów w swoim życiu pani zaśpiewała?
2: Oj, tak dużo, jak dużo mam sukien.
0: Aha, czyli tutaj przechodzimy jeszcze do jednego wątku.
2: Tak. Bo zawsze padają takie pytania. A ile pani ma tych sukien swoich pięknych? Mówię, nie wiem, dużo.
0: Ale one się mieszczą jakoś w domu, czy są w różnych miejscach?
2: Ciężko. Są w różnych miejscach, tak. Bo nawet to już mówiłam wiele razy na ten temat, że musieliśmy dokupić małe mieszkanko, które było dosłownie za ścianą, takie malutkie i widocznie czekało na mnie. No i tam są suknie, jeszcze w garażu są suknie i w piwnicy wielka szafa zrobiona. Piwnica, która należała do tego małego mieszkanka, jest ogromna szafa i tam jeszcze też są takie troszkę starsze suknie, do których pewnie też wrócę, je troszkę odświeżę. pozmieniam, może nie wiem. Ale rzeczywiście dużo ich, bardzo dużo.
0: I pani wraca do tych strojów, czy czasem jednak ta suknia jest jednorazowa i ona po prostu wisi?
2: Nigdy nie jest jednorazowa, bo one są bardzo klasyczne. Mhm. I w zależności od tego, jaki utwór śpiewam, czy jest to coś hiszpańskiego, no to musi być odpowiednia suknia. Nawet mam jedną, którą kupiłam za granicą w Sewilli i właśnie ona jest taka prawdziwa hiszpańska i śpiewam te moje hiszpańskie, czy Kardasze, jeśli chodzi o operetkę czy piosenki czardaszowe, hiszpańskie jakieś hiszpańskie. A tak to z klasycznych rzeczywiście mam ich bardzo dużo i wracam. Mam na przykład moja pierwsza suknia, która ma lat kilkadziesiąt, bardzo dużo, jest wieczna. Jest tak klasyczna, ponadczasowa, że mogę do niej, w niej być do końca życia, właściwie śpiewać, dopóki oczywiście będę śpiewać, no wiadomo.
0: Czy rozstaje się pani czasami z jakimiś sukniami, sprzedaje je dalej albo
2: nie,
0: komuś oddaje, czy to już jest takie pani
2: nie,
0: i tylko
2: to jest
0: pani?
2: Moje, to jest moje ukochane, to są moje dzieci.
0: Czyli jednak troszkę taka kobieca próżność, jeśli chodzi o suknie, się włącza.
2: Tak, bo ja do nich wracam. Odkładam i później po latach wracam, więc to nie jest tak, że ja ciągle mam nową i zostawiam, bo one są tak świetne, tak świetne projekty i tak świetnie uszyte, że no, nie miałabym serca się z nimi rozstawać. Kiedyś może będzie jakaś wystawa.
0: A zdarzyło się pani na przykład być zdziwioną, że ma pani jakąś suknię w szafie, skoro jest tyle już tych strojów? Bo czasami nam kobietom zdarza się tak, że na przykład odkrywamy coś trochę na nowo i tak, o, zapomniałam, że mam taką zieloną, piękną.
2: Nie, no ja mniej więcej wiem, jakie ja mam, bo muszę wracać do niektórych, ale ciągle myślę o jakiejś nowej może. Że jakaś nowa się
0: to
2: może
0: to bardzo
2: przyda.
0: Zdrowy objaw.
2: Bardzo babski taki.
0: To jeszcze w takim razie tylko dopytam, czy w parze z sukniami idzie... No wręcz nie liczba, a ilość butów.
2: No są buty do danej sukni, wszystkie tak i biżuteria też. I wszystko jest naprawdę bardzo dobre, no bo publiczność jednak często do mnie przychodzi do garderoby, rozmawiam i, no i z bliska patrzy na mnie, więc to nie może być bleco.
0: Grażyna Brodzińska, aktorka, śpiewaczka, tancerka, jak słychać też i miłośniczka pięknych ubiorów. Była dzisiaj moim i państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda.
2: Ale jeszcze miłośniczka, bo jak pani powiedziała miłośniczka, jestem miłośniczką włoskiej kawy.
0: Okej.
2: Wiedeńskiego strudla.
0: Robi się smacznie.
2: I nalewki z pigwy. Jeśli chodzi o miłośniczkę, bo akurat mi to słowo, tak, to ja jestem miłośniczką.
0: To o tej nalewce z pigwy to już po 22.
2: Dobrze.
0: Bardzo pani dziękuję
2: bardzo
0: za
2: dziękuję,
0: to spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

chodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

0: za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miod.
1: Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
15: Została ostatnia reklama.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Reklama.
21: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
22: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie na początek zajrzymy na poznańską Wildę. Rusza tam kolejna inwestycja, gdzie dokładnie o tym Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
23: Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Prace te przeprowadzi gestor sieci. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia 2027 roku. Skrzyżowania zostaną przebudowane tak, aby zapewnić czytelny układ jezdni. Z modernizacji skorzystają piesi dzięki wymianie nawierzchni na chodnikach oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych bliżej wlotów jezdni na skrzyżowania. Przejścia dla pieszych dodatkowo zostaną doświetlone, co poprawi widoczność po zmroku. Aby ułatwić poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym, zamontowane zostaną faktorowe oznaczenia nawierzchni. Projekt zakłada również odbrukowanie utwardzonych nawierzchni i nasadzenia zieleni, 15 drzew i prawie 600 sadzonek krzewów. Zieleń zostanie posadzona wiosną przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, który obejmuje również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 milion złotych. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce pozyska nową zieleń, układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Aby zmniejszyć uciążliwość, przebudowa skrzyżowania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej, natomiast ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną ulicy. W późniejszym etapie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madalińskiego i Fabrycznej zostanie zamknięta, natomiast zostanie przywrócony przejazd w osi ulic Fabryczna i Prądzyńskiego. Ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się z ograniczeniami, będzie dostosowywany do postępu prac. Prosimy o zwracanie na zmieniające się oznakowanie w rejonie prowadzonych robót. Zmieni się również kursowanie autobusu linii numer 171.
22: A my tymczasem poruszamy kolejny temat. Przez wiele lat w arenie odbywały się imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia masowe. W planach miasta jest inwestycja, dzięki której ponownie będzie to możliwe.
0: Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy obiektu. To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycji ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny. Ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
22: A mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zupełnie zmieniamy temat, przeniesiemy się w okolice Poznania.
1: Policjant z Komisariatu Policji w Puszczykowie w czasie wolnym od służby, spacerując ulicami Mosiny, w pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek wydał mu się znajomy. Mundurowy szybko skojarzył, że jest to osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjant najpierw powiadomił o tym zdarzeniu będących w służbie funkcjonariuszy z Puszczykowa, którzy po tym zdarzeniu, po tej wiadomości natychmiast udali się we wskazane miejsce, a sam udał się za tą kobietą. Ta osoba szybko zorientowała się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, mimo to, że nasz policjant był w ubraniu cywilnym, rozpoznała go i rzuciła się do pieszej ucieczki. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nią w pościg. W trakcie ucieczki kobieta, próbując zgubić policjanta i uniknąć zasądzonej odsiadki, wbiegła w gęste zarośla. Funkcjonariusz, przedzierając się przez krzaki, na moment stracił ją z pola widzenia. Po chwili jednak ciszę przerwał kobiecy krzyk oraz wołanie o pomoc. Gdy policjant dotarł na miejsce, okazało się, że uciekinierka wpadła do zbiornika retencyjnego i nie potrafiła o własnych siłach się z niego wydostać. Sytuacja zagrażała jej życiu i zdrowiu. Funkcjonariusz nie wahał się ani sekundy i natychmiast ruszył z pomocą. Chwycił kobietę i bezpiecznie wyciągnął ją z wody. W tym czasie na miejsce dotarł zaalarmowany wcześniej patrol, który przejął wyciągniętą ze zbiornika 46-latkę. Po upewnieniu się, że kobieta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, policjanci sprawdzili ją w policyjnych systemach informacyjnych. Tam potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia naszego kolegi. Kobieta ta była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Najbliższe pół roku spędzi teraz w zakładzie karnym.
22: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W naszym programie teraz Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będzie o naprawdę wielkiej dyni.
2: W tej strony nie będzie miała pewnie metra, a tu będzie miała więcej niż metr, czyli średnio możemy przyjąć około metra.
20: Jolanta Lisiecka, pracuje w Katedrze Warzywnictwa, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bo w zeszłym roku uczestniczyliśmy w Powsinie w konkursie na największą dynię w Ogrodzie Botanicznym i zajęliśmy 3. miejsce. Dynia miała na imię Jola. Miała być Reginą, ale nie wiem, czy została nazwana. Nie została skierowana do konkursu, więc nie ma imienia. No nie wiem, co z Jacek z nią zrobi. No uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów, bo dynia lubi sobie i wypić i pojeść. Poza tym no musi mieć ciepło, ta jest zabezpieczona, widzimy owoce zabezpieczone są przed zagniewaniem, czyli jest paleta, cienka warstwa styropianu, jest ten piasek, żeby miała sucho od spodu. Była też przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, czy taką specjalną, czy włókniną taką, która chroni przed przemarznięciem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, z ciepłych stref. No w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne. To są specjalne nasiona, to nie jest taka dynia, której nasiona kupimy w sklepie. To są specjalne nasiona, które mają jakby certyfikat. Wysiewamy nasiona, następnie
2: nie produkujemy rozsadę i rozsadę sadzimy do tunelu. Także w zasadzie no, w tunelu to możemy już na początku maja, ale najbezpieczniej to jest po połowie maja, czyli po zimnej zośce, kiedy skończą się przymrozki wiosenne. No ale oczywiście konkurentki były likwidowane, że tak powiem, czyli nie wszystkie owoce, które zawiązały się na roślinie, zostały. No, chodziło o to, żeby roślina skupiła się na kilku wybranych i żeby rzeczywiście wszystko, co ona produkuje, czyli cukry w procesie fotosyntezy, przekazywała, karmiła tylko te wybrane. Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast no, brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania zamontowany, także była tutaj zasilana wodą. Natomiast no, w polu, jeżeli nie ma systemu do nawadniania, to może być różnie, a dużo wody potrzeba, żeby takiej wielkości owoce wytworzyć. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są mięsiste pędy. Nawet ogonki liściowe są bardzo grube i zawierają dużo wody. Liść, powierzchnia liści jest duża, w związku z tym parowanie też jest duże. Ona potrzebuje, żeby po prostu ta woda była i w pędach, i w liściach, w owocach też, no i żeby wyrównać te straty, które następują na skutek transpiracji, czyli parowania wody z powierzchni, dużej powierzchni liści.
22: A to jest dobry sezon dyniowy?
2: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały. Teraz to już wiadomo, jest końcówka, są chłodne noce, więc liście zamierają. Owoce jeszcze pięknie wyglądają na polu. Natomiast no, myślę, że tak. I tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest. Ta moda na Halloween myślę, że spowodowała zainteresowanie dynią, ale też dynię zaczęliśmy włączać do naszego jadłospisu. Tej dyni naprawdę pod różnymi postaciami jest całe mnóstwo, bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, dyniową, fajnie przyprawioną. Placuszki, różne kluseczki, pire z dyni możemy robić. No na wszelkie sposoby ona, niech są takie dynie, które mają bardziej wyrazisty smak, ale są takie, które mają smak taki neutralny, w związku z tym dobierając różne przyprawy korzenne, na przykład cynamon, gałkę muszkatołową, możemy taki smak wydobyć z tej dyni, jaki chcemy. A konsystencja też jest bardzo fajna i zróżnicowana, ponieważ po ugotowaniu praktycznie prawie każda dynia ma trochę inną konsystencję. Już o kolorze nie wspomnę, bo ten kolor bywa różny. Są żółte, są kremowe, ciemno-pomarańczowe, miąższe, także bardzo różnie to wygląda. Ale właśnie ten smak możemy wydobyć. Także to jest fantastyczne warzywo, bardzo zdrowe.
21: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
22: Poznańskie przepisy na dania z dyni.
3: Oj, tak, poznańskich nie, bo ja tak... No dynia to jest taka okrągła, żółta, duża.
22: Długo rośnie? Zna pan jakieś przepisy poznańskie na dania z dyni?
4: Z dyni i zupę dyniową, ale to mam spisane wszystko, to nie, także... Ale robię od czasu do czasu sobie taką zupkę.
22: Dobra, poznańska?
4: Poznańska, pyszna, pyszna.
22: I za co pan lubi dynię?
4: Proszę? No za wartości, które posiada dynia, prozdrowotne, także...
22: W Poznaniu sporo takich dyń można znaleźć na bazarach?
4: To znaczy się można, ale w sezonie, jak są dynie, nie? Bo...
22: To teraz sezon w pełni.
4: W pełni jest, tak, tak, tylko nieraz właśnie fajnie sobie zjeść zimą taką zupkę dyniową, nie?
22: Czy znają panie jakieś poznańskie dania z dyni?
6: Zupa dyniowa, kotlety z dyni. No, mąka, jajko, tak, prędzej ziemniaczana.
2: Dynie są tak niskokaloryczne, no chyba, że dodamy, nie wiem, jakich dodatków masła orzechowego, które wspomniałam, to wtedy ta kaloryczność się podniesie i są zasadotwórcze. To jest bardzo ważne. Wiele pokarmów, które spożywamy, działają zakwaszająco na nasz organizm, a to osłabia na przykład naszą odporność, stany zapalne może powodować, o raku nie wspomnę, takie silne zakwaszenie i stałe. One działają zasadotwórczo, w związku z tym bardzo dobrze na nasz organizm. Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia, to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo, bardzo wiąże. Także jak najbardziej te dynie z tego względu polecam. To pewnie się w najbliższym czasie okaże, co z nią zrobimy. Bardzo duża. No w zeszłym roku ta dynia Jola, która podróżowała do Warszawy na aucie takim odkrytym, to zdjęcia były po drodze robione, bo rzeczywiście prezentowała się niesamowicie. Ona była inna niż ta, miała inną kolorystykę, była lekko nakrapiana, naprawdę śliczna i wzbudzała duże zainteresowanie. Tych odmian samych dyń jest ponad około 30 różnych gatunków, a w obrębie gatunków mamy odmiany, różnych smaków również. Także to jest przebogaty, przecudny świat i ten kolor żółty czy pomarańczowy w takie jesienne dni to jest pełen optymizmu. Takie podstawowe gatunki dyni to jest dynia olbrzymia, to jest dynia zwyczajna i tu mamy kabaczek, cukinie, patisony, które doskonale znamy. Mamy dynię też piżmową. Jest też taka fajna dynia, o której może niewiele osób wie, makaronowa. To jest dynia nieduża, taka podłużna i jak ją ugotujemy w całości albo nawet przekrojoną, ja gotuję zwykle na parze, nie w wodzie i po ugotowaniu poruszymy widelcem miąższ w tej dyni, to robi nam się takie super spaghetti wegańskie zupełnie. Także super dynia. Też polecam właśnie te dynie. Jest też dynia oleista. Olej z pestek dyni, bo to olej nie jest z każdej dyni. Oczywiście można pozyskać, ale ten, który kupujemy w sklepie, jest produkowany z dyni tak zwanej oleistej. Też dynie, które służą jako podkładki do szczepienia ogórków, bo możemy szczepić ogórki, żeby były odporniejsze na stresy różne, na choroby, na szkodniki i wtedy ogóreczek, ta szczytowa część rośliny jest szczepiony po prostu z korzeniem. I bardzo się cieszę, że staje się tak popularna, bo jest to jedno z najwcześniej udomowionych przez człowieka warzyw. Dynia przybyła do nas z Ameryki. Ameryka została dopiero odkryta przez Kolumba w 1492 roku. I zaczęły się podróże nie tylko ludzi, tych dobrych i tych złych, ale zaczęły się też podróże roślin. Rośliny z kontynentu europejskiego wędrowały do Ameryki, do Ameryk właściwie, a stamtąd przyjeżdżały do nas rośliny takie jak dynia, a dla rdzennych mieszkańców Ameryki dynia była jedną z podstawowych roślin takich, zapewniały pożywienie.
22: Którą dynię poleca Pani najbardziej poznaniakom, którą warto włączyć do swojej diety?
2: Ja Hokkaido. Jest, piękny ma kolor, jest nieduża, nie potrzebujemy, nie wymaga obierania, co jest bardzo w przypadku dyni, no czasami trudne, kiedy ta skórka już jest twarda. Także ja wykorzystuję i bardzo lubię Hokkaido, lubię też dynię piżmową. Proponuję popróbować różnych dyń. Fajna jest właśnie ta makaronowa, o której wspominałam, dlatego, że one naprawdę nam się wydaje, dynia, no dynia jak dynia, tak? Ale jak przekroimy, to ten miąższ, czy na surowo, czy po ugotowaniu, on ma zupełnie różną konsystencję, o smaku nie wspomnę. I tak jak powiedziałam, możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko, również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni, z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem właśnie jakiejś przypraw takich korzennych, cynamonu na przykład, czy imbiru. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda. Także polecam jak najbardziej. W sklepach jeszcze dosyć długo będą. Zwłaszcza jeżeli dynia jest gdzieś uszkodzona, to w tym miejscu no, zdarzy się, że będzie na przykład zagniwać, to już nam się na pewno nie uda jej zebrać. Ale takie skórki dyni są dosyć odporne na różne czynniki. Ja sama mam taką niewielką dynię, po prostu wyschła i jest na okapie kuchennym ze mną kilkanaście lat. No bo te ozdobne dynie, one też są jadalne, tyle tylko, że one są zwykle, mają grubą skórę, no to żeby służyły ku ozdobie dosyć długo.
22: Ozdobne dynie królują teraz między innymi na poznańskich bazarach. Jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością.
14: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
22: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Odbyła się w roku jubileuszu 75-lecia uczelni. Historia uczelni sięga jednak znacznie dalej. Jej korzenie związane są z rozwojem szkolnictwa rolniczego i przyrodniczego w Poznaniu, którego tradycje sięgają XIX wieku. Dziś Uniwersytet Przyrodniczy łączy tradycyjne dziedziny z nowoczesnymi technologiami. Weterynaria, leśnictwo, zootechnika, technologia żywności czy rolnictwo rozwijają się obok biotechnologii, analizy danych, inżynierii i ochrony środowiska. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz poznańskie Świerczewo. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana.
7: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy. Widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona. Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, a oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Do tego planowane jest również posadzenie 13 drzew. Całość stanowić będzie właśnie taki spójny, ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny.
22: Jak mogliśmy usłyszeć, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Czas na poznański rynek, a tam...
8: Znowu po
5: prawie rocznej przerwie hejnalista wrócił na wieżę ratusza i gra hejnał na cztery strony świata.
22: Mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
5: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodzie i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny. Poznański hejnał należy do jednego z najstarszych w Polsce. Prawdopodobnie jest trzecim najstarszym hejnałem w kraju, po Krakowie i Lublinie. Pierwsze wzmianki o tym, że on był wykonywany w Poznaniu, pochodzą z XV wieku. My znamy imię pierwszego hejnalisty poznańskiego, wiemy, że był to Jerzy. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tamtych czasach hejnalista miał zupełnie inne zadanie niż to, które ma dzisiaj. Dawniej hejnaliści urzędowali na najwyższych punktach miasta, w praktyce właśnie na wieżach. Właściwie przez cały dzień i noc oni pilnowali, czy gdzieś się nie pali pożar i oczywiście natychmiast dawali znać, gdy zauważyli, że dzieje się coś złego, ale też na przykład dawali różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, które wyznaczały rytm miasta. To, co mnie ujęło najbardziej, to informacja, że hejnaliści wyznaczali godziny, w których możliwy był handel, czyli zaznaczali początek tego czasu, kiedy można było wystartować i koniec, kiedy już kramy trzeba było zwijać. Ale to oczywiście były zapewne również inne sytuacje. Natomiast dzisiaj hejnał jest wygrywany tylko raz dziennie, zawsze w południe i ma znaczenie tylko symboliczne. Myślę, że nie ma żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że jest to jeden z elementów tożsamości miasta.
22: Było o tym, co na Starym Rynku, a teraz o pewnym pokazie.
5: W naszych magazynach znajdują się prace na papierze wielu naprawdę wspaniałych artystów. W gabinecie rycin i rysunków, który obchodzi właśnie stulecie istnienia, mamy 52 tysiące różnych obiektów. Wśród nich Rubens, Rembrandt, Dürer, Munch. To są nazwiska doskonale znane każdemu miłośnikowi sztuki. Ze względu na pewną specyfikę materiału, na których te prace są, nie wolno ich pokazywać, ponieważ one są bardzo wrażliwe na światło. Niektóre są również bardzo wrażliwe nawet na sam proces, my mówimy, relokacji czy zmiany miejsca, transportu, więc niektóre nawet nie są w ogóle wypożyczane. Teraz pojawiła się taka okoliczność, by troszeczkę poluzować te zasady. Raz na jakiś czas można. Tą okolicznością jest stulecie gabinetu rycin i rysunków. To jest wspaniały jubileusz. Chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepsze w tym gabinecie. Zatem pośród tych 52 tysięcy prac koleżanki, czyli Agnieszka Salamon-Radecka i Danuta Rościszewska, wybrały 57 prac, które będą prezentowane naszej publiczności w Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są tam prace Rembrandta, Dürera, Muncha, Józefa Pankiewicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora. Nie ma Rubensa, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Będzie za jakiś czas okazja również, by zobaczyć naszego Rubensa. To jest niepowtarzalna okazja, ponieważ te prace wyciągane są raz co najmniej na kilkanaście lat, a niektóre z nich nie były już prezentowane przez kilkadziesiąt lat. Więc naprawdę warto się wybrać. To jest takie miejsce ekspozycji, do którego na przykład nie dociera dzienne światło. To jest też takie miejsce ekspozycji, gdzie oświetlenie nie jest szczególnie, no powiem, jaskrawe, nasycone, bardzo mocne. Ono jest stonowane. Nawet to może stworzyć być może dla kogoś pewien dyskomfort, ponieważ no to nie jest tak, jakbyśmy w pierwszym odruchu chcieli oglądać te prace, ale inaczej nie można, ponieważ one są wrażliwe na światło i światło je niszczy. Zatem pokazujemy je tylko przez miesiąc. Dosłownie przez miesiąc. Nie będzie możliwości dłużej. Przez cały październik i to jest też kolejne ograniczenie. Te prace mają też to do siebie, że nie są duże. To są malutkie prace. Trzeba do nich podejść, trzeba się zbliżyć, trzeba na chwilę się zatrzymać, czasem nawet schylić. Ja wiem, że to jest takie działanie troszeczkę

0: Zadnego. 25 października o godzinie 11 startujemy. Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
1: Miejsce to Poznańska Malta.
0: Tak jest. Poznań Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel. Zbieramy na rodziny zastępcze. Także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
1: W jaki sposób można się zgłosić?
0: Zapraszam na stronę jesiennybieg.pl. Tam dostaniecie Państwo instrukcję co do zapisów oraz zapraszam do śledzenia social mediów jesiennego biegu. Łatwo Państwo znajdziecie.
1: Przypomnę, jesienny bieg charytatywny zaplanowano na 25 października. Czas na kolejny temat. A teraz znajduje się w Poznańskim Zamku, a ze mną
2: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
1: I tym razem wyjątkowa wystawa.
2: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne. Spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji, czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia. Od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem. No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
3: Bo jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami. Tak, tutaj na Świętym Marcinie. Tak, i dzisiaj przyszłam popodziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
1: I jakie pierwsze wrażenia?
3: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salwadora Dali. Jest urokliwy.
4: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu. Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salwadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w Poznańskim Zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
2: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy. To kocimiętka.
1: Kocimiętka, faktycznie.
2: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
1: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
2: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami, z takim trochę psychodelicznym, tak, hipnotyzującym.

0: Może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników, czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej.
1: A tymczasem ja przypomnę, że wystawę pod tytułem Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku można oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania, a to wydanie magazynu zaczniemy od poznańskiej kranówki. Tak, tak, od poznańskiej kranówki. O szczegółach akcji mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu.
3: Tym razem startujemy z nową akcją, kampanią Kranówka Poznańska. W tym momencie w centrum jest branża gastronomiczna. Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze, picia wody z kranu. Po drugie, serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. Wiele z nich, między innymi ten, w którym teraz rozmawiamy, na Jeżycach, już to robi i to robi od lat, ale możemy to zebrać tak naprawdę w jedną całość, promować to wspólnie i my jako wodociągi i branża gastronomiczna mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80, rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że kranówka jest świetną, bezpieczną wodą. To jest tak naprawdę pewna idea, w którą przedsiębiorcy sami chcą się włączać, bo chcą pokazywać po pierwsze, że są świadomi, chcą promować wśród swoich gości, mieszkańców dobre nawyki, a przy okazji też znaleźć się w jakiejś szerszej grupie, takim ruchu, nazwijmy to bardzo szumnie, tej kranówki poznańskiej. To jest też pewna lokalność. To jest nasza woda, tutaj pozyskiwana. Ona nie musi być pakowana w plastik, nie musi być dostarczana z drugiego końca kraju, albo z zagranicy, w związku z czym jest tu wiele plusów, które przemawiają za tym, żeby kranówka poznańska stała się naszą codziennością, nie tylko w domach, również kiedy wychodzimy na miasto. Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów, no i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu. To nie jest tak, że my chcemy teraz występować jakoś przeciwko każdej butelce. Oczywiście każdy może mieć wybór i ten wybór jest ważny, świetnie, żeby móc tę decyzję podjąć samemu i świadomie.
1: Rafał Orłowicz, właściciel jednej z poznańskich restauracji, przyznaje.
4: No akcja jakby jest dość mi znana, bo my tą wodę rozdajemy od zawsze, od 10 lat już w restauracjach, więc jakby to jest to poparcie, co myślę o akcji. Przede wszystkim jest to znany dość proces, bo my od 10 lat wodę rozdajemy. To jedzenie do całości, więc to jest jakby poparcie naszej działalności wieloletniej. Dlatego do akcji dołączyliśmy jako pierwsi i wspieramy Aquanet w tym, co będzie teraz robił. Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie. I jest smaczna. Ja piję na co dzień, nie mam z nim w ogóle problemu. Jakby piłem gorsze w innych miastach, i nasza jest niezła. Znaczy, my też dajemy wybór gościom. Może kupić butelkowaną wodę, może wziąć tą za darmo. Jak ktoś chce pić z butelki, bo ma takie wymagania, to też ją dostanie. Znaczy, muszę ją zapłacić oczywiście.
1: Przypomnę, miejsca serwujące darmową kranówkę będą oznaczone na mapie. Wystarczy wejść na stronę kranówkapoznańska.pl. W naszym magazynie czas na kolejny temat, sportowy temat. Pozwolicie, to powrócę do minionego weekendu. Co to był za weekend w Poznaniu?
5: No to był weekend, w którym Poznań tętni życiem, takim życiem sportowym. Filip Borowiak, rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Ponieważ tysiące biegaczek i biegaczy przyjeżdża do Poznania po to, żeby wziąć udział w Poznań Maratonie. Mieliśmy w tym roku 25. Lotto Poznań Maraton, a więc taki jubileusz, srebrny jubileusz maratonów w Poznaniu. Do tego oczywiście cały weekend biegowy, bo Poznań 5, czyli ten bieg na 5 kilometrów, który poprzedza maraton, i biegi dla dzieci. Ponad 1000 tych najmłodszych uczestników wzięło udział w Phoenix Kids Maratonie. Biegały te dzieci od takich niemowlaków aż po młodzież na dystansach od 100 metrów do kilometra.
1: To powiedzmy o tym największym sportowym wydarzeniu.
5: 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. To bieg, na którego starcie stanęło prawie 5000 osób. Zapisało się jeszcze więcej, ale zawsze mamy tak, że troszeczkę mniej się przychodzi na start niż tych, którzy się zapisali. No i mieliśmy całkowicie nową trasę w tym roku maratonu, a więc ci nasi, te prawie 5000 maratończyków przebiegło przez najbardziej rozpoznawalne punkty Poznania, ponieważ po 18 latach wróciliśmy między innymi na Plac Wolności, na Stary Rynek. Były także takie stałe punkty na trasie maratonu jak Malta, jak Enea Stadion, czyli można powiedzieć, że arena, na której rozgrywa swoje spotkania aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. No i w tym roku także powróciliśmy w okolice Cytadeli, także trasa była naprawdę atrakcyjna, szybka, ale no myślę, że święto biegania naprawdę było wielkie w Poznaniu. Bardzo dziękuję nie tylko biegaczom i biegaczkom, ale także tym tysiącom poznaniaków, poznanianek, którzy przybyli na trasę i dopingowali tych biegaczy, bo Poznań jest z tego znany, że bardzo, bardzo wspiera startujących w maratonie, i to było widać praktycznie na każdym kilometrze maratonu. Mieliśmy ponad 20 punktów kibica kolorowych, głośnych, pełnych muzyki, pełnych dopingu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wspierali naszych zawodników.
1: To powiedzmy o tych najlepszych.
5: No wiadomo, że na te największe maratony w Polsce, a poznański maraton jest w trójce największych polskich maratonów, zawsze przyjeżdża elita międzynarodowa. Wiadomo od dawna, że tutaj najlepsze osiągnięcia w biegach maratońskich mają zawodnicy z Afryki, no i podobnie było w Poznaniu. W miniony weekend zwycięzcę mieliśmy z Etiopii. Etiopczyk Dzeleto wygrał tegoroczny maraton. I tutaj taka ciekawostka. 25. Poznań Maraton wygrał 25-latek, więc tak się fajnie złożyło. Natomiast najlepszą z pań była Kenijka Betty Chepkwony. Ona już zapowiedziała, tak jej się podobało, że chce powrócić do Poznania i spróbować pobić rekord naszego maratonu. Także trzymamy kciuki za nią i zapraszamy serdecznie za rok. Bardzo dobrze także zaprezentowali się Polacy. Czwarte miejsce zdobyła Monika Brzozowska. Także panowie również stanęli na wysokości zadania, ale także po prostu wszyscy ci, którzy amatorsko biegają i dla których nie ten wynik sportowy, to miejsce na podium się liczyło, tylko po prostu zmaganie z tą naprawdę wymagającą odległością 42 km, 195 metrów. I to wielkie osiągnięcie, żeby taki dystans przebiec w tym regulaminowym czasie 6 godzin. Więc tym wszystkim, którym się to udało, bardzo serdecznie gratuluję.
1: A za rok 26. maraton maraton imienia Macieja Frankiewicza. A czy jeszcze w tym sezonie jakieś biegowe imprezy czekają na poznajanki, poznajaków?
5: Ja zapraszam na stronę internetową Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Tam mamy kalendarz wydarzeń. Te rzeczy, które dzieją się na naszych obiektach lub organizowane przez nas, są tam na bieżąco umieszczane w tym kalendarzu. Powoli ten sezon, bo jesteśmy już w październiku, ten sezon powoli dobiega końca biegowy w Poznaniu. No i rozpoczniemy niebawem takie aktywności bardziej zimowe. Także na stronie internetowej POSIR, jeżeli ktoś zagląda, lub w naszych social mediach, będziemy niedługo, myślę, że około połowy października, ogłaszać otwarcie lodowisk sezonowych. Mamy takie dwa obiekty sezonowe, czyli lodowisko Malta przy starcie toru regatowego i lodowisko w hali sportowej Wilda. Ono właśnie się przygotowuje, ponieważ latem służyło jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Teraz zmieniamy funkcję, zamrażamy taflę. Jak ona będzie gotowa, to powiadomimy wszystkich poznaniaków, poznanianki i zaprosimy na łyżwy.
1: A jesień to taki czas, odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób powraca na poznańskie pływalnie, na poznańskie baseny.
5: Dokładnie tak, bo we wrześniu już wystartowała nasza Phoenix Akademia Pływania, czyli nie tylko osoby, które indywidualnie przychodzą na basen, mogą korzystać po prostu z tych obiektów, ale także można u nas na przykład nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie. Na nasze zajęcia przychodzą rodzice z niemowlętami, już takimi półrocznymi, ale tak naprawdę w tych zorganizowanych zajęciach może uczestniczyć każdy i jesień to jest ten moment, kiedy mamy naprawdę bardzo dużo chętnych, no bo rozpoczynamy właśnie te zbiorowe, grupowe zajęcia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
5: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Sezon grzybowy w pełni, ale nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
6: Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
6: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
1: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla Poznania, dla Wielkopolan.
6: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. Pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, mobilny bank danych o lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
1: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
6: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, on biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi. Dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny. No ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio zagościła
7: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Witam serdecznie.
1: Jesiennie się zrobiło w Poznaniu i nie tylko, i to na całego.
7: Tak, jesień już zagościła, rozpoczął się rok akademicki, więc wracamy do takiego trybu szkolnego, ale też właśnie jesień, więc trochę zmienia nam się przyroda. I w związku z tym my w zamku w tym roku mocno przyrodniczo. Trwa wystawa Światek Zielnik, którą można oglądać do 6 grudnia i zachęcamy serdecznie i do odwiedzenia tej wystawy, zobaczenia jak od XVII do XXI wieku przedstawiano właśnie przyrodę w sztuce, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, więc flora i fauna. Po eksploracji miasta i zobaczeniu tego, jak zmienia się nam przyroda, jak liście żółkną, a część czerwienieje, bo zamek jest opleciony pięknym winobluszczem, który od dziedzińca różanego, jak Państwo podejdziecie, to zobaczycie, jak zmienia swoje kolory, można wejść do zamku, do sali wystaw i tam właśnie przyjrzeć się tej sztuce i tym, jak natura była przedstawiana przez te kilka wieków, a poza zwiedzaniem wystawy oczywiście program towarzyszący, więc zapraszamy na warsztaty, ale też na oprowadzania po tej wystawie. Oczywiście adresujemy je do dzieci, do seniorów. Mamy też oprowadzania w polskim języku migowym, a jeżeli chodzi o oprowadzania, no to klasycznie oprowadzania po zamku, zwiedzenia z latarkami, ale w tym miesiącu zapraszamy też 9 października na oprowadzenie w języku angielskim. I tak jak mówiłam, rozpoczął się rok akademicki, więc jeżeli macie kolegów, koleżanki, którzy przyjechali z zagranicy, a wiemy, że takich studentów jest w Poznaniu dużo na wszystkich uniwersytetach i akademiach, to koniecznie przekażcie im, że mogą właśnie eksplorować miasto, również zwiedzając zamek w języku angielskim. Także otwieramy nasz zabytek na wszystkich poznaniaków, poznanianki, również tych nowych.
1: Ale powróćmy jeszcze do tej wystawy, o której była mowa na początku. Wystawa jest nie tylko dla miłośników przyrody, bo może to, co powiedzieliśmy, przyjść każdy.
7: Tak, wystawa jest oczywiście dla miłośników przyrody, ale tak jak mówisz, nie tylko, bo jest to przede wszystkim wystawa sztuki, więc jeżeli chcecie Państwo zobaczyć świetne akwarele, sztukę japońską, malarstwo europejskie, polskie i też dzieła takie bioartu, sztuki najnowszej, no to jest świetna okazja, żeby zagłębić się w ten świat sztuki, który akurat w przypadku tej wystawy przedstawia tę przyrodę. A takim wątkiem kuratorskim, kurator Anny Król, było pokazanie i zastanowienie się nad tym, czy w sztuce możemy dostrzec to, jak w ogóle zmienia się przyroda, między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi. Więc ta wystawa jest przede wszystkim, oczywiście możemy tam zobaczyć piękne dzieła sztuki polskiej, europejskiej, ale też zastanowić się na takim właśnie głębszym namysłem, jak ta przyroda się będzie zmieniać i czy to widać w ogóle w sztuce na przestrzeni tych czterech wieków.
1: A na początku wystawy też instalacja, na początku, gdy wchodzimy do pierwszej sali.
7: Pierwsze prace znajdują się zaraz przy wejściu do zamku, więc jak tylko Państwo wejdziecie głównym wejściem, to polecam popatrzeć na lewo, a reszta wystawy znajduje się rzeczywiście w dwóch salach wystaw. Jak Państwo wejdziecie do pierwszych z tych sal, to na dzień dobry spotka Was duża instalacja, taka przestrzenna rzeźba właśnie tej sztuki współczesnej oraz takiej pracy zielnikowej. Jeżeli mówimy o tym, że mamy wystawę zielnikową, zielnik jak świat, no to musimy też zobaczyć prawdziwe karty zielnikowe. Na tej wystawie też ciekawym wątkiem, myślę, który jest interesujący, jest sztuka kobiety. Między innymi pracę Marii Sybilli Merian, która była taką dokumentatorką właśnie przyrody. Ona robiła ilustracje, które zobaczycie na plakacie reklamującym tę wystawę. Łączyła i rośliny, i zwierzęta. I to są takie właśnie konkretnie owady. To są takie specjalne ilustracje entomologiczne. Więc rzeczywiście polecam też, będąc na wystawie, patrzeć w takie nieoczywiste miejsca, bo tam w różnych przestrzeniach są schowane różne niespodzianki, nie tylko malarskie.
1: Zachęcamy więc wszystkich radiosłuchaczy, by właśnie spoglądali uważnie na to, co powiedzieliśmy. A tak a propos jesieni, przejeżdżałem w okolicach zamku, tam również czuć już jesień, mówię o tych wszystkich krzewach, drzewach, robi się kolorowo.
7: Robi się kolorowo, czekamy jeszcze, aż ruszą do końca modrzewie, jak ruszą do końca miłożęby japońskie, ale u nas jeszcze rośliny kwitną, więc można jeszcze trochę posmakować końcówki lata, ale tak, przyroda już tam się przygotowuje do zimy, niemniej jeszcze czekamy na pełen rozkwit jesieni, na to, aż wszystko zrobi się złote i kolorowe, ale jeszcze można pod drzewem usiąść i odpocząć.
1: A co można jeszcze w samym zamku zrobić, co można zobaczyć, powiedzmy, o tych wszystkich wydarzeniach jesiennych?
7: Tak, zaczynamy w październiku Aleję Praw Kobiet, cykl spotkań literackich, który jest inspirowany Aleją Praw Kobiet, która w 2022 roku powstała w Poznaniu i to są takie spotkania właśnie związane z tematami feministycznymi, związanymi z literaturą. Pierwsze spotkanie z Anną Brzezińską, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet, czyli temat nawiązujący do historii, temat historyczny, ale właśnie mówiący o codziennym życiu, nie wprowadzamy tu narracji królów, królowych czy wielkich bitew, ale to, co jest interesujące, zastanawiamy się właśnie często, jak to w tym średniowieczu było, jak żyli po prostu normalnie ludzie, ponieważ istnieje dużo takich stereotypów i myślę, że to spotkanie je przełamie. Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, więc zapraszamy też osoby ze specjalnymi potrzebami. Jeszcze to oczywiście pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wydarzenia będą trwały aż do grudnia, między innymi też warsztaty. Zapraszamy również do kina pałacowego. Myślę, że takim hitem teraz i tematem, o którym absolutnie mówią wszyscy, on się pojawia wszędzie, jest oczywiście Lalka Bolesława Prusa i ekranizacje, a pod koniec miesiąca spotykamy się w takim klimacie grozy, bo pokażemy trzy filmy, Azjatycka Noc Grozy, właśnie tak nazywa się ten cykl, i zobaczymy tam trzy filmy, które nas trochę przestraszą przed Halloween w temacie też takich dziadów, więc to, co lubimy w tym okresie jesieni, to jest taka propozycja dla jesieniar, ale takich, które lubią się bać. Azjatycka Noc Grozy 31 października pokażemy filmy Mag, Niewidzialną Połówkę i Nową Grupę. Zapraszamy serdecznie. W zamku jeszcze oczywiście poza tą naszą dużą wystawą Świat jak Zielnik zapraszamy też do Galerii PF na wystawę Linia Cięcia, fotografię Joanny Szpak-Ostachowskiej, ale też swoją wystawę pokazuje u nas Kładir Yatal, rezydent rezydencji naszych artystycznych w zamku, który przygotował wystawę Rzeka. Więc taki temat też przyrodniczo-wodny. No i zapraszamy też dzieciaki. Dzieciaki do strefy zabawy, na warsztaty artystyczne, między innymi na spotkanie witrażyki gdzie dzieci będą mogły spróbować tej niezwykłej sztuki robienia właśnie witraży. Myślę, że to taka już bardziej profesjonalny temat, ale chcemy, żeby nie tylko dorośli, ale również dzieci mogły spróbować swoich sił w tym działaniu. No i na koniec Zamek czyta, czyli wracamy już naprawdę literacko od jesieni po letniej trochę przerwie. Poza Aleją Praw Kobiet i spotkaniami właśnie z tego cyklu spotkamy się również na spotkaniu z autorskim, z Michałem Witkowskim, promującym jego książkę Substancja. Michał Witkowski, laureat w zeszłym roku Poznańskiej Nagrody Literackiej, znowu nas odwiedza. Tym razem będzie mówił o swojej najnowszej książce, więc warto przyjść, posłuchać. Ja tylko jeszcze dodam, że część spotkań z naszych literackich można też oglądać na żywo w ramach transmisji w serwisie Facebook, więc jeżeli ktoś z Państwa nie może dotrzeć, jesteście poza Poznaniem albo po prostu nie możecie dotrzeć do zamków, to zachęcamy do sprawdzania na naszej stronie wydarzeń, które dzieją się też online.
1: Mówimy sporo o tym, co w październiku, a w listopadzie Wielkie Święto.
7: W listopadzie Wielkie Święto, niebawem ogłosimy program wydarzenia, oczywiście mówimy o imieniu na ulicy Święty Marcin, na który zapraszamy poznaniaków, poznanianki, ale też ludzi z całej Polski, bo to takie wydarzenie, które przyciąga wszystkich. No w Poznaniu świętujemy Święto Niepodległości podwójnie, właśnie z jednej strony patriotycznie, oczywiście typowo Święto Niepodległości, a z drugiej strony Święto ulicy Święty Marcin, no i oczywiście wiemy, co wtedy będziemy robić, objadać się rogalami świętomarcińskimi, więc my od początku listopada przygotowujemy się już na zwiększoną ilość cukru, pysznych bakali, no i białego maku, który jest kluczowym elementem tego rogala świętomarcińskiego. Zachęcamy już dzisiaj, no i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które w Centrum Kultury Zamek odbędą się. Cały program znajdziecie na stronie ckzamek.pl.
1: Żeby na koniec zrobiło się nam tak naprawdę słodko, no to powiedz, lubisz te nasze poznańskie rogale, czy omijasz je szerokim łukiem?
7: Ja muszę powiedzieć, że jako, że uwielbiam mak, to te rogale świętomarcińskie, jak przyjechałam do Poznania, jestem zachwycona. Jak tylko jadę do domu na Śląsk, to zawsze biorę rodzicom i muszę przyznać, że zaskoczyły mnie te rogale, bo tak jak na Śląsku i w całej reszcie Polski je się ten czarny mak klasyczny, to ten biały mak to był taką jeszcze wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kwestie cukiernicze. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam wcześniej, że taki mak można kupić i można jeść. Także rogale świętomarcińskie, absolutny rarytas.
1: Ja tobie powiem, że lubię próbować rogale z różnych cukierni, piekarni. Później dzielimy się z rodziną albo ze znajomymi i tak po kawałku z każdej dzielnicy Poznania.
7: Tak, ja przyznaję, że gdyby ktoś chciał zrobić próby rogali z 5 cukierni, zjeść całe rogale, to naprawdę szapoba. Byłoby to niewykonalne, ale rzeczywiście warto robić te rankingi. Zresztą te rankingi przed 11 listopada w mieście się pojawiają w mediach, oczywiście wśród influencerów jedzeniowych, więc można wcześniej zrobić już research, ale ja jestem pewna, że Państwo macie też swoje ulubione miejsca. Ja też mam swoje ulubione miejsce, gdzie rogala co roku muszę absolutnie kupić i zjeść. Nawet jeżeli próbuję w innych miejscach, to z jednej z moich ulubionych cukierni co roku tego rogala muszę kupić i zjeść.
1: By słuchacze nie zarzucili mi, że już w październiku mówię o rogalach, to na koniec będę zachęcał do jesiennych spacerów, a do rogali z pewnością jeszcze powrócimy.
7: Zdecydowanie powrócimy i zachęcamy rzeczywiście do spacerów i do zamku, i wokół zamku, i w ogóle do zdrowego spacerowania.
1: Ja mam nadzieję, że kilkanaście kroków, kilkadziesiąt kroków zrobisz ponownie do naszego studia, do studia przed 27 grudnia i ponownie porozmawiamy o tym, co w zamku.
7: To jeden z moich ulubionych spacerów, więc oczywiście zawsze z przyjemnością przychodzę do studia z zamku.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
7: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
8: Właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz w naszym magazynie zajrzymy na poznańską Cytadelę.
9: Na Cytadeli trwa budowa ogrodu miododajnego. Aktualnie prace są tam na etapie formowania tarasów, na których to posadzone zostaną rośliny. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Na tym etapie zamontowane zostały już pierwsze schody łączące wszystkie poziomy tego ogrodu. Trwa też renowacja muru na szczycie dawnej widowni amfiteatru i do tego odsłonięta została na górze też nawierzchnia alei spacerowej. Wśród wykonanych prac mamy też przyłącza wodne i elektryczne. Jeszcze w tym roku posadzone zostaną również pierwsze drzewa i krzewy, a docelowo tarasowy ogród będzie tworzyło 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Przestrzeń ta zostanie podzielona na sektory, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych barw po ciemniejsze, żywe i bardziej energiczne. W sumie kompozycję ogrodu miododajnego będzie tworzyło ponad 80 gatunków bylin. Wyliczyliśmy, że ponad 11 tysięcy sztuk. Bylinom towarzyszyć będą krzewy.
1: Pojawią się też tablice edukacyjne, ławki i kosze.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: reklama.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Absolutnie.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
2: Waldemar pamięcią rozpalał tę swoją błyskawicę życiową, ale czyniąc to zarazem z okrucieństwem wyrafinowanym, darł na cząsteczki włókna swego serca. Z ordynata opadły już marzenia, skruszyły się zapały młodzieńcze. Został tylko twórczy podkład jego istoty wewnętrznej, mogący rozszerzać się i obejmować coraz to nowe płody szczytnych myśli, celów idealnych. Czyny swe nieść na barkach życia zamiast szczęścia. Nie dławić tęsknoty, ale ją mieć jako swe najdroższe sanktuarium. Zmrok wpełzł w puszczę i zaszemrał. Cicha pogwara od dębów poczęta szła wśród boru. Drzewa mówiły sobie dobranoc. I oto pod wpływem wiecznej gawędy lasu czarny kir okrywający katakumby jego tragedii podniósł się i wyleciał zza niego rój białych gołębi i trzepotał skrzydełkami białymi i białoróżową chmurą okrążał głowę Michorowskiego. Opadły go srebrne ptaki wspomnień. Wspomnienie powinno się znajdować wewnątrz skarbca, jak pamiątka, do której należy się zbliżać w skupieniu ducha z uwagą, by ta reszta dawnej świetności nie uległa rozbiciu. Chmura śnieżnych gołębi krążyła, stukając dzióbkami do zamkniętego gmachu duszy ordynata. Szeleściły atłasowe piórka upartych ptaków. Dobić się chciały do skarbca i uchwycić złożone w nim klejnoty, by razem z tamtymi cudami utworzyć uroczą, jarzącą się blaskami zorzę i skąpać w niej umysł Michorowskiego. Trzepotały się ptaszyny, kwiliły, już serce Waldemara zalewała słodycz niepojęta, haszyszem nasiąkały nerwy, mózg oddał się bezsprzecznie pod ich władzę. Całą duszą, całą istotą otwierał złote wrota swego sezamu, by na progu jego upaść z niemocy upojnego wyczerpania. Ale bór zatrząsł się groźnym wichrem, pęd ostry przeleciał czuby dębów, targnął nimi, runął niżej, w puszczę drzew i szamotał się zajadle, grzmiał na konarach i w dziuplach świstał. Powstał charkot, zamęt, ryk w cichym, przed chwilą boże. A noc niezgłębiona szła na pomoc hordom wichru i waliła w czeluść puszczy ciężką swą postacią w czarnej todze. Pierzchły stada gołębi, wiew czarownych skrzydeł wspomnień przycichł, ginął i znikł. Przestały kwilić cudne głosy i wrota złote zawarły się z trzaskiem. Uleciały ostatnie piórka wspomnień. W pomroce rzeczywistości tylko rozlegał się huk miotanej wichurą puszczy i szelest z drzew liści. Duże krople deszczu opadły ostro, jak kulki ołowiu. I najpierw słabym szmerem, potem coraz szybszym, głośniejszym, rozniosły się po drzewach jak lecący groch. Reszta marzeń ordynata frunęła. Głuszył je deszcz, smagał wiatr. Ordynat spiął konia ostrogami. Linią leśną jechał do Białoczerkas, zmęczony duchowo swą wycieczką poza kir przeszłości. A za nim zostawał bór czarny, huczący, zostawały dęby, przemożne siłą, dumne ze swej potęgi, pełne brawury i majestatu. O dęby! Nie znacie toporu, więc butny wasz głos. Szumcie rozgłośnie, wołyńskie dęby, nikt nie rani was, szumcie. Bór stał, jak okręt, na niezmierzonych przestrzeniach wietrznych. Borykał się i zmagał. Przepastna zwała gałęzi ryczała na podobieństwo rozhukanych bałwanów morskich, roznosząc dokoła tytanicznego cielska oddech, surowy i ostry jak sztylety. Porywała od swych stóp suche liście i rzucała je, rozpraszała, ciskała na swe bary, by natychmiast znowu zrzucać, porywać nowe. Drzewa biły się wściekle, gryzły wzajemnie z trzaskiem, z łomotem. Jedne zarażały, drugie impetem, wyzywały się czubami i bodły z łoskotem i niosły wojnę w głąb zimnej masy konarów, coraz grubszych, okropniejszych. Wicher walił z góry i z boków, lecz i nisko na ziemi pełzali wrogowie. Szła jakaś ciemna, wydłużona poczwara, krokiem zdradzieckim, jakby lisim. Sunęła dość prędko, chwilami, gdy wrzask gałęzi wywoływał jakby tętent koni. Poczwara zatrzymywała się, słuchała, znowu pełzła. Czasem jęk drzew wydawał się wyciem upiorów, niby skowyt potępieńców przebiegał puszczę, mrożąc szpik w kościach. Wówczas mnogość rąk poczwary robiła znak krzyża. To szli ludzie, tłum chłopów z siekierami rąbać kniaziowy las. Cała gromada wyciągniętym wężem wrzynała się w bór. Szare świty, łapcie z łyka na nogach, w pomroce nocnej słabo widniejące siekiery. Weszli. Bór przyjął ich szumem żałosnym, sypnął gradem mokrych kropli, wiązał im stopy gąszczem traw splątanych i korzeni. Ale chłopi, zwinni jak koty, brnęli śmiało, skacząc raźnie, bełkocąc z zadowolenia. Niedźwiedzie pomruki rozwlekły swe echa po uroczysku czarnych dębów i posępnie zwiastowały im śmierć. Gdy pierwszy grom toporu buchnął groźnie, zadrżały nerwy drzew. Przerażenie szarpnęło członkami dębów, siekiery rozpoczęły koźbę. Warczało żelazo. Buch! Buch! 200 chłopów przegięło się żarłocznym ruchem, 200 twarzy bezmyślnych wykrzywił dziki śmiech triumfu i chciwości. 200 toporów wzniosło się w górę i ugrzęzło w twardym, żylastym ciele dębów. Bór stęknął. Groza i zdumienie ujarzmiły wojnę gałęzi. Nawet wicher umilkł. Trwoga nieznana tu, a nagła i ogromna, zatrzymała w miejscu oddech drzew. Jądra ich, serca kipiące sokami ożywczymi, zastygły w niemym strachu. Wicher z wroga stał się przyjacielem napadniętych. Szemrał łagodnie i od czuba do czuba niósł podzwon grobowej wieści. Zabijają was dęby, giniecie dęby, ratunku, ratunku. Barbarzyńskie topory w rękach bestii ludzkich grzmiały już donośnie, śmiało, z rozmachem piekielnych cepów. Chłopstwo czuło się panami boru i darło mu wnętrzności, zabierając wszechpotężnych magnatów puszczy. Siekiery niweczyły butne istnienia, druzgocąc je kawałkiem żelaza. Bór szedł na pastwę, bór z jękiem konającego wzywał pomocy, bór płakał nad zgubą swych wodzów, a dęby toczyły krew. Ciała ich pokryły się ranami, czubami trzęsły ostatnie dreszcze, ale stały, jeszcze stały, wielkie, choć już słabnące, jeszcze czoła do góry pną. Krzywda im się dzieje, lecz mężne trwają w fale do końca. Gdy kilkadziesiąt olbrzymich trupów legło z głuchym łoskotem ostatnich tchnień i gdy nad nimi rozszlochał się bór i zwierzęcym wizgiem tłuszcza chłopska ogłosiła swój tryumf, w biało-czerkasach powstał zamęt. Do sypialni ordynata zastukano gwałtownie. — Co tam? Zdyszany głos za drzwiami wyrzucił krótko — Chłopi rąbią las! Ordynat zerwał się jak ugodzony. — Który? Gdzie? — Uroczysko czarnych dębów. — Konia dawać! Prędko! Strażacy na koń! Cała służba! Kamerdyner biegł spełnić rozkaz. Ordynat ubierał się gorączkowo. On kochał te dęby, przeniósłby je do Głębowicz, gdyby mógł. Jego dęby tną, dęby giną, Chryste! Nie upłynęło kilka minut, kiedy ordynat, na nic niepamiętny, w ubraniu do konnej jazdy i w lekkiej burce, gnał do boru na czele zastępu strażaków, kilku strzelców i służby. Tuż za nim, leżąc na koniu, cwałował wierny Jur i klął w duszy zły, że nie miał pod ręką swoich chłopców, strzelców zwierzynieckich, dla obrony pana i jego boru. Wiatr gwizdał w uszach. Ćwiczył ordynata. Ostrym zgrzebłem wbijał mu się w piersi. Rwali w pomroce, lecąc jak orły drapieżne niesione zemstą. 10 strażaków z pochodniami naprzód krwawą szarfą znaczyli przybycie pomocy nieszczęsnej puszczy. Wpadli w bór jak szalony, rozżarty płomień i wzniecili popłoch. Pochodnie rozlały się na wszystkie strony. Każda goniła kilku chłopów. Wrzaski uciekających ogłuszały. Chłopstwo zmykało bez tchu, gonione tententem koni, blaskami smolnych zarzewi. Biało-czerkascy nie bili, mieli wyraźny rozkaz jedynie rozpędzić tłum, ale przeklinali mużyków, jak kto umiał, bo to rozsiewało strach. Chłopi ogromni, zarośnięci, kudłaci, rzucali topory i oślepli z trwogi rozbiegali się jak szakale, skacząc i przewracając się przez powalone dęby. Gdy pomiędzy dwiema pochodniami ujrzeli pędzącego ordynata, krzyk wzmógł się. Pojedyncze głosy chrypiały. — Kniaź! Kniaź! Michorowski! Baczysz? Ratuj te ludy! Chłopi stale nazywali ordynata kniaziem, nawet nie ze względu na mitrę, lecz na miliony. Takiego bogacza bez tytułu kniazia nie pojmowali. Teraz był on dla nich antychrystem. Spadł tak nagle, w ognistych smugach, dyszący gniewem, jakim go nigdy nie widzieli. Chłopi zwątpili nawet, czy to Michorowski, a może upiór z mogiły. Nie było możliwości wytłumaczyć im, ani spytać, dlaczego rąbią dworski las. Ordynat zwoływał ich bez skutku. Rozpierzchli się tak szybko, że ujęto tylko kilku najzajadlejszych przeciwników, ale i ci, prócz drapania się w głowę i niezrozumiałego bełkotu, nie dawali wyjaśnień. Przestrach zniszczył ich odwagę, zdusił triumf i żądzę zboru. Ordynat, patrząc na nich, litościwie kręcił głową. Ta dzicz mogła ulec złym wpływom tym łatwiej, że brakło im szczypty cywilizacji. Główną zaś ich cechą była chciwość.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Michorowski oglądał szkodę. Z żalem patrzył na potężne pnie dębów leżących ciężko na ziemi. Na odkryte rany.

zieloną jak po pogrzebie. Drogę oświecały mu pochodnie. Dokoła niego człapali konni. Chłód przenikał go aż bolesny. W piersiach uczuł przebicie jakby dzidą. Miecze miał w płucach. Brakło mu oddechu do prędkiej jazdy. Ale myślą był ciągle przy dębach. Na szczęście niezbyt wiele umarło. Takie kolosy i już bez duszy. Nie zaszumią już. Umilkły na wieki. Ordynat westchnął. Uczuł silne ukłucie w boku. Czym ranny? Pomyślał. Choroba wybuchnęła nagle, ze zdumiewającą gwałtownością. Ordynat kaszlał, męczący ból w boku wzmagał się i groził. Michałowski zaczął pluć krwią. Chwilami tracił przytomność i znowu ją odzyskiwał. Gorączka chwyciła go w zabójcze szpony. Organizm, silny i zawsze odporny, tym razem uległ z żywiołową mocą. Zapalenie płuc rozgorzało mściwie, chłonąc mięśnie, krew i umysł. Michorowski walczył z chorobą jak lew, ale go zmogła. Zaczęła się już walka ze śmiercią, walka poważna, nierokująca nadziei zwycięstwa dla strony napadniętej. Ordynat nie chorował nigdy przedtem i teraz borykał się jak z czymś nieznanym, tracąc siły z przeraźliwą szybkością. Biało-Czarkasy trzęsły się. W Głębowiczach zamierali z trwogi. Alarmujące telegramy strzelca Jura zwoływały do łoża chorego lekarzy, niosły przestraszające horoskopy do rodziny, uderzały gromem. Ale nikt nie wiedział dokładnie, co się stało. Depesze były groźne, lecz niejasne. Ranny czy chory? Luci ta niepewność podniosła włosy na głowie, lecz przed dziadkiem zataiła wieść mogącą go zabić. Piątego dnia w zamku biało-czerkaskim zapanowała panika. Nie ma ratunku. Te tragiczne słowa rozeszły się po całej rezydencji jak zaraza dżumy. Na kogo trafiły te słowa, bielały mu usta. Zwieszała się głowa. Płochliwe echa idące z sypialni snuły się cicho po kątach, przerywane często krótkim spazmem płaczu. Jur leżał krzyżem przed drzwiami sypialni. Żadna siła nie zdołała go odciągnąć. W pokoju chorego było już jak w grobie. Cisza, ciężka atmosfera wieczoru, mętne rozpływające się światło lampki nocnej i chmura trwożnego oczekiwania. Przeżyje czy skona? W kącie pokoju skupiona gromadka czarnych sylwetek doktorów, na poduszkach łoża, jak rozpalony węgiel, głowa ordynata, a w nogach na pół żywa Lucia. Dziś przyjechała i od razu przestała żyć życiem rzeczywistym. Słowa "nie ma ratunku" powitały ją od progu. Runęła do nóg Waldemara, czując się już bezsilną. Jechała tu, nie śpiąc i nie przestając szarpać swej duszy, a teraz pragnęła umrzeć, aby nie czekać tego piorunu, który lada chwila mógł tu spaść. Lucia tego nie pojmowała, gdzie jest i co się z nią dzieje. Duchowa jej istota zmieniła się w jeden wrzut ropiejący strasznie. Nikt nie słyszał jej jęku, nie widział łez. Pochłaniała to kołdra na nogach Waldemara. Doktorzy przyzwyczaili się przez kilka godzin do wiotkiej, czarnej postaci dziewczyny, zwisłej na łóżku. W świetle przyćmionym widniał jej jasny warkocz. Spływał na suknię jak niedbale rzucona wstęga. Godziny szły jak stulecia walk i mordów. Wlokły się chwile ciężarne, niezgłębioną bojaźnią, chwile, w których płynący czas sprawiał szmer nieznośny. Powietrze tu gniotło, parność okropna dławiła dusze, napełnione lękiem do ostatnich granic. Oddech śmierci był w pokoju, ale w tej zgęszczonej masie skarg, żalów i rozpaczy, przerażenia, uwiązł bezradny, jakby nie śmiał sięgnąć dalej. Ostatnie tchnienie ociągało się, wahało, zatarasowane przemocą bólu. Już dochodzi do łoża, pyłek niepewności ginie, grom ma się spełnić, lecz zabójczy dech rozłazi się szeroko, znowu bez ostrza, znowu przyczajony, grozi tylko. A wieki idą. Idą, zda się, w nieskończoność, ciągnąc za sobą ponure historie nędz duchowych. 8. dnia choroby nastąpiło przesilenie.
Świt październikowy, spowity w siwe.

0: lampę, kożuchy mgieł, wilgotny, ciężki, przylepiał się do okien pałacu i rozmazywał na nich swe ołowiane akwarele, ociekające wodą po szybach. I stopniowo dodawał farb białych, rozjaśniał je, wykańczał. Dzień otworzył zroszone powieki. Blade źrenice, bez błysków, ale otuchę niosące, wyjrzały swobodnie. W sypialni zgasła lampka. To oddech złowrogi, nie dotarłszy do łoża, zdmuchnął ją, znikł, zabity porankiem. Ale o tym nikt jeszcze nie wiedział. Groza wisiała. Ordynat otworzył szeroko oczy. Co to? Spytał nieprzytomnie. Zerwali się wszyscy, pełni strachu, ale bez szelestu. Co to? Kto jest? Powtórzył chory. Lucia pochyliła się jak senna. Ja jestem Waldi. A, Stefcia, widzisz, wróciłaś. Głucha cisza. Wróciłaś? Już nie odejdziesz, prawda? Mów. Nie. Zostań. Zostań, tak, dobrze. Ale ty pójdziesz, boję się. Zostanę, Waldi. Zostanę. Waldemar trzęsące się ręce Luci położył sobie na oczach i oddychał ciężko i rzęził. Ona z okropnym trzepotaniem serca spojrzała na doktorów wzrokiem konającej. Błagała ich o coś. Zrozumieli. Badanie trwało krótko. Ordynat nie widział ich, trzymał ręce Luci i przemawiał jak do narzeczonej. Błędnie składał słowa, chwilami cichł i znowu zaklinał ją, by nie odchodziła. Doktorzy podnieśli się z dobrą smugą w oczach. Twarze ich były jasne, szczęśliwe. Przesilenie minęło, ocalony. Lucia nie zrozumiała, czy to wyrok, czy łaska. Umysł jej stępiał, mrugała powiekami. Jeden z lekarzy wziął jej rękę. Baronówno, przytomności trochę, zło przeszło, spokoju. Stefciu, zostaniesz? Spytał chory, zasypiając. Rzuciła się na kolana przed łóżkiem, całując jego ręce. Zostanę. Na zawsze. Jęknęła.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Przyjście do przytomności nastąpiło prędko. Przez parę dni po przesileniu ordynat jeszcze chwilami majaczył, rozmawiał ze zmarłą Stefcią w osobie Luci, tulił ją do siebie. Ale chwilami marszczył się, patrząc na nią, nawet raz odepchnął ją brutalnie. A gdy ona, nie rozumiejąc, przemówiła do niego łagodnie, prawie pokornie i zapytała, czemu ją odpycha, odpowiedział szorstko: jesteś podobna do Luci. Nie chcę cię taką, bądź sobą. Dziewczynie łzy gorzkie, bezwiednie spadły z oczu. Zanim je otarła, on je zobaczył. Wzruszył się, wyciągnął do niej ręce. Ale ja cię kocham, Stefciu moja, tylko czemuś ty taka do Luci podobna? Resztki maligny walczyły w nim z przytomnością, wywołując wizje męczące, opóźniając rekonwalescencję. Lucia prawie go nie odstępowała, ale jednocześnie pragnęła zupełnej przytomności Waldemara, a zarazem jej się obawiała. Chory zżył się z gorączkową pewnością, że jest z narzeczoną. Rzeczywistość mogła mu zaszkodzić. Lucia siedziała tuż przy nim tylko w czasie jego snu. Gdy się budził, trzymała się z daleka. Kiedy ją wołał imieniem Stefci, zakrywała twarz rękoma i klękając przy łóżku odpowiadała mu szeptem, bojąc się własnego głosu. Gdy w pewnej chwili Waldemar pieścił jej włosy i spytał, czemu się nie czesze jak dawniej, Lucia natychmiast ułożyła włosy tak, jak nosiła Stefcia, ale to wszystko mogło tylko pogorszyć przebudzenie. Nastąpiło ono wkrótce. Waldemar spał, snem ciężkim, odradzającym organizm. Lucia trzymała jego dłoń, zmęczona była czuwaniem, wyczerpana doszczętnie, ale nie pozwoliła sobie nawet na zdrzemnięcie. Przygasły swój wzrok z mizernej, wychudłej twarzy Waldemara skierowała na okno, zalane szarym dniem, i zamyśliła się smutnie. Niebezpieczeństwo minęło. Radość niesłychana wypełniła jej serce, ale jednak kłuło w nim boleśnie. Kłuło. Teraz jest z nim, pieszczona przez niego nieświadomie, ale potem? Musi odejść? Może odtrącona? Znowu męka, znowu żal. To nic, byle on był zdrów, byle on. Ręka chorego zadrżała w jej dłoni. Lucia uczuła na sobie jego oczy. Z przestrachem odwróciła głowę i spojrzała w jego źrenice szeroko rozwarte, błyszczące, przytomne i zdumione. Lucia! Krzyknął z niewiarą w głosie. Zerwała się, chcąc uciekać, jak na zbrodni złapana. Lecz upamiętała się, stanęła. Luciu, co tu robisz? Jestem przy tobie, Waldi, szepnęła z niemym przerażeniem. Gdzie? W Białoczerkasach byłeś chory. Byłem chory. Aha, a powiedz mi, kto tu jest więcej? Są doktorzy, jest Jurek Brochwicz. A jeszcze? Jest łowczy i rządca z Głębowicz. Waldemar rozejrzał się niecierpliwie po pokoju. Gniew osiadł mu pomiędzy brwiami. Ale kto tu jest? Kto tu był więcej? Mów! Nikt, Waldi. Lucia zrozumiała, kogo on szuka, i spazm zaciął jej usta. On rzucił nerwowo. Jak to nikt? Mów, była ona! Zachłysnął się. Kto jeszcze jest z kobiet? Ty jedna? Ja jedna, Waldi. Wpił w nią oczy tragiczne, niewierzące. Rozpacz w nich mignęła, nawet raptowny błysk wściekłości. Rękę Luci zgniótł jakby nienawistnie i cisnął przez zęby. Ty jedna, Lucia? W okrzyku tym był zawód, była apatia i śmiertelna rezygnacja, a dla Luci upokorzeniem raniący policzek. Łzy zalały jej twarz, padły na ręce i kołdrę Waldemara. Chciała odejść, ale przemogła obrazę duszy, stała cierpliwie ze spuszczonymi powiekami jak martwa. On puścił ją, patrzył na łzy, znowu na nią, jeszcze raz nieufnie spojrzał dokoła, po czym zamknął oczy i pochylił głowę w bok. Będę spał. Zostawcie mnie. Ten szmer jego ust Lucia więcej odczuła niż słyszała. Odeszła cicho, jak cień, blada, znękana, a przed nią padały duże krople łez zaprawionych trucizną. Gdy znikła, Waldemar otworzył oczy. To była Lucia, ale dlaczego ona tu przyjechała? Pomyślał. Dlaczego? Jeszcze nie było dobrze, jeszcze się obawiano. Trochę lekceważenia choroby i mogły wybuchnąć suchoty. Ordynata świat lekarski jednogłośnie wysłał na południe. Lecz on nie chciał, opierał się i zaledwie błagające listy pana Macieja i księżnej Podchoreckiej, nieśmiała prośba Luci, wreszcie tłumaczenia Brochwicza wywołały skutek. Waldemar się zgodził. Chciał najpierw jechać do Głębowicz i na to nie pozwolono. Lucia przebywała w Białoczerkasach aż do jego wyjazdu za granicę. Nie narzucała mu się, tak dalece, że sam kilka razy pytał, czy już wyjechała. Doktorzy mówili mu o troskliwości, z jaką pielęgnowała go w chorobie, o niemal poświęceniu. Był wzruszony jej dobrocią, chciał dziękować, ale prawie jej nie widywał. A jeśli zobaczył, to na krótko i nie pozwalała mu o tym mówić. Przy nim była wesoła, radosna, nie zdradzając niczym stanu swej duszy. Tak, że Waldemar, który czuł się nieco winny względem niej, przypominając sobie przez sen, że ją odtrącił, uspokoił się zupełnie. Badał ją wzrokiem, nie wierząc instynktownie w jej spokój, ale Lucia grała swą rolę znakomicie. Brochwicz ofiarował się odwieźć ordynata na południe. Chciał jechać lekarz głębowicki, ale Waldemar nie zgodził się na to. Zabierał tylko Jura, któremu Lucia od siebie nakładła w głowę, jak ma chodzić koło ordynata. Godzina rozstania nadeszła. Ordynat był zły. Riviera nie nęciła go, ale listopad w całej pełni, naładowany ostrością powietrza i krew, pokazująca się jeszcze z płuc, zmuszały myśleć o ocaleniu życia. Przeciwnikiem tych poważnych atutów była bezdenna apatia ordynata. Ona przestraszała wszystkich obecnych. Lucia od wczesnego ranka walczyła ze sobą, wzniecając hart i dumę własną, aby pożegnać Waldemara z godnością. Chciała być tylko siostrą, bez uczuć głębszych, natury odmiennej, i tak przygotowana stanęła do próby. Przed samym wyjazdem znaleźli się tylko we troje. Waldemar, Brochwicz i ona. Kareta czekała. Czas naglił. Ordynat podszedł do niej. Do widzenia, Luciu, rzekł serdecznie. Podała mu obie ręce. Do widzenia, Waldi. Niech cię Bóg prowadzi. Wracaj zdrowym. Zaukało jej w piersi, urwała. On ucałował jej ręce dość długo i pieściwie. Patrzył na nią prosto w oczy, jak spowiednik na penitentkę. Wytrzymała ten wzrok zwycięsko. Tak mnie chłodno żegnasz, Luciu? Przemówił cichym, miękkim głosem. Od razu, bez woli, bez walki, zarzuciła mu ramiona na szyję i na jedną sekundę przylgnęła do jego piersi. Usłyszał skowyt w jej krtani. Waldi. Drogi. Uścisnął ją krótko, bo się wyrywała. Żegnała go już tylko oczyma, rozjaśnionymi ze szczęścia. On już z karety uśmiechnął się do niej dobrym uśmiechem. Odjechał. A Lucia dopiero wówczas serce swej duszy oblała gorącymi łzami i wysłała je za Waldemarem. Wieczorem i ona wyjechała z Białoczerkas.
0: Ordynat Michorowski Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Marcin Troński. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

starszy pan, niegdyś z naszej ulicy. Starsza pani, czasami też.

taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj

rano ty masz wrócić, mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić, mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.